0: rozkoszy tego świata, ilości niepomiernej, zostanie nam po latach herbaty szklanka wiernej.
1: I nieraz się w piernatach pomyśli w porze nocnej, ha, trudno, lecz herbata,
0: herbaty szklanka, moc.

0: O, jakżeś bliska chwilko.
1: Jesienne pachną kwiaty,
0: a my pragniemy tylko, już tylko tej herbaty.
1: Za oknem deszczyk sypną,
0: arrivederci lato,
1: gdy wtem
0: drzwi cicho skrzypną
1: i witaj nam herbatą. A, cóż za rok,
0: a kolor jaki,
1: a jak cudownie naciąga. A ta panienka?
0: Panienka herbaciarka oczywiście.
1: A no tak, no też trzeba przyznać.
0: Jestem twojego zdania.
1: No po prostu.

0: tak wdzięczni, że nas darzysz pod koniec już sezonu.
1: O tobie będziemy marzyć, twój zapach czule chląc.
0: A potem syci woni, poprzestaniemy na tym,
1: bo doktor nam zabroni picia mocnej herbaty.
0: I po co nam żyć? Zaraz, chwileczkę, proszę pani.
2: Proszę pani, myśmy przecież jeszcze nie wypili.
0: Nam jeszcze wolno. Poszła sobie razem z herbatą.
1: I po co nam żyć, kiedy nie będzie nam wolno już pić herbatki, herbatki.
3: Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie.

Czemu los zowiesz złym? Czemu kryjesz się z tym, że mnie kochasz? Dlaczego nie rozumiem? Przecież wiem, że mnie chcesz. Jestem wolna, ty też. Jesteś sam, czemu zdobyć mnie nie umiesz? O czym myślisz, gdy trzymasz mnie w ramionach swoich? Twoja miłość to nasza jest rzecz.

wiem, że tobie i mnie nam obojgu jest źle z tą miłością, co przyszła nieproszona i zatruwa nam dni i po nocach się śni w kolorowych marzeniach niespełniona. Nie myśl nic, nie mów nic, to nic nie pomoże. Kogo krzywdzisz, gdy kryjesz się z

Gdybyś wiedział, jak ja czekam ciebie co dnia, jak chcę wyrwać uczuć twych wyznanie. Czy mam pierwsza dać znak, czy odwagi ci brak, by ratować dwa serca zakochane? Jeśli niebo nas czeka, to weźmy niebo, jeśli piekło, to nasza jest rzecz.

dwójek Leon z punktu, kuzynkom czterem, z odpowiednim zmierza żartem czy tuserem. Dziadzio jest orderem, kuzyn z propellerem, ciocia tartym serem sypie w krąg. Tak co dnia obiad trwa, dźwięków moc w sobie ma. Obserwować choćby można z przyjemnością, jak się wujek Leon zawsze dławi ochością. Czyni to z godnością, rzeczy znajomością. Wuj z natury powściągliwy jest, a ciotunia w każde danie wciąż sypie ser, tarty ser, żółty ser, bo pasuje do wszystkiego tarty ser. Czasami kuzyn, co ma propeller, twierdzi, że to jest nie fair. A dziadunio tak zabawnie gryźć umie wąs, prawy wąs, prawy wąs, bo przeszkadza mu w konsumpcji prawy wąs. Kuzynki mają przez to oczopląs, nie chcąc sosów tknąć nim jąs, bo jak się na dziadzia zapatrzą, to przepraszam. Ciocia kiedyś chciała skonać na anewryzm, bo dziadziowi nagle order wpadł w ordewry i na pół go przegryzł pot, śpiewując ewry. Body love, some body, smaczne to. Tak to w atmosferze sielskiej i intymnej zwykł przebiegać zwykle obiad nasz rodzinny. Wuj się dławił siny, kuzyn robił miny i ciociny tarty ser mdlił nas. Mdliłby tak do dziś dnia, gdyby nie sprawa ta, że raz dano zraz czybitki zdobne w nitki, a do zrazu zrazu chrzan, a potem grzybki. No i przez te grzybki chłód rodzinnej kryp.

zakochany złodziej okradał niebo z gwiazd, rabował słońcu złoto i księżycowi blask, a wszystko robił po to, bo chciał na pomysł wpaść, jak jednej małej pani jej małe serce skraść.

gwiazdy z nieba kraść. Pardon, trza być idiotą, pardon, trza z byka spaść. To robi się inaczej, bez nerw, od tak jak ja. Pardon, czy dama rad?

Pogoda. 88,4 i 99,5 FM.

tamtą kartkę z wczorajszej nocy. Trzeba zmiąć i położyć w koszu i od nowa na nowej kartce pisać nowy, niemiłosny list do losu. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Albo donos napisać na życie, bo należy mu się swoją drogą, i podpisać zgryźliwie życzliwy. Tylko gdzie to wysłać? Do kogo?

chyba już można się położyć. Marzeń na jutro trzeba namarzyć. Takie łóżko, a taka dobra rzecz. To był świetny pomysł z tym łóżkiem. Gdy ktoś chce sobie życie poprawić, to wystarczy poprawić poduszkę. Chyba już można iść spać. Dziś pewnie nic się nie zdarzy. Chyba już można się położyć.

Rytety. Rytety. Panie i panowie, najważniejsze jest osobiste zdrowie. Żeby zdrowym być, nie wolno tyć. Nie wolno jeść, nie wolno pić, nie wolno żyć. Ja się nie boję utyć. I tutaj ukłon w stronę dam. Pardon, madame, pardon, pytanie jedno mam. Czy...

0: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
1: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
0: A, no i merci bardzo.
2: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.
4: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
5: Dzień dobry Państwu, Tamara Pawlik-Lipska i program Aleja Sław, Radia Pogoda. A dzisiaj ze mną nie kto inny, jak wyjątkowa pisarka Katarzyna Bonda. Dzień dobry.
6: Dzień dobry.
5: Będziemy rozmawiać i ja już się bardzo cieszę, bo ja już przeczytałam o książce, o której tak naprawdę na razie, bo jeszcze rozmawiamy przed premierą, tu Państwu zdradzę, jest wiele niewiadomych, no bo jakby szukałam nawet informacji w internecie, bo wiadomo, tak się chyba większość z nas przygotowuje do rozmów i tak sobie pomyślałam, dlaczego nie jest tak, że już od razu zdradzacie tytuł, okładkę i wszystko, tylko tak bardzo trzymasz swoich czytelników w napięciu?
6: Znaczy nie wiem, czy to jest tak, że w napięciu... Chcę trzymać napięciu czytelnika, bo wiadomo, że to jest kryminał, to jest raz. A druga rzecz to jest taka, że chodzi o, przepraszam wszystkich, ale o taką energię, którą musisz zatrzymać. I to dotyczy też zapisu, że ja nikomu nie mówię w trakcie pracy, nad czym pracuję, co robię. Staram się w ogóle to trzymać w tajemnicy, w sekrecie. Nie ujawniam, jaki mam rodzaj konstrukcji, jak ja widzę tą sprawę, bo potrzebuję tej energii, żeby tą książkę dokończyć. I to trwa oczywiście miesiącami. Tą książkę, nad nią pracowałam półtora roku. Nie wiem, czy już można mówić, jaki jest tytuł.
5: Myślę, że można, bo już jest po premierze.
6: Książka się nazywa Dom Bestii i to nie jest przypadkowe, ponieważ ten konkretny morderca, mówimy o bardzo precedensowej sprawie ostatniego seryjnego mordercy, który został skazany przez warszawski sąd i zresztą wyrok jest prawomocny, zostało orzeczone dożywocie.
5: Bo tu się wtrącę, książka jest na faktach.
6: Tak, bo nie jest to taki kryminał wymyślony, że wszystko jest tylko jakby... Ja często jakby bazuję na sprawach, ale odchodzę w fikcję i jakby odbijam się na taką trampolinę wyobraźni, a tutaj w tym przypadku wszystko jest prawdziwe. I to też jest trudniejsze, dlatego że cały czas masz świadomość, że ci wszyscy ludzie żyli albo żyją, bo przecież poza ofiarami mamy jeszcze do czynienia ze świadkami, z rodzinami, z całą masą ludzi, którzy po prostu na tej orbicie funkcjonują i oni nadal są zainfekowani tą historią. I żeby to napisać, jest pewien ciężar odpowiedzialności, który musisz dźwignąć i zdawać sobie sprawę z tego, że opowiadasz tą historię i przesiewasz przez swoją percepcję świata, i to jest moja soczewka oczywiście, żeby ją napisać, przeczytałam akta tej sprawy. Jest ich ponad 100 tomów, ponad 140.
5: Rozumiem, że to nie są jednokartkowe tomy.
6: No w jednym tomie nie wiem ile jest kart, ale chyba około 200 czy 400. To była taka mrówcza, katorżnicza praca. W sądzie warszawskim 3 miesiące siedziałam. Panie, to już po prostu miałam nie dosyć, bo przychodziłam samego rana i wychodziłam, jak one już zamykały, to wszystkie stały nade mną, żebym ten wózek z powrotem zapakowała, bo nie wiem, czy wiesz, ale te akta przywożą ci w takim wózku, jak do supermarketu chodzisz, to takimi wózkami one przyjeżdżają i wokół mnie te wózki z tymi aktami stały, bo oczywiście w trakcie, kiedy czytasz to, to pojawia się jakiś wątek i musisz to sprawdzić na przykład w tomie już procesowym. Czytasz śledcze, potem procesowe, musisz je wyszukać. Wobec czego zawsze potrzebowałam mieć wszystko wokół siebie. No, ja bardzo lubię czytać akta. To jest jedno z moich hobby i pewnie się to wzięło z tego, że ja zaczynałam jako sprawozdawca sądowy, dzisiaj już nie ma takiego zawodu, ale właśnie wtedy pierwszy raz na sali sądowej, kiedy obserwowałam procesy, pomyślałam sobie, że w tym jest fabuła. Że to jest po prostu opowieść o ludzkim losie. Że to nie są opowieści o zbrodni, bo jakby zbrodnia jest tylko takim momentem, kiedy to się wszystko ujawnia. A w trakcie procesu, w trakcie śledztwa wychodzą na jaw te wszystkie tajemnice, sekrety ludzkie, wszystkie te elementy, które tworzą genezę, dlaczego do tej zbrodni doszło. Mhm. Tutaj w tym przypadku ta sprawa jest arcyciekawa, naprawdę niezwykła, dlatego że mamy do czynienia z seryjnym mordercą. Zabił 4 osoby. W bardzo podobny sposób to robił, czyli jakby modus operandi został ustalony. Jest niezwykle ciekawe i łączy się to z jego historią, że on zabijał głównie mężczyzn. Mhm. W większości przypadków, kiedy mamy do czynienia z sprawcami seryjnymi z motywu seksualnego, już podaję motyw, mężczyźni fantazjują o tym, żeby zdominować kobietę, żeby ją zawłaszczyć, żeby posiąść jej ciało. Potrzebują tych fantazji na początku, a potem je realizują. Tutaj w tym przypadku mam do czynienia z zabójstwami mężczyzn i nie było to takie oczywiste, że motyw jest seksualny, ponieważ na początku wydawało się, że chodzi o rabunek. Mhm. Potem o zemstę. Książką nową jest tak, że nie wiem ile ujawniać, ale chyba będzie trzeba ujawnić trochę.
5: Chociaż trochę.
6: Chociaż trochę. Między innymi też dlatego, że jakby ten tytuł jest nieprzypadkowy, Dom Bestii, ponieważ ten zabójca tworzył taki swój dom idealny. Mhm. Wszystko kręci się wokół jednej kobiety, w której on się zakochuje i się z nią związuje. I to ludzie z jej otoczenia giną. Co jest ciekawe, że ta kobieta nigdy nie została posadzona na ławie oskarżonych. Nigdy nawet nie została zatrzymana. Nigdy nawet nie została zatrzymana na 48 godzin. Jakby, a była, moim zdaniem jest najstraszniejszą figurą w tej książce.
5: Ale czy w rzeczywistości ta kobieta rzeczywiście wiedziała, co się dzieje wokół niej?
6: A myślisz, że nie wiedziała?
5: Zadawałam sobie to pytanie, czytając książkę. Nie zdradzam tutaj, o czym piszesz w książce, ale cały czas zastanawiałam się, wiedziała, nie wiedziała, może on rzeczywiście próbował być tajemniczy wobec niej? Nie wiem, jak to nazwać.
6: A ty, gdybyś nagle zaginął bez śladu twój mąż i twoja córka 18-letnia, rok później, gdyby zaginął twój partner do tańca, nie zastanawiałabyś się, o co tutaj chodzi?
5: Nie przyszło no raczej nie jest to zbieg okoliczności, to prawda.
6: Znaczy bardzo rzadko ludzie giną bez śladu. Do tego musimy dołożyć całą przestrzeń, w jaki sposób oni się poznali. Mhm. Ta kobieta jest kilkanaście lat starsza od człowieka, o którym pisze, późniejszego mordercy. Kiedy miał 16 lat, został jej kochankiem. Był kochankiem jej i jej męża, który potem ginie. Mhm. Funkcjonowali w takim dziwnym domu, w trójkącie seksualnym. Miał też relacje z jej córką. Więc mamy do czynienia z takimi totalnymi, dewiacyjnymi, patologicznymi relacjami. A to wszystko jest w sosie religijnym, ponieważ oni się poznają w kościele, on jest ministrantem i do tego wszystkiego jeszcze jest ksiądz, który molestuje tego chłopaka od bardzo wczesnych lat. Może nie dziecinnych, ale już młodzieńczych. Który ten ksiądz też zostaje ofiarą później. Myślę, że już wszystko zdradziłam i teraz nikt nie będzie chciał czytać tej książki, ale no dobra, powiedzmy to szczerze. Jakby ofiarami są mąż i córka kochanki tego mężczyzny, Norberta książkowego, partner do tańca tej jego dziewczyny Marleny książkowej, i właśnie ksiądz, który no był po prostu pedofilem, tak? Który go molestował, który nigdy ani nie został pociągnięty do odpowiedzialności, ani nigdy nie ujawniono, co on wyprawiał na tej plebanii. Dopiero w czasie, kiedy zaginął, i to była ostatnia ofiara tego Norberta, o którym pisze, to dopiero wtedy okazało się, że kiedy śledczy zaczęli zgłębiać, w ogóle kiedy znaleźli jego elektronika, kiedy zaczęli go szukać, kiedy był na początku osobą zaginioną, po prostu nagle to była totalna bomba, kiedy oni odkryli, co tam jest w tej elektronice, jakie tam są treści, co opowiadają wszyscy, którzy mieli z nim kontakt, żeby było ciekawiej i straszniej. Ten ksiądz przez 15 lat prowadził festiwal patriotyczno-chrześcijański, więc tych dzieci przez ten festiwal i przez te chóry, które on prowadził, przewinęło się mnóstwo. Jest tam właściwie wszystko, co moim zdaniem pokazuje w krzywym zwierciadle Polskę, nasz kraj i takie różne, bym powiedziała, trupy w szafie, które dzisiaj mają szansę właściwie wyjść na światło dzienne. Być może gdyby ta historia odbywała się w dzisiejszych czasach, bo to się rozgrywa, pierwsze zbrodnie są lata 2000, 2000 bodajże szósty rok, czyli mamy do czynienia z historią, która odbyła się dwie dekady temu. I na przykład jakby kluczem też dla mnie było to, że trójkąt seksualny, w którym funkcjonuje Norbert, Marlena i Julian. Julian i Marlena są małżeństwem. Norbert zostaje przygarnięty przez to małżeństwo do ich domu. Przygarnięty na zewnątrz, że zaopiekujemy się nim, ponieważ to jest bardzo biedne dziecko, tak, które
5: potrzebuje pomocy.
6: Potrzebuje pomocy i oni jakby grali taką rolę wspaniałomyślnych przez to, że byli bardzo mocno zaangażowani w społeczność kościelną. Byli bardzo mocno aktywni tam też. Julian również śpiewał w chórze i tak też poznał Norberta i potem go przyprowadził do domu. A potem jakby to, co się dzieje na zewnątrz, to tak wygląda. Natomiast to, co się dzieje pod spodem, to nikt oczywiście bardzo długo tego nie wie. Chociaż jak zaczynają śledczy grzebać, to wszyscy to wiedzieli. I ten Julian z Marleną funkcjonował w relacji, którą Julian nazywa otwartym związkiem. Chociaż prawdopodobnie dzisiaj byśmy powiedzieli, że on jest gejem. Taka jest prawda. I tylko z powodów takich, bym powiedziała, społecznych, nie chcę się przyznać do tego, nie chcę ujawnić tego, bo nie wiem, w tamtym czasie boi się, że mógłby stracić twarz. Tak. Boi się bardzo opinii właśnie ludzi z kościoła. Jest mocno zanurzony w tym. Oczywiście matki, czyli jakby swojej rodziny, tej całej, bym powiedziała, otoczki i takiego ostracyzmu, który by go czekał. Wobec czego wyszukuje sobie różnego rodzaju kochanków i, no i Marlena zeznawała, że zmuszał ją przez wiele lat do tego, żeby sypiała razem z nim, z klerykami, z różnego rodzaju przypadkowymi mężczyznami. Ja to dosyć szczegółowo opisuję, nie chcę teraz tego może, nie wiem,
5: nie
6: czy rano nie będziesz tego puszczała, to chyba, chyba jednak może nie. Natomiast ten cały anturaż tego dojrzewania Norberta i tego, w jakich kolejnych domach on funkcjonuje, czy najpierw funkcjonuje w... Może jego pierwotny dom... też jest ważny, dlatego że on, jego mama, on nie zna swojego ojca. Jego mama wychowywała go sama do 10 lub 11 roku życia. Mieszkali na 16 metrach w kamienicy na Woli, czyli mamy do czynienia z takimi no, naprawdę trudnymi warunkami lokalowymi. W momencie, kiedy już dochodzi do tych zbrodni, kiedy śledztwo rusza, to ona pracuje jako woźna, czyli mamy tego rodzaju poziom wykształcenia, więc myślę, że tam dosyć było ubogo, jeśli chodzi o finanse. Kiedy Norbert ma właśnie 11 lat, ona się związuje i wychodzi za mąż za mężczyznę w książce Staszek, z którym ma również dziecko i nie mieszczą się na tych 16 metrach. W związku z tym Norbert zostaje, przenosi się na plebanię do księży. I mieszka u księży, tam pomaga, jest właśnie lektorem, jest ministrantem, ma bardzo duży talent muzyczny. W ogóle wszyscy mówią, że jako dziecko wyglądał jak anioł, był takim cherubinem, który pięknie śpiewał.
5: No i to też niestety trochę go prowadzi do zguby.
6: I zobacz, masz taką sytuację, w której on zostaje wydalony ze swojego rodzinnego domu. Potem trafia na tą parafię, gdzie spotyka księdza, który go wykorzystuje i innych księży, którzy go wykorzystują i inne rzeczy tam się dzieją, to już w książce. Potem kolejnym jego domem jest dom u Marleny i Juliana, gdzie po prostu jakby uczestniczy w wieku 16 lat w trójkącie seksualnym, ponieważ oni mają córkę, która jest w momencie, kiedy ginie, ma 18 lat, czyli on jest dla niej takim starszym bratem. Między nimi również nawiązuje się relacja romantyczno-seksualna, co już widać, że to jest totalnie jakby trochę chyba powinno być inaczej. I po przejściu tych wszystkich etapów, kiedy on buduje swój dom, bo w pewnym momencie Marlena zachodzi w ciążę z nim, czyli z Norbertem, z naszym głównym bohaterem, a potem odchodzi od męża, który zresztą ich w dalszym ciągu utrzymuje. I ten Norbert po prostu chce, jego motywacje są takie, bym powiedziała, szczytne, ponieważ on chce się odciąć, bo już dojrzał, dorósł, bierze odpowiedzialność za swoją rodzinę, chce troszczyć się o Marlenę i swoje dziecko i wie, że to wszystko, co było, jest toksyczne, bo się orientuje, bo już rozumie, bo wcześniej tego nie rozumiał.
5: Tak.
6: Bo po prostu ci dorośli go wykorzystywali. I on zaczyna tworzyć dom idealny. Tworzy swój dom, w którym nie będzie molestowania, w którym nie będzie wykorzystywania, w którym nie będzie bicia. On jest bardzo dobry dla Marleny. Jest świetnym ojcem dla swojej córki z Marleną. Natomiast wiesz, biorąc pod uwagę, jak to się konstruuje, ta relacja jest specyficzna. Jest bardzo bliska. Ich łączą bardzo takie wstydliwe tajemnice, różne elementy, których nie mogą nikomu powiedzieć, tylko oni to wiedzą. A Norbert walczy o to, żeby ten dom się utrzymał, w związku z tym wszyscy, którzy przeszkadzają, którzy mogliby mu zaszkodzić, którzy mogliby mu zagrozić, są zbędni. Włącznie z mężem Marleny, a nawet jej córką i tak dalej, i tak dalej.
5: Teraz jak o tym rozmawiamy, to rzeczywiście jakby sporo też zdradzasz z fabuły książki, no ale teraz jakby widać, że Norbert jest osobą, może tak to kolokwialnie ujmę, bardzo złą, tak? Natomiast co mnie bardzo zaciekawiło w twojej opowieści, to gdy zaczynasz budować tę opowieść w książce, to mam wrażenie, że jednak czytelnik łapie pewnego rodzaju nić sympatii z Norbertem. Taki był zamysł od początku?
6: Znaczy, wiesz co, kiedy ja czytałam Akta, to przede wszystkim na początku było mi go szkoda. Znaczy, nie rozumiałam, jak oni mogli. Był ofiarą, ewidentnie. Jakby to, aż nawet teraz mam ciary, dlatego że bardzo rzadko się zdarzają historie kryminalne, w której możesz tak głęboko zajrzeć, jak dokonała się przemiana z ofiary w bestię. Jakby ten dom bestii by nie powstał, gdyby ci wszyscy ludzie nie stworzyli tej bestii, tego potwora w nim, nie obudzili go, jakby nie pozwolili mu się wydostać na zewnątrz. Oczywiście jakby musiał wystąpić rys psychopatyczny, który był podkręcany, który ten, jakby ta bestia była podkarmiana.
5: Tak.
6: To musiało nastąpić. Natomiast jakby psychopata to jest spektrum, tak? Każdy z nas w jakimś stopniu, bardzo wielu z nas, znajdujemy się na takiej jakby linii i w zależności od tego, jak bardzo jesteś zagłębiona w tej przestrzeni, to tak, tym bardziej będziesz dążyła do celu. Bo nie mówimy o historii, że każdy psychopata dokonuje przestępstw, tak? Jakby tu chodzi o celowe działanie, o takie cechy, które występują i które tworzą się w trakcie właśnie życia w społeczeństwie. Czyli potem w efekcie mamy taką osobę, która potrafi być niezwykle urocza, która jest manipulująca, która jest kłamliwa, która dba o swój interes, która idzie po tak zwanych trupach, która jest konsekwentna, rozstawia ludzi jak takie pionki na szachownicy. To są wszystko cechy, które nie pojawiają się, my się z tym nie rodzimy, tak? Jakby większość z nas, oczywiście są prawdopodobnie przypadki, że ktoś się urodził, bo od razu był malutki i już był naprawdę ostrym psychopatą. Tutaj w tym przypadku, moim zdaniem, on został stworzony. I to mnie najbardziej ciekawiło, w jaki sposób i gdzie, w którym momencie ten chłopiec, który był aniołem, który śpiewał, który był w kościele bardzo zaangażowany, za Bóg zapłać pracował i jak to się stało, gdzie... gdzie ten moment jakby przeistoczenia, bo był taki na pewno moment katalizujący, a potem on jakby zaczął zauważać korzyści. I jak zaczął zauważać te korzyści, to po prostu brnął w to. Człowiek nie morduje, nie dokonuje zbrodni, nie zabija, ponieważ, nie wiem, jest silny. Wszyscy przestępcy dokonują zbrodni, ponieważ są tak naprawdę słabi, mają różnego rodzaju deficyty i muszą sobie za pomocą tego czynu przestępczego, zdominowania tej ofiary, bo do tego się to sprowadza, coś sobie zgratyfikować. I tutaj dokładnie tak to wygląda. Tak to działa też w tym przypadku. Natomiast dla mnie, jak czytałam te akta, to przez, no myślę, że przez pierwsze półtora miesiąca, to ja po prostu nie mogłam uwierzyć, że to się wszystko dzieje. Ja naprawdę powiedziałam dużo, ale nic nie powiedziałam.
5: To prawda.
6: Rozumiesz, jakby po prostu nie da się, to co powiedziałam, to jest jakby kilka zdań, które są takie gładkie i ogólne.
5: Tak.
6: I trudno bardzo sobie to wyobrazić. Natomiast dlatego ta książka zresztą też jest jedną z najgrubszych moich książek w ostatnim czasie. Już od lat nie piszę takich grubych książek. Ta jest najgrubsza i moim zdaniem ta historia na to zasługiwała. Chciałam, żeby czytelnik zanurzył się w ten straszliwy, ciemny świat, bo za tą zasłoną jesteśmy tak naprawdę my. Bo większość historii z tej książki tak naprawdę nie jest o zbrodni, o zabójstwach. Zauważyłaś, jakby to są w gruncie rzeczy obyczajowe kawałki, które są nam bliskie, bo my też oczywiście mamy związki, chcemy kochać, być kochanymi. Mamy różne problemy, chcemy mieć fajną pracę, chcemy być akceptowani w rodzinie. Bardzo wielu z nas jest religijnych i jakby chodzi do kościoła. I to nie jest antykościelna książka, bo nie wszyscy księża są źli, tak? Ale oczywiście tutaj on trafił na takiego, przedstawiciela kapłana, który po prostu no, też był psychopatą, tak? Trzeba to nazwać, tak? Też był chory. Dlatego jest taki fragment też w tej książce, gdzie Keller, bo oczywiście jest policjant, który jest dwójka policjantów, jest Aleksander Keller i Ula Bartkowska, którzy doprowadzają do posadzenia Norberta na ławie oskarżonych. To nie było takie łatwe. To trwało wiele lat. Ten mężczyzna był tak łebski, tak sprytny, w tak makiaweliczny sposób i w taki, bym powiedziała, przewrotny sposób manipulował tym materiałem dowodowym, którego oni właściwie nie mieli i oni nie mogli go posadzić dłużej niż na 48 godzin. I w pewnym momencie Keller i Ula już właściwie poddali się, bo wiedzą, że to on. Bo to nie jest tak, że oni nie wiedzą. To nie jest zagadka, kto to zrobił, bo wiadomo, że to on zrobił, tylko nie ma dowodów. Są tylko bezosobowe źródła informacji, BTS-y, logowania telefonów, jakieś drzewko kryminalistyczne, opinia psychologiczna, opinia seksuologiczna i nadal nic, tak? Nie ma ciał, nie ma śladów, nie ma krwi, nie ma narzędzia zbrodni, nie ma nawet żadnego włókna, które by wskazywało na niego. Więc jakby naprawdę czapki z głów dla śledczych, dla prokuratora, dla potem sądu, że oni przez te wszystkie lata pilotowali tą sprawę, trzymali rękę na pulsie i organizowali, dowody, które zamknęły się potem w łańcuch poszlak. I jest taka scena, gdzie oni są na dworcu i chciałam, żeby ta scena... Bo moim zdaniem jest to taki papierek lakmusowy, w jakiej rzeczywistości ten Norbert by funkcjonował, gdyby nie został psychopatą. Byłby taką samą ofiarą, czyli męską prostytutką, kimś, kto się sprzedaje, kimś, kto ma bardzo poważne problemy psychiczne. Tak jak Olcia Kowalik albo jej ojciec, który właściwie nie wie, kim jest. Dzisiaj mamy zupełnie inne czasy i myślę, że dla większości czytelników, którzy na przykład są młodzi, którzy po prostu nie mają na przykład 20 lat, to będzie totalnie absurdalne i szokujące, że w tamtych czasach, bo prawdopodobnie by nie doszło w ogóle do tych wszystkich zbrodni, ponieważ większość rzeczy dzisiaj my mówimy, kładziemy na stole i one nikogo nie szokują. I jesteśmy na tyle tolerancyjni i naprawdę chwała za to, że to się tak zmieniło. I ta zbrodnia, ta pierwsza, czyli mówimy o zabójstwie męża Marleny i córki Marleny i w dalszym ciągu nadal niewiele zdradziłam, jest niezwykle, bym powiedziała, tajemnicza też dlatego, że łączyły ich również takie interesy, ale takie, które łączą bardzo bliskich przyjaciół, rodzinę i kochanków. I bardzo dużo jest tam takich elementów, które nigdy nie wyszły na jaw, a Norbert tego też nie powie, ponieważ dla niego bardzo wstydliwą rzeczą było to, że on miał te relacje homoseksualne.
5: Jak w ogóle trafiłaś na tę sprawę? W jaki sposób docierasz do takich historii? Już wiemy, że potem siedzisz i czytasz te ogromne tomiszcza akt w sądzie, no ale najpierw chyba jakoś trzeba do tego dotrzeć, wpaść na taki trop.
6: To akurat sprawa, znaczy ja bardzo lubię I ostatnio robię sobie taki płodozmian pomiędzy kryminałem. Lubię sobie napisać książkę tak zwane true crime, czyli to jest powieść inspirowana prawdziwą historią, ale wszystko w niej jest prawdziwe. Natomiast nie jest to dokument, czyli są zmienione personalia. Mogę wtedy pokazać taką genezę, mogę jakby przepuścić, mogę napisać ją jak opowieść. Taką, tak jak się pisze kryminały, czyli gdzie jest jakiś rodzaj zagadki, gdzie jest intryga, gdzie mogę sięgnąć po te wszystkie przestrzenie, które są w aktach, ale na przykład świadkowie albo sprawcy, albo podejrzani tego nie zeznają, ale policjanci wiedzą, że tak jest, nie ma dowodów, no to w dokumencie możesz to... mam takie dokumenty polskie, morderczynie, zbrodni niedoskonałym i tak dalej. No i tam bym musiała to dwuzdaniowo skwitować. A to jest najciekawsze. I ja po prostu, żeby pewnie, nie wiem... Mam takie cały czas poczucie, że taka historia jest mocniejsza i bardziej prawdziwa i raz chcę sobie pobawić się, bo jakby wymyślanie kryminału to jest taka gimnastyka umysłowa i taka przygoda dla autora i ona naprawdę mniej nie kosztuje, ale jak to skończę, to lubię sobie tak przywalić taki prawdziwy true crime. I akurat dziewczyna z wydawnictwa, która prowadzi, jest redaktorką inicjującą, prowadzi moje książki, Małgosia Święcicka, pozdrawiam ją, ona wie o tym, że ja szukam takich spraw, bo wiesz co, nie każda historia mnie interesuje. Musi być coś takiego, co zawiera taki ludzki element niezwykle skomplikowany, co mówi nam o świecie, w jakim żyjemy, o tych wszystkich naszych wartościach. Czyli jakby nie chodzi mi tylko o zbrodnie. Jakby to, w jaki sposób ktoś dokonuje zbrodni, jakie to jest narzędzie zbrodni. Nawet jaki jest modus operandi i jak go zatrzyma. Chociaż nie, jakby śledztwo bardzo mnie interesuje. Ale te rzeczy takie sensacyjne, one jakby są zawsze, tak? I często jest tak, że po prostu ludzie mi opowiadają jakieś historie, które wydają im się, że to była wstrząsająca sprawa, mocno taka wygrzana w mediach, a mnie ona nie interesuje na true crime, dlatego że nie ma tej całej otoczki, która jest, jak ja to mówię, ludzkim losem. Dom Bestii jest totalnie takim przykładem, gdzie masz czysty ludzki los, gdzie masz opowieść o rodzinie. Gdzie masz metaforyczną alegorię rodziny, gdzie masz po prostu wszystkie te historie, które są nam bliskie. Myślę, że większość z nas nie identyfikuje się z mordercami, którzy, nie wiem, z Dahmerem, z Tedem Bundym, gdzie oni po prostu mieli te swoje fantazje, jakby albo, nie wiem, biorą trofea, albo wycinają kawałki ciał, które sobie trzymają w domu, albo sobie szyją gorsety ze skóry ludzkiej i tak dalej. Jakby rzadko kiedy się z nimi identyfikujemy, to są takie jakby inny gatunek. My to oglądamy i próbujemy pomieścić to w głowie, jak może ktoś taki istnieć. Natomiast ten Norbert z Domu Bestii, on jest po prostu bardzo nam bliski, ponieważ on jest takim zwykłym chłopakiem, zwykłym, nie wiem, to może być twój kolega z pracy, albo, nie wiem, ktoś z rodziny, twój brat, to może być twój tato, tak? Jakby po prostu to są tego typu sytuacje, że jakby widzisz postać, bo on do końca, nawet jak go za każdym razem aresztowali, to wszyscy mówili, że on był, no oczywiście nie pił, nie przeklinał, zachował się szarmancko, potrafił być niezwykle uroczy, oczywiście jak wszyscy psychopaci, tak, jakby po prostu, jakby są różne drogi dojścia do celu, no i oni ich używają perfekcyjnie, bardzo skutecznie, oczywiście imitował emocje, wiedział co komu powiedzieć, był świetnym menadżerem. No, robił te wszystkie rzeczy, które sprawiają, że jesteś szanowana w swoim środowisku, że wręcz jesteś może nie tyle lubiana, bo był trochę dziwny, ale to może już odsyłam znowu do książki. Natomiast jednocześnie jakby była ta fasada. I moim zdaniem to jest bardzo takie niepokojące zawsze i takie straszne. I tego rodzaju ludzie faktycznie bardziej mnie interesują, aniżeli tacy, którzy, wiesz, kryją się gdzieś w jakiejś alejce w kapturze i napadają w nocy na dziewczyny wracające wieczorem z knajpy po jednym drinku. Tak jakby to jest coś zupełnie innego, to jest zupełnie inny rodzaj sprawcy. Tutaj mamy do czynienia z kimś, kto jest takim klasycznym wilkiem w owczej skórze.
5: Słyszałam, że gdy piszesz książki, to Trudno się w ogóle z tobą skontaktować.
6: To prawda. Potwierdzam te zeznania.
5: Jak wygląda taki proces? Odcinasz się od wszystkiego i wszystkich? Zamykasz się w pokoju z komputerem? Zdać trochę naszym słuchaczom.
6: Znaczy ja już od lat piszę w gabinecie i rzeczywiście drzwi mam zawsze zamknięte. Wszyscy muszą pukać, zanim wejdą. To nie jest tak, że ja wydałam takie polecenie, tylko po prostu jakby szanują to że ja... Żeby pisać, muszę się odciąć. Mhm. Znaczy wyjść z tej rzeczywistości, w której funkcjonujemy. Wobec czego piszę w bardzo wygodnych ciuchach, w dresie, w piżamie. Zresztą tak warstwowo poubierana, bo zawsze jest mi zimno. Ale też wtedy zapominam o ciele i jakby to jest potrzebne mi, żeby oderwać się od tej rzeczywistości. Często piszę też nocami. Bardzo lubię pisać nocami. To jest bardzo niedobry pomysł, żeby tak zaczynać pisać. Jak ktoś pisze, to myślę, że jak się już tak raz człowiek nauczy, to potem tak mu zostaje. Ale wiesz co, to jest tak, że ja mogłabym pisać wszędzie tak naprawdę. To no, mam ten komfort, że mogę sobie na to pozwolić i jakby książki są moim całym życiem, czyli jakby moim zawodem. Jestem zawodową pisarką, wobec czego po co mam... Czasem ludzie mi proponuje, słuchaj, mam taki domek gdzieś na Kaszubach, albo mam taki domek nad morzem, może przyjedziesz, coś tam napiszesz. Myślę, kurde, czy oni sobie naprawdę myślą, że ja w 7 dni, jak tam pojadę, to coś napiszę? Poza tym, po co mam jechać nad morze, żeby siedzieć w jakimś domku? To wtedy jadę po to, żeby chodzić plażą, albo nie wiem, po lesie, tak? I gabinet jest taką moją jaskinią. I jakby tam jest po prostu wszystko tak samo, nie wiem jak to powiedzieć, że jakby nic się nie zmienia, wobec czego jak wchodzę tam, to wiem, że jestem w robocie, tak jakbyś szła na posterunek, nie?
5: Okej. Okay. Czyli to nie jest tak jak studenci w czasie sesji, że a to może teraz tutaj te książki trzeba przestawić zamiast pisać?
6: Znaczy nie, no czasem się zdarza, że chcę umyć okno, chociaż nigdy tego nie robię. Oczywiście, że tak. Jakby to jest takie typowe dla kobiet niestety. Mężczyźni jakoś łatwiej się dyscyplinują, chociaż nie zawsze.
5: Nie widzą brudu.
6: Nie. Znaczy wiesz co, jakby nie możesz widzieć brudu, bo jeżeli zaczynasz robić coś innego, to się nazywa prokrastynacja i to jest bardzo kuszące zawsze. Jeżeli obsuwasz, no to potem coraz masz mniej siły. I staram się, dlatego jeżeli jestem w zapisie, znaczy z książką jest tak i to jest fascynujące, myślę, że dlatego ludzie zostają nałogowymi pisarzami, że jak już historia cię chwyci, no to już nie ma bata, nic innego cię nie interesuje.
5: Okay.
6: Ja jak czytałam akta, no to przecież w kółko cały czas jakby przepracowywałam to. Cały czas musiałam wszystkim moim bliskim o tym opowiadać. I nie dlatego, tak jak normalnie nie opowiadam, tak nie rozumiałam niektórych rzeczy. Więc jakby oni na bieżąco, oni już nie chcieli mnie słuchać. To tak samo jak, wiesz, ci technicy albo policjanci, albo nie wiem, pewnie pasjonaci czegoś, którzy mają też taki zawód. No mam takich kolegów, którzy... Właśnie na przykład myślę o takim konkretnym, który jest zresztą już teraz wykładowcą, jest technikiem kryminalistyki, Pawełku, pozdrawiam cię, Paweł Leśniewski. No to on po prostu zajmuje się tak entomologią, bada wypadki też lotnicze, ale i samochodowe. Oczywiście wszystkie ślady, czerwienie wargowe, różnego rodzaju daktyloskopia, te wszystkie pędzelki i tak dalej. No i oczywiście jego żona już nie może tego słuchać. No. Ja po prostu, więc ja jestem taka sama, że po prostu to ci tak kręci, że kiedy zaczynasz o tym opowiadać, no to ja już widzę, że ja już ich dręczę, tak? Wobec czego lepiej, żebym się zamknęła w gabinecie i po prostu skupiła na tym, co powinnam robić i zawsze sobie myślę, skoro oni nie chcą tego słuchać, to może czytelnikowi to opowiem.
5: Okej. Okay. A czy potem swoich najbliższych też, że tak użyję słowa, zadręczasz tym, żeby od razu przeczytali to, co napisałaś?
6: Gorzej jest. Jest jeszcze gorzej. Ja mam taką grupę przyjaciół, którzy pomagają mi, bo zawsze w połowie książki mam kryzys.
5: Okej. Okay.
6: Znaczy, jak napiszesz połowę i to jest takie, już wiem, że to jest naturalne, kiedyś to mnie przerażało i myślałam, że umrę. Teraz to już w ogóle oni są straszni, ponieważ oni w ogóle się z tego śmieją. Mówią, a dobra, jest kryzys, to znaczy, że połowa książki, wszystko dobrze.
5: I w ogóle, po staremu.
6: Halo, a ja oczywiście dramatyzuję i to w ogóle jest tak panika i tak dalej.
5: Ale kryzys polega jakby na braku pomysłu? Jak ty odczuwasz ten kryzys?
6: Znaczy, wiesz co, no, każda książka ma wstęp, rozwinięcie i zakończenie. Pierwszy, drugi, trzeci akt. Kiedy jesteś w połowie, to jesteś w kulminacji. Czyli to wszystko, co napisałam, pierwszy i połowa drugiego aktu, to jest to, co możesz dać. A potem już te klocki powinny się składać. Tak działa kryminał.
5: Okej.
6: Okay. Dałam właśnie receptę na to, jak napisać kryminał. I generalnie ten kryzys tak naprawdę jest błogosławieństwem, ponieważ czytasz od nowa wszystko, co napisałaś, zaczynasz to przegadywać. My zawsze robimy taką burzę mózgów. Pozdrawiam was, kochani, na pewno będą to słuchać. Są cudowni, ponieważ jakby spotykamy się, kłócimy się. Są osoby, które są bardziej takie, jak ja to nazywam, no lotne, błyskotliwe, dziś zbiorą jakieś takie skojarzenia, różne takie podrzucają tropy znikąd. Mhm. Są takie, które są niezwykle merytoryczne, jak mój Łukasz, który zawsze mi znajduje jakieś takie techniczne błędy, albo mówi, że ten samochód w tym roku nie mógł mieć takich zapinanych pasów. Ja mówię, jak to? Albo, nie wiem, jakieś takie przebiegi czasowe się nie zgadzają. Jakby wtedy ja dostaję taką bombę informacji, więc ja często mówię, że sama tych książek nie piszę. Przez te wszystkie lata wypracowałam sobie taką grupę wsparcia.
5: Okej.
6: Okay. Znaczy, fajne jest też to, że oni są zaangażowani, czekają na tą historię, lubią to. To nie jest tak, że ich zmuszam. I to jest cudowne. Uważam, że naprawdę udało mi się, że mam szczęście, że tak jest, że mam takich ludzi. Nazywamy to zawsze leśna przygoda.
5: Okay.
6: Czyli wybieramy się na leśną przygodę.
5: Nie anonimowi pisarze?
6: Nie.
5: Uzależnieni?
6: Po prostu mamy leśne przygody różne.
5: Okay.
6: No i potem, kiedy już... To też jest tak, że ja robię taki pitching przed nimi, czyli oni jakby opowiadam im, co po kolei się dzieje. Oni też czytają maszynopis. Tak jak powiedziałam, mają bardzo dużo różnych uwag. I masz jeszcze pół książki, kiedy możesz wszystko naprawić.
5: Mhm.
6: Bardzo często ją potem przepisuję. Często sceny, które były później, są z przodu, jakby chronologia się zmienia, jakby to jest taki moment, nie wiem jak to powiedzieć, to tak jak wiesz, księgowi mają taki audyt robią, nie, raz na jakiś czas, albo po prostu, no też nie wiem, w firmie musisz sprawdzić, czy wszystko dobrze jest.
5: Trochę.
6: O, właśnie, to jest coś takiego I zawsze robię taki remament książki i później zwykle ta druga część idzie 3 razy szybciej.
5: Okej. Okay.
6: Bo ja wtedy jakby widzę ją tak jakby z zewnątrz. Bo tak to siedzisz po prostu w tym gabinecie. W ogóle oczywiście za każdym razem mi się wydaje, że kto to w ogóle będzie chciał czytać? Kogo to obchodzi? Piszę, to tylko mnie obchodzi, tak? Jakby, wiesz, no jakby zapominasz o tym, że masz czytelników. Dopiero sobie przypominam, że są ci ludzie, jak przychodzą na targi. Kiedy przychodzą na targi i czekają na przykład w kolejce, albo są na spotkaniu, albo po prostu, albo piszą do mnie w mediach społecznościowych, ale kiedy widzę ich na żywo, to dla mnie po prostu to jest taki dowód namacalny. Boże, to jednak przyszedłeś, jednak oni są, tak?
5: Istnieją.
6: Że w ogóle to nie zapomnieliście o mnie, no to za każdym razem to jest takie zdziwienie i jest ich cały czas bardzo dużo i to jest takie wzruszające. Natomiast nie myślę o tym, kiedy piszę.
5: Mhm.
6: Wręcz przeciwnie, kiedy piszę, to no właśnie skupiam się na takich detalach, bo zastanawiam się na przykład, dlaczego ta Marlena pozwoliła na zabójstwo własnej córki, tak? Znaczy to mnie spala. Mhm. Albo myślę sobie, jak to możliwe, że ten Norbert... No, chciałam coś powiedzieć, co on zrobił, ale generalnie tak zatarł ślady w ten sposób, że to było takie łebskie, że on to musiał kilka kroków naprzód wymyślić i jeszcze zmanipulował ileś tam osób, żeby oni trzymali jakby tą wersję i żeby zeznawali w określony sposób. Nad tym się skupiasz, dlatego że tylko to wtedy się liczy.
5: Mhm.
6: Tak jest też z kryminałem, który pisze z głowy, czyli też się nie zastanawiasz, nie widzisz tego z boku i moment, kiedy ja tak naprawdę patrzę na tą książkę już tak całkiem z boku, to myślę, że chyba jest bardzo, bardzo późno, jak już Filip Kosior przeczyta tą książkę w audiobooku i zwykle mi przysyła próbkę. On wie, że ja kocham jego głos i po prostu uwielbiam, kiedy on mi czyta i za każdym razem tak jest, bo jak pierwszą przeczytał, to myślałam, że coś ze mną nie tak, że już zwariowałam i już po prostu naprawdę zostałam maksymalnym narcyzem.
5: Okay.
6: Gdyż przesłuchałam cały prolog własnej książki, tak?
5: I jeszcze podobało ci się.
6: Znaczy wciągnęłam się, tak?
5: Okej.
6: A teraz już wiem, że to jest kwestia lektora, głosu, intonacji, tych wszystkich elementów, które daje właśnie Filip, wobec czego bardzo często jest tak, że wtedy tak jakby widzę ją inaczej. To mi przypomina, i zresztą mówiłam mu to, że to mi przypomina ten moment, kiedy twoje dziecko już jest dorosłe i pojechało na studia i odbierasz je z lotniska albo z pociągu. I widzisz po prostu dorosłą osobę. A cały czas w mojej głowie jest małym dzidziusiem, nie? Rozumiesz? Albo takim małym podrostkiem, ale na pewno nie dorosłą osobą. I to jest taki szok i myślę, że troszeczkę jest tak, że ja traktuję te moje książki jak dzieci. Więc niektóre już poszły na studia, niektóre już są dorosłe, niektóre już są stare, a ta jest nowa, tak? Więc ona jest jeszcze całkiem malutka. Właściwie to, jak teraz rozmawiamy, to myślę, że ja nie wiem, czy ona sobie poradzi na rynku, tak? Bo po prostu tak jest, że tak z dziećmi jest, że tak się trzęsiesz, Boże, żeby się nic nie stało, nie?
5: No właśnie, no to Dom Bestii stawia pierwsze kroki, bo jest dopiero po premierze, a czy jest jeszcze jakieś dziecko w pieluszkach, że tak metaforycznie oczywiście, zapytam?
6: Oczywiście, znaczy zawsze jest jakieś dziecko w pieluszkach. Zawsze jest jakieś dziecko w pieluszkach i jednocześnie jest w ciąży.
5: Dobrze, to teraz zapytam znaczy, wprost, dziecko, czy już piszesz następną książkę?
6: Tak, znaczy to jest...
5: Nie piszesz, skoro rozmawiamy, tak?
6: Teraz nie piszę, ale wiesz co, to jest tak, że zawsze ta promocja następnej książki wchodzi na zapis i nie cierpię tego.
5: Okej.
6: Okay. Dlatego, że jestem w innej książce, a muszę się cofnąć do tych emocji, do tego wszystkiego, co mi towarzyszyło podczas zapisu Domu Bestii. I to jest trudne, bo gdybym to wszystko tak trzymała na żywo i strasznie się tym jarała i tak podniecała, to bym chyba była już dawno w domu bez klamek, czy jak rozumiesz, jakby w psychiatryku, bo po prostu ja to zamykam. Jak już mi Filip przyśle ten audiobook, to ja już mam to zamknięte. Mm-hmm. To już dla mnie tam ta książka jest... I nie pamiętam tych wszystkich trudności, żadnej leśnej przygody. Nie pamiętam tego, jak czytałam akta. Jakby czytanie akt jest dotkliwe też fizycznie. Po prostu ja pamiętam, że ja się rozchorowałam pod koniec, ponieważ jakby... Zwyczajnie fizycznie nie dałam rady, bo siedzisz w jednej pozycji, masz mało czasu, jesteś cały czas skupiona, musisz wszystko zanotować. Nie mogłam robić fotokopii, ani nie mogłam nawet kompa przynieść, więc musiałam pisać wszystko ręcznie, więc po prostu pamiętam, że miałam ten łokieć tenisisty, mnie bolał czy coś. No okay. I nie pamiętam tego. Teraz o tym mówię, tak całkiem na luzie, jak takie anegdoty opowiadasz z jakiegoś przeszłego życia. To jest bardzo przyjemne. Nie wiem, skąd się to bierze. Nie wiem, skąd ja to mam, ale zawsze zamykam te wszystkie emocje razem z książką. I w momencie, kiedy ona już wychodzi drukiem, to ja jestem w ogóle dwie książki dalej.
5: Okej.
6: Okay. Rozumiesz? Więc to jest takie dawno, nie? I jak przychodzę do ciebie, zaczynam o tym opowiadać, to znowu ożywa. I jest to bardzo ciekawe, dlatego że pamiętam... te swoje wszystkie pytania dramaturgiczne, ten mój gniew, tą moją frustrację, to, że w ogóle nie mogłam tego pomieścić, albo fascynowało mnie coś, albo nie mogłam po prostu rozkminić, jak on to zrobił, albo jak zatarł te ślady, tak jak mówiłam, albo jak ci policjanci w końcu go namierzyli, złapali i co było takim przyczynkiem do tego, że w końcu go posadzić, tak? I pamiętam to wszystko, jak wielkie były te emocje, takie buchające, takie, po prostu jarasz się tym, nie?
5: Ja na przykład tak sobie myślę, czytając kryminały, ja się boję, czytając je wieczorem.
6: To bardzo dobre kryminały czytasz.
5: Twoje na przykład czytam.
6: Dziękuję.
5: I tak sobie pomyślałam, kurczę, a jak tak piszesz w nocy, to się nie boisz, że to okno się otworzy, tam coś się wydarzy, ktoś wejdzie i coś się będzie działo niedobrego?
6: No czasem się boję. Znaczy właśnie o to chodzi chyba. Nie wiem, wiesz co, jakby noc jest mi bardzo sprzyjająca też dlatego, że wchodzisz na taki poziom rzeczywiście tej opowieści, która nie jest naszym normalnym życiem. I noc ma w sobie też oczywiście tajemnice, wszystkie sekrety, nie wszystko widać, jest ciemno, ale też ciszę. Ta cisza jest, nie wiem, jak na przykład idziesz do teatru i zanim się spektakl rozpocznie, jest taki moment ciszy. Zawsze mówią, żeby te telefony wyłączyć. Rozumiesz, tak. Te kotary są zasłonięte i dla mnie to jest ten moment, tylko on u mnie trwa tyle, ile ja piszę tą książkę. Ta cisza jest mi potrzebna. Ja jestem ogólnie osobą bardzo towarzyską. Jestem mega ekstrawertyczna, kocham ludzi. Właśnie dlatego, że kocham ludzi, to piszę książki, rozumiesz? Właśnie dlatego, że kocham ludzi i jestem zawsze wesoła, to piszę takie kryminały.
5: No właśnie, czekaj, bo mi się tu nie zgadza.
6: Ja po prostu jestem w stanie to dźwignąć. Często ludzie mnie pytają, czy ja dobrze śpię, czy ja się tam nie boję, tak? Jakby no właśnie. Nie mam koszmarów i tak dalej. No właśnie dlatego, że ja naprawdę mam taki mocny jakiś mam fundament, gdzie po prostu to mnie nie przeraża. Wręcz przeciwnie, jak uważam, że wszystko można obśmiać, tak? Jakby być może to wynika z tego, że jakąś tam swoją ścieżkę przeszłam i tak dalej. Natomiast zapytałaś o to, czy ja się nie boję. I ta noc, kiedy ja napiszę dobrą scenę i jak ja sama to poczuję, to rzeczywiście jak czasem wychodzę o 3 nad ranem z pieskiem, bo często to robię, to po prostu mam takie trochę ciary. Myślę, okej, jest dobrze. No bo przez to, że jakby nie doświadczasz tego tak na co dzień, to nie jest taki mój naturalny stan, to myślę sobie, dołożyłam sobie tej adrenalinki. Natomiast są takie książki, które rzeczywiście są bardziej infekujące i takie, które są mniej infekujące. I te, które są infekujące, Dom Bestii był totalnie infekujący. 2 razy się rozchorowałam. Po prostu wchodzą mi w ciało. Czyli ja się nie boję, nie mam tych lęków, bo paradoksalnie przez to, że cały czas przebyłam w tym świecie, myślę, że oswajam te lęki i przyzwyczajasz się do nich. Boimy się tego, czego nie znamy. A przez to, że ja cały czas jakby w tym grzebie rozkładam na czynniki. No wczoraj pisałam na przykład, nie wiem, scenę oględzin, albo analizuję, jestem i medykiem sądowym, i prokuratorem, i mordercą, i ofiarą, i jestem wszystkim, tak? Wobec czego jakby możesz być tymi wszystkimi postaciami, czyli przeżywać ich życie.

0: nie angażują się, a są też tacy, którzy indukcyjnie pracują i ja wolę to drugie, czyli indukcyjnie, czyli jakby na maksa wchodzę. Ja w ogóle tak żyję. Czyli jak jestem teraz z tobą, to jestem 100% z tobą. Jak piszę książkę, to jestem 100% w tej historii. Jak czytam akta, to po prostu, no, jakby, wiesz, nie ma nic innego. Jakby kocham to, że mogę tak żyć. I nie zamieniłabym się, wobec czego, kiedy materia jest ciężka, to oczywiście po pewnym czasie jestem chora. Ale odpoczywam, wiesz, wtedy ja myślę sobie, o, dobra, wolna, nie? Teraz mam katar, sobie poleżę, poczytam sobie inną książkę cudzą, zobaczę, co ktoś inny napisał, ale fajnie. Albo coś sobie obejrzę. I jakby wiem już, że to nie należy się tym w ogóle przejmować, tylko zrobić pauzę. Często też to jest tak, że daje mi to takie fajne odejście, że ja widzę to z dystansu i jakiś problem, z którym się borykałam, on się nagle sam rozwiązuje. Mhm. To jest wspaniałe i myślę, że myślę też, że po prostu to świadczy o tym, że akurat ja jestem osobą, wierzę w to, wiem, że to będzie górnolotne, ale ostrzegam. Moją misją jest opowiadanie takich historii. Moją misją jest pokazywanie jak najstraszniejszych historii. Jak najbardziej masakrycznych, takie, które są wstydliwe, takie, które są patologiczne, takie, które po prostu nie mieszczą nam się w głowie. Mhm. Właśnie po to, żeby to przeczytać, żebyś to przeczytała i żebyś to przeczytał i żeby zrozumieć. Bo kiedy zrozumiesz, to się przestajesz bać. Właśnie o to chodzi.
1: Ale też na przykład ta masakryczność tej historii w Domu Bestii właśnie nie opiera się jakby na tym, na sposobie opisania zbrodni, albo na tym, co się dokładnie stało podczas zbrodni, tylko chyba właśnie na tych wszystkich elementach, które do tej zbrodni doprowadziły, prawda?
0: No bardzo dziękuję, że to zauważyłaś. Dokładnie o to mi chodziło. I myślę, że to jest zawsze najstraszniejsze. Bardzo rzadko są takie sprawy, które tak dokładnie pokazują tą przestrzeń przed. Mhm. Zwykle tego nie wiemy. Zwykle też myślę, że to jest wina tego świata, w którym funkcjonujemy, że rzeczywistość nasza jest bardzo chaotyczna przez to, że tak szybko technologia wymusza na nas bardzo duże bodźcowanie. Internet, social media, wszystko robimy tak naprawdę cały czas się bodźcując. Kiedyś tak nie było i ta rzeczywistość wymusza z kolei na mediach, żeby one w określony sposób komunikowały informacje. Czyli one muszą być bardzo, bardzo sensacyjne, opierać się na tym, co jest negatywne. Media zawsze tak działały, to jest normalne, ale dzisiaj one są totalnie podkręcone, żebyśmy się bardziej bali, bo wtedy wchodzimy w te informacje, te clickbaity, te odsłony, te udostępnienia i tak dalej. Tu o to chodzi, że im gorsza informacja, im straszniejsza, im bardziej cię przeraża, im bardziej uderza w twoje poczucie bezpieczeństwa, im bardziej winduje twoje poczucie zagrożenia, tym lepiej, bo wtedy media żyją z tego, żerują na tym, na naszych emocjach.
1: Gdy czytałaś te akta, przygotowując się do pisania Domu Bestii, miałaś takie poczucie, że chciałabyś porozmawiać z, niedobre słowo, ale bohaterami tych wydarzeń?
0: Akurat z nimi bym chciała porozmawiać. Wiesz, to napisałam taką książkę Krew w piach o takim seryjnym sprawcy. To jest też true crime z tego cyklu, tak jak Dom Bestii. I tamten był, to jest zabójca seryjny, który uwodził kobiety, okradał je i zabijał. Mhm. I bardzo tajemnicza sprawa, bardzo podobny w gruncie rzeczy sprawca, który też nie chciał pokazać ciał. Natomiast z tamtym nie miałam potrzeby rozmawiania. Mhm. Wręcz przeciwnie, chciałam, żeby te dziewczyny mówiły. W książce jakby są to historie głównie, bym powiedziała, kobiet. Jakby skupiałam się na takim modus operandi, w jaki sposób on je wikłał, jak on je potem wykorzystywał, a potem mordował. I ponieważ też na ławie oskarżonych w tamtej sprawie zasiadła jego narzeczona, następna, więc było to dla mnie arcyciekawe, czy ona zdawała sobie sprawę, że mogłaby być następna, gdyby okoliczności były inne, albo może nie zdążył. Znaczy odsyłam do książki Krew w piach, bo też nie, ona już jest jakiś czas na rynku i myślę, że bardzo wiele osób ją przeczytało, ale i tamten sprawca był książkowy. To był taki klasyk, taki wiesz, po prostu klasyczny przestępca, który ma swój wyrachowany system

0: który ten system bardzo dobrze działa, karuzela dziewczyn, która wokół niego się kręci, on wykorzystuje następne, żeby one były ofiarami i żeby nie mogły na niego donieść i tak dalej, i tak dalej. Wozi w bagażniku siekierę, tą siekierę używa, ma naprawdę wypracowany system wykopywania dołów koło bagna, które po prostu no jakby uniemożliwia znalezienie tych ciał i tak dalej. I to mi się wydawało takie, co już widzieliśmy w tylu filmach, o którym już czytaliśmy w tylu książkach. To był taki właściwie standard. Okay. Chociaż na pewno on uważa, że jest wyjątkowy, tak? Mm-hmm. Natomiast tutaj, w przypadku Domu Bestii, to miałam ochotę porozmawiać i zobaczyć jego. Mm-hmm. Ją, Marlenę, bardzo chciałam porozmawiać z nią. Bardziej nawet chyba niż z nim. Bardzo chciałam porozmawiać z różnymi osobami, które, jak to powiedzieć, są z otoczenia tych ofiar, żebym znowu za dużo nie powiedziała, ponieważ chciałam się dowiedzieć, dlaczego podczas pierwszego porwania, kiedy Norbert porywa pierwszy raz Juliana, no bo dwa razy go porwał, tak. Dopiero za drugim razem go zabił, dlaczego oni potem milczą, dlaczego oni odmawiają współpracy? Co takiego łączyło ich, znaczy wiem co, bo w książce to jest, ale nie będę o tym mówić, że jednak w jakim momencie ich prywatny interes stał się ważniejszy, aniżeli interes obrony życia swojego przyjaciela, chociaż oni byli dla niego jak prawdziwa rodzina, ponieważ tylko oni akceptowali go całego, jakim on jest, razem z jego tożsamością seksualną, ze wszystkimi dziwactwami, ze wszystkimi marzeniami, z tym wszystkim, czym on naprawdę był, bo on przed wszystkimi w rodzinie, w kościele, w tej swojej społeczności udawał. Natomiast pierwszą osobą, z którą chciałabym porozmawiać, na pewno jest ta kobieta. Mhm. Na pewno jest ta kobieta. Bardzo rzadko mnie interesują kobiety, które wiążą się z przestępcami, ponieważ one są zawsze specyficzne. Myślę, że ona na pewno ma taki rys. Natomiast wiesz co, ona jest dla mnie totalnie... powiem to, jest dla mnie straszniejsza niż on. Jest to kobieta, która przez te wszystkie lata, przez te wszystkie związki, przez te wszystkie zbrodnie nigdy nie pracowała. Mhm. Na pewno była bardzo chora i myślę, że to, tak jak mówiłam o tym, jak mi fabuła wchodzi w ciało, tak myślę, że te wszystkie jej winy, grzechy i to poczucie winy, sumienia, wyrzuty sumienia i te wszystkie elementy, bo ona na pewno musiała sobie zdawać z tego wszystkiego sprawę, one wchodziły jej w ciało i te wszystkie choroby były nie bez przyczyny. To, w jaki sposób ona, znaczy, nie wiem, no, wydaje mi się, mówimy o tym, dużo się o tym mówi, że jest ta akcja Me Too, tak? Mhm. A tutaj mamy odwróconą akcję Me Too, gdzie mamy dziewczynę, kobietę, która ma już dziecko, która ma już męża i która wchodzi w relację seksualną z 16-letnim chłopakiem. Znaczy, to jest molestowanie, które podchodzi pod paragraf, tak? Mhm. Ona wchodzi w to po prostu na ostro, tak? Jakby nie chce opowiadać, bo w książce jest więcej, co oni robią, tak? Ale rozumiesz, potem ona jakby wiąże się z nim. A potem dochodzi do tych wszystkich innych sytuacji, w których ona go cały czas kryje i cały czas daje mu alibi.
1: Tak.
0: I zapytałaś mnie, czy ona... Ja ciebie się pytam, czy ty uważasz, że ona nie zdawała sobie sprawy, co tu się odstawia?
1: Nie wiem. I to zupełnie szczerze
0: odpowiadam. Ale jak to nie wiem? Jak to nie wiem? Znaczy to jest właśnie...
1: Skończyłam czytać i właśnie zastanawiałam się, naprawdę, to było jedno z takich pytań, które mi chodziło jeszcze przez jakiś czas po głowie, po przeczytaniu książki. Czy ona rzeczywiście wiedziała, czy nie wiedziała? Gdzie ona była jakby w tej historii?
0: Znaczy, wiesz co, była badana wariografem. O pierwszych dwóch zbrodniach na pewno wiedziała i miała z nimi związek. To, czy on jej powiedział przed, czy po, to już nie zostanie ustalone nigdy. Ona pewnie też do tego się nigdy nie przyzna. Miała też wiedzę dotyczącą drugiej zbrodni. To są badania na poligrafie. Oczywiście ona temu zaprzecza i tak dalej, bo wszyscy oni manipulują i tworzą różne scenariusze, które będą lepszą linią obrony. Ale to jest typ kobiety, która kiedy już Norbert i jego brat, który również zasiadł na ławie oskarżonych, poszedł siedzieć, w końcu Kellerowi i Uli Bartkowskiej udało się go zatrzymać na dłużej. Uratowali następną ofiarę, mogę to powiedzieć. Gdyby nie został zatrzymany, prawdopodobnie doszłoby do kolejnej zbrodni. Jakby ten interwał był wyraźny i się skracał. To ona wykorzystała dziewczynę tego swojego brata Norberta do tego, żeby ona ją utrzymywała.
1: A jeśli państwo chcą sobie wyrobić sami zdanie na ten temat, to ja bardzo zachęcam do tego, żeby sięgnęli państwo po Dom Bestii. Dzisiaj moim gościem Waleńsław była Katarzyna Bonda. Dziękuję ci za tę rozmowę.
0: Dziękuję bardzo i życzę mrocznych wrażeń. Zapewniam, że będą emocjonujące.
1: Polecam zacząć czytać w dzień, a nie wieczorem.
0: Ja polecam w nocy.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Jan, nie dla mnie już przydanie.
1: Reklama.
2: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
3: Została ostatnia reklama.
4: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
5: No i co, Barbara, co?
4: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.

0: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
1: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
2: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
3: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
4: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
5: Została ostatnia reklama.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedzaj.

I ty zapewne też niezłomne masz zasady. Twa żona, dom, to tylko liczy się, ale i ciebie pcha.

0: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedyne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
3: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
4: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
5: Została ostatnia reklama.
6: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
7: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
6: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
7: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helza Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.

0: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
4: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
5: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
4: Serio? A co tam takiego?
5: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
4: Brzmi jak wydatek.
5: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
4: No to na co jeszcze czekamy?
5: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
4: Sprawdź na www.vt.sk.
6: Została ostatnia reklama.
7: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
8: Oh my God.
7: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
9: Reklama.
10: Pożary lasów w Hiszpanii i Francji. Ewakuowano 200 tysięcy osób. Polsce z kolei bardziej grozi susza. Ostatnie opady niewiele zmieniły. W Gdańsku zaczął się jarmark dominikański. Potrwa 3 tygodnie.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 8:00.
10: Zapraszam, Wojciech Wiszniewski. Ponad 200 tysięcy osób zostało ewakuowanych we Francji i Hiszpanii z terenów, które od kilku dni trawią pożary. Najpoważniejsza sytuacja panuje w okolicach Bordeaux na południu Francji i w okolicach Madrytu. W przyszłym tygodniu do Hiszpanii polecą polscy strażacy, wezmą udział w międzynarodowej akcji, będą się rotować. W sumie na pomoc poleci ponad 100 strażaków. Polska jest w lepszej sytuacji klimatycznej od Hiszpanii czy Francji. Przed tak ekstremalnymi upałami chroni nas powietrze płynące z północy, mówi klimatolog profesor Bogdan Chojnicki.
11: To takie dość chłodne północne powietrze, ono sprawiło, że w Polsce oczywiście było cieplej, bo uderzenie tej masy afrykańskiej zadziałało, natomiast to nie były rekordowo wysokie temperatury i dobrze, to jest pewnego rodzaju zabezpieczenie naszego krajobrazu przed naprawdę niebezpiecznymi zdarzeniami.
10: Nam grozi za to permanentna susza. Jak mówią eksperci, ostatnie opady niewiele pomogły, dodaje klimatolog profesor Mateusz Grygoruk.
12: To nie zmienia nic, gdy spojrzymy na ostrzeżenia Państwowego Instytutu Geologicznego albo Instytutu Upraw Nawożenia i Gleboznawstwa w Puławach, widzimy cały czas ostrzeżenia przed suszą.
10: Hydrolodzy szacują, że aktualnie suszą objętych może być nawet 65% Polski. Francuska policja udaremniła atak terrorystyczny na synagogę pod Paryżem. Zatrzymano 6 osób związanych z islamskim ekstremizmem, a wcześniej znaleziono samochód zaparkowany koło synagogi, w którym był karabin maszynowy. W Gdańsku zaczął się jarmark Świętego Dominika. To jedna z większych tego typu imprez w Europie. Przyciąga gości z całej Polski i zagranicznych turystów. Odwiedzający mogą spotkać 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się od dawna.
13: No, jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
10: Jarmark dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia. Broniący tytułu Brytyjczyk Lando Norris z McLarena wyruszy z pole position w wyścigu Formuły 1 na Węgrzech. Wczoraj wygrał kwalifikacje. Lider tegorocznego cyklu Włoch Kimi Antonelli z Mercedesa wystartuje z 4. pola. Początek wyścigu o 15:00.
6: Radio Pogoda. Pogoda.
10: Wróciły ostrzeżenia przed upałami dla całej południowej Polski. Na północy około 26 stopni, w centrum 30, w górach 31. Dużo słońca, ale na zachodzie także trochę chmur. Może z nich delikatnie popadać. Poniedziałek będzie znacznie chłodniejszy i bardzo burzowy.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak. Od paru dni męczył ją osobliwy niepokój, jakiego już raz doznała w życiu. Będąc przed laty za granicą, w ogrodzie aklimatyzacyjnym, zobaczyła w jednej z klatek ogromnego tygrysa, który spał oparty o kratę w taki sposób, że mu część głowy i jedno ucho wysunęło się na zewnątrz. Widząc to, panna Izabela uczuła nieprzepartą chęć pochwycenia tygrysa za ucho. Zapach klatki napełniał ją wstrętem, potężne łapy zwierzęcia nieopisaną trwogą, lecz mimo to czuła, że musi tygrysa przynajmniej dotknąć w ucho. Dziwny ten pociąg wydał się jej samej niebezpiecznym i nawet śmiesznym. Przemogła się więc i poszła dalej, lecz po paru minutach wróciła. Znowu cofnęła się, przejrzała inne klatki, starała się o czym innym myśleć na próżno. Wróciła i choć tygrys już nie spał, tylko mrucząc lizał swoje straszliwe łapy, panna Izabela podbiegła do klatki, wsunęła rękę i drżąca i blada dotknęła tygrysiego ucha. W chwilę później wstydziła się swego szaleństwa, lecz zarazem czuła to gorzkie zadowolenie znane ludziom, którzy usłuchają w ważnej sprawie głosu instynktu. Dziś zbudziło się w niej podobnego rodzaju pragnienie. Gardziła Wokulskim, serce jej zamierało. Na samo przypuszczenie, że ten człowiek mógł zapłacić za srebra więcej niż były warte, a mimo to czuła nieprzeparty pociąg wejść do sklepu, spojrzeć w oczy Wokulskiemu i zapłacić mu za parę drobiazgów tymi właśnie pieniędzmi, które pochodziły od niego. Strach ją zdejmował na myśl spotkania, lecz niewytłumaczony instynkt popychał. Na Krakowskim już z daleka zobaczyła szyld z napisem J. Mincel i S. Wokulski, a o jeden dom bliżej nowy, jeszcze niewykończony sklep o 5 oknach frontu z lustrzanymi szybami. Z kilku pracujących przy nim rzemieślników i robotników jedni od wewnątrz wycierali szyby, drudzy złocili i malowali drzwi i futryny, inni umocowywali przed oknami ogromne, mosiężne bariery. Cóż to za sklep budują? Spytała panny Florentyny. Chyba dla Wokulskiego, bo słyszałam, że wziął obszerniejszy lokal. Dla mnie ten sklep, pomyślała panna Izabela, szarpiąc rękawiczki. Powóz stanął. Lokaj zeskoczył z kozła i pomógł paniom wysiąść. Lecz gdy następnie otworzył z łoskotem drzwi do sklepu Wokulskiego, panna Izabela tak osłabła, że nogi zachwiały się pod nią. Przez chwilę chciała wrócić do powozu i uciec stąd, wnet jednak opanowała się i z podniesioną głową weszła. Pan Rzecki stał już na środku sklepu i zacierając ręce witał ją niskimi ukłonami. W głębi pan Lisiecki, podczesując piękną brodę, okrągłymi i pełnymi godności ruchami prezentował brązowe kandelabry jakiejś damie, która siedziała na krześle. Mizerny Klein wybierał laski młodzieńcowi, który na widok panny Izabeli szybko uzbroił się w binokle, a pachnący heliotropem Mraczewski palił wzrokiem i sztyletował wąsikami dwie rumiane panienki, które towarzyszyły damie i oglądały toaletowe cacka. Na prawo ode drzwi za kantorkiem siedział Wokulski, schylony nad rachunkami. Gdy panna Izabela weszła, młodzieniec oglądający laski poprawił kołnierzyk na szyi, dwie panienki spojrzały na siebie, pan Lisiecki urwał w połowie swój okrągły frazes o stylu kandelabrów, ale zatrzymał okrągłą pozę, a nawet dama słuchająca jego wykładu ciężko odwróciła się na krześle. Przez chwilę sklep zaległa cisza, którą dopiero panna Izabela przerwała, odezwawszy się pięknym kontraltem. Czy zastałyśmy pana Mraczewskiego? Panie Mraczewski? Pochwycił pan Ignacy. Mraczewski już stał przy pannie Izabeli, zarumieniony jak wiśnia, pachnący jak kadzielnica, z pochyloną głową, jak kita wodnej trzciny. Przyszłyśmy prosić pana o rękawiczki. Numerek 5,5, odparł Mraczewski i już trzymał pudełko, któremu nieco drżało w rękach pod wpływem spojrzenia panny Izabeli. Otóż nie, przerwała panna ze śmiechem. 5 3/4, już pan zapomniał. Pani, są rzeczy, których się nigdy nie zapomina. Jeżeli jednak rozkazuje pani 5 3/4, będę służył w nadziei, że niebawem znowu zaszczyci nas pani swoją obecnością. Bo rękawiczki 5 3/4, dodał z lekkim westchnieniem, podsuwając jej kilka innych pudełek, stanowczo zsunął się z rączek. Geniusz! – cicho szepnął pan Ignacy, mrugając na Lisieckiego, który pogardliwie ruszył ustami. Dama siedząca na krześle zwróciła się do kandelabrów, dwie panny do toaletki z oliwkowego drzewa, młodzieniec w binoklach począł znowu wybierać laski i rzeczy w sklepie przeszły do spokojnego trybu. Tylko rozgorączkowany Mraczewski zeskakiwał i wbiegał na drabinkę, wysuwał szuflady i wydobywał coraz nowe pudełka, tłumacząc pannie Izabeli po polsku i po francusku, że nie może nosić innych rękawiczek, tylko 5,5, ani używać innych perfum, tylko oryginalnych Atkinsona, ani ozdabiać swego stolika innymi drobiazgami jak paryskimi. Wokulski pochylił się nad kantorkiem tak, że żyły nabrzmiały mu na czole i wciąż rachował w myśli. 29, a 36 to 65, a 15 to 80, a 73 to... Tu urwał i spod oka spojrzał w stronę panny Izabeli rozmawiającej z Mraczewskim. Oboje stali zwróceni do niego profilem, dostrzegł więc pałający wzrok subiekta przykuty do panny Izabeli, na co ona w sposób demonstracyjny odpowiadała uśmiechem i spojrzeniami łagodnej zachęty. 29, a 36 to 65, a 15 to 80, liczył w myśli Wokulski, lecz nagle pióro prysło mu w ręku. Nie podnosząc głowy, wydobył nową stalówkę z szuflady, a jednocześnie nie wiadomo jakim sposobem z rachunku wypadło mu pytanie: i ja mam niby to ją kochać? Głupstwo. Przez rok cierpiałem na jakąś chorobę mózgową, a zdawało mi się, że jestem zakochany. 29, a 36. 29, a 36. Nigdy mnie przypuszczał, ażeby mogła mi być tak dalece obojętną. Jak ona patrzy na tego osła. No, jest to widocznie osoba, która kokietuje nawet subiektów. A czy tego samego nie robi z furmanami i lokajami? Pierwszy raz czuję spokój. O Boże, a tak go bardzo pragnąłem. Do sklepu weszło jeszcze parę osób, do których niechętnie zwrócił się Mraczewski, powoli wiążąc paczki. Panna Izabela zbliżyła się do Wokulskiego i wskazując w jego stronę parasolką, rzekła dobitnie: Floro, bądź łaskawa zapłacić temu panu, wracamy do domu. Kasa jest tu, odezwał się Rzecki, podbiegając do panny Florentyny. Wziął od niej pieniądze i oboje cofnęli się w głąb sklepu. Panna Izabela zwolna podsunęła się tuż do kantorka, za którym siedział Wokulski. Była bardzo blada. Zdawało się, że widok tego człowieka wywiera na nią wpływ magnetyczny. Czy mówię z panem Wokulskim? Wokulski powstał z krzesła i odparł obojętnie: jestem do usług. Wszakże to pan kupił nasz serwis i srebra? Mówiła zdławionym głosem. Ja pani. Teraz panna Izabela zawahała się. Po chwili jednak słaby rumieniec wrócił jej na twarz. Ciągnęła dalej. Zapewne pan sprzeda te przedmioty. W tym celu je kupiłem. Rumieniec panny Izabeli wzmocnił się. Przyszły nabywca w Warszawie mieszka? Pytała dalej. Rzeczy tych nie sprzedam tutaj, lecz za granicą. Tam dadzą mi wyższą cenę. Dodał, spostrzegłszy w jej oczach pytanie. Pan spodziewa się dużo zyskać? Dlatego, ażeby zyskać, kupiłem. Czyli dlatego mój ojciec nie wie, że srebra te są w pańskim ręku? Rzekła ironicznie. Wokulskiemu drgnęły usta. Serwisy srebra nabyłem od jubilera. Sekretu z tego nie robię. Osób trzecich do sprawy nie mieszam, ponieważ to nie jest w zwyczajach handlowych. Pomimo tak szorstkich odpowiedzi, panna Izabela odetchnęła. Nawet oczy jej nieco pociemniały i straciły połysk nienawiści. A gdyby mój ojciec, namyśliwszy się, chciał odkupić te przedmioty, za jaką cenę odstąpiłby je pan teraz? Za jaką kupiłem, rozumie się z doliczeniem procentu w stosunku 6:8 od 100 rocznie. I wyrzekłby się pan spodziewanego zysku? Dlaczegoż to? Przerwała mu z pośpiechem. Dlatego proszę pani, że handel opiera się nie na zyskach spodziewanych, ale na ciągłym obrocie gotówki. Żegnam pana i dziękuję za wyjaśnienia, rzekła panna Izabela, widząc, że jej towarzyszka już kończy rachunki. Wokulski ukłonił się i znowu usiadł do swej księgi. Gdy lokaj zabrał paczki i panie zajęły miejsca w powozie, panna Florentyna odezwała się tonem wyrzutu. Mówiłaś z tym człowiekiem, Belu? Tak i nie żałuję tego. On wszystko skłamał, ale... Co znaczy to ale? Z niepokojem zapytała panna Florentyna. Nie pytaj mnie. Nic do mnie nie mów, jeżeli nie chcesz, ażebym rozpłakała się na ulicy. A po chwili dodała po francusku: zresztą może zrobiłam źle przyjeżdżając tutaj, ale wszystko mi jedno. Myślę, Belciu, rzekła z powagą, sznurując usta, jej towarzyszka, że należałoby pomówić o tym z ojcem albo z ciotką. Chcesz powiedzieć, przerwała panna Izabela, że muszę pomówić z marszałkiem albo z baronem? Na to zawsze będzie czas. Dziś nie mam jeszcze odwagi. Przerwała się rozmowa. Panie, milcząc, wróciły do domu. Panna Izabela cały dzień była rozdrażniona.
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
1: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
2: Została ostatnia reklama.
3: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno,
4: a później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
5: Weź Ibuprom Zatoki.
6: Ibuprom Zatoki?
5: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
6: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
8: Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu prowadzenia objawów występujących w przeciwdziałaniu grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorzeczności, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, gdyż lub alergicznego nierzetu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
9: Reklama.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Po wyjściu panny Izabeli ze sklepu Wokulski wziął się znowu do rachunków i bez błędu zsumował dwie duże kolumny cyfr. W połowie trzeciej zatrzymał się i dziwił się temu spokojowi, jaki zapanował w jego duszy. Po całorocznej gorączce i tęsknocie, przerywanej wybuchami szału, skąd naraz ta obojętność? Gdyby można było jakiegoś człowieka nagle przerzucić z balowej sali do lasu albo z dusznego więzienia na chłodne i obszerne pole, nie doznałby innych wrażeń ani głębszego zdumienia. Widocznie przez rok ulegałem częściowemu obłąkaniu, myślał Wokulski. Nie było niebezpieczeństwa, nie było ofiary, której nie poniósłbym dla tej osoby i ledwiem ją zobaczył, już nic mnie nie obchodzi. A jak ona rozmawiała ze mną, ile tam było pogardy dla marnego kupca, zapłać temu panu. Paradne są te wielkie damy, próżniak, szuler, nawet złodziej, byle miał nazwisko, stanowi dla nich dobre towarzystwo, choćby fizjonomią zamiast ojca przypominał lokaja swej matki, ale kupiec jest pariasem. Co mnie to wreszcie obchodzi? Gnijcie sobie w spokoju. Znowu dodał jedną kolumnę, nie uważając nawet, co się dzieje w sklepie. Skąd ona wie, myślał dalej, że ja kupiłem serwis i srebra? A jak wybadywała, czym nie zapłacił więcej niż warte, z przyjemnością ofiarowałbym im ten pamiątkowy drobiazg. Winienem jej dozgonną wdzięczność, bo gdyby nie szał dla niej, nie dorobiłbym się majątku i spleśniałbym za kantorkiem. A teraz może mi smutno będzie bez tych żalów, rozpaczy i nadziei. Głupie życie. Po ziemi gonimy marę, którą każdy nosi we własnym sercu i dopiero gdy stamtąd ucieknie, poznajemy, że to był obłęd. No, nigdy bym nie przypuszczał, że mogą istnieć tak cudowne kuracje. Przed godziną byłem pełen trucizny, a w tej chwili jestem tak spokojny i jakiś pusty, jakby uciekła ze mnie dusza i wnętrzności, a została tylko skóra i odzież. Co ja teraz będę robił? Czym będę żył? Chyba pojadę na wystawę do Paryża, a potem w Alpy. W tej chwili zbliżył się do niego na palcach Rzecki i szepnął: pyszny jest ten Mraczewski, co? Jak on umie rozmawiać z kobietami. Jak fryzjerczyk, którego uzuchwalono, odpowiedział Wokulski, nie odrywając oczu od księgi. Nasze klientki zrobiły go takim, odpowiedział stary subjekt, lecz widząc, że przeszkadza pryncypałowi, cofnął się. Wokulski znowu wpadł w zadumę. Nieznacznie spojrzał na Mraczewskiego i dopiero w tej chwili zauważył, że młody człowiek ma coś szczególnego w fizjonomii. Tak, myślał, on jest bezczelnie głupi i zapewne dlatego podoba się kobietom. Śmiać mu się chciało i ze spojrzeń panny Izabeli wysyłanych pod adresem pięknego młodzieńca i z własnych przywidzeń, które dziś tak nagle go opuściły. Wtem drgnął, usłyszał imię panny Izabeli i spostrzegł, że w sklepie nie ma nikogo z gości. No, ale dzisiaj toś się pan nie ukrywał ze swoimi amorami, mówił ze smutnym uśmiechem Klein do Mraczewskiego. Ale, bo jak ona na mnie patrzyła, to ach, westchnął Mraczewski, jedną rękę kładąc na piersi, drugą podkręcając wąsika. Jestem pewny, mówił, że za parę dni otrzymam wonny bilecik. Potem pierwsza schadzka, potem dla pana łamie zasady, w jakich mnie wychowano, a potem czy nie gardzisz mną? Chwila wcześniej jest bardzo rozkoszną, ale w chwilę później człowiek jest tak zakłopotany. Co pan blagujesz? Przerwał mu Lisiecki. Znamy przecież pańskie konkiety, nazywają się Matyldami, którym pan imponujesz porcją pieczeni i kuflem piwa. Matyldy są na co dzień damy na święta, ale Iza będzie największym świętem. Słowo honoru daje, że nie znam kobiety, która by na mnie tak piekielne robiła wrażenie. No, ale bo też i ona lgnie do mnie. Trzasnęły drzwi i do sklepu wszedł jegomość, szpakowaty, zażądał breloku do zegarka, a krzyczał i stukał laską tak mocno, jakby miał zamiar kupić całą japońszczyznę. Wokulski słuchał przechwałek Mraczewskiego bez ruchu. Doświadczał wrażenia, jakby mu na głowę i na piersi spadały ciężary. W rezultacie nic mnie to nie obchodzi, szepnął. Po oszpakowatym jegomościu weszła do sklepu dama, żądająca parasola. Później pan w średnim wieku chcący nabyć kapelusz, potem młody człowiek żądający cygarnicy, nareszcie trzy panny, z których jedna kazała podać sobie rękawiczki Scholza, ale koniecznie Scholza, bo innych nie używa. Wokulski złożył księgę, zwolna podniósł się z fotela i sięgnąwszy po kapelusz stojący na kantorku, skierował się ku drzwiom. Czuł brak oddechu i jakby rozsadzanie czaszki. Pan Ignacy zabiegł mu drogę. — Wychodzisz? Może zajrzysz do tamtego sklepu — rzekł. — Nigdzie nie zajrzę, jestem zmęczony — odpowiedział Wokulski, nie patrząc mu w oczy. Gdy wyszedł, Lisiecki trącił Rzeckiego w ramię. — Coś stary jakby zaczynał robić bokami — szepnął. — No — odparł pan Ignacy. — Puszczenie w ruch takiego interesu jak Moskiewski to nie hychy. Rozumie się. — Po cóż się w to wdaje? — Po to, żeby miał nam z czego pensję podwyższać — surowo odpowiedział pan Ignacy. — A niechże sobie zakłada 100 nowych interesów nawet w Irkucku, byle tak co roku podwyższał — rzekł Lisiecki. — Ja z nim się o to spierać nie będę, ale swoją drogą uważam, że jest diabelnie zmieniony. Osobliwie dzisiaj. — Żydzi, panie, Żydzi — dodał. — Jak zwąchają jego projekta, dadzą mu łupnia. — Co tam Żydzi? — Żydzi, mówię, Żydzi, wszystkich trzymają za łeb i nie pozwolą, ażeby im bruździł jakiś Wokulski. Nie Żyd, ani nawet Meches. Wokulski zwiąże się ze szlachtą, odpowiedział Ignacy, a i tam są kapitały. Kto wie, co gorsze, Żyd czy szlachcic, wtrącił mimochodem Klein i podniósł brwi w sposób bardzo żałosny. Znalazłszy się na ulicy, Wokulski stanął na chodniku, jakby namyślając się, dokąd iść. Nie ciągnęło go nic w żadną stronę. Dopiero gdy przypadkiem spojrzał w prawo, na swój nowo wykończony sklep, przed którym już zatrzymywali się ludzie, odwrócił się ze wstrętem i poszedł w lewo. Dziwna rzecz, jak mnie to wszystko mało obchodzi, rzekł do siebie. Potem myślał o tych kilkunastu ludziach, którym już daje zajęcie, i o tych kilkudziesięciu, którzy od 1 maja mieli dostać u niego zajęcie, o tych setkach, dla których w ciągu roku miał stworzyć nowe źródła pracy i o tych tysiącach, którzy dzięki jego tanim towarom mogliby sobie poprawić nędzny byt i czuł, że ci wszyscy ludzie i ich rodziny nic go w tej chwili nie interesują. Sklep odstąpię, nie zawiążę spółki i wyjadę za granicę, myślał. A zawód, jaki zrobisz ludziom, którzy w tobie położyli nadzieję? Zawód? Alboż mnie samego nie spotkał zawód? Wokulski idąc poczuł jakąś niewygodę, lecz dopiero zastanowiwszy się osądził, że męczy go ciągłe ustępowanie z drogi, przeszedł więc na drugą stronę ulicy, gdzie ruch był mniejszy. A jednak ten Mraczewski jest infamis, myślał. Jak można mówić takie rzeczy w sklepie? Za parę dni otrzymam bilecik, a potem schadzka. Ha, sama sobie winna. Nie trzeba kokietować błaznów. Zresztą wszystko mi jedno. Czuł w duszy dziwną pustkę, a na samym jej dnie coś jakby krople piekącej goryczy. Żadnych sił, żadnych pragnień, nic, tylko tę kroplę tak małą, że jej niepodobna dojrzeć, a tak gorzką, że cały świat można by nią zatruć. Chwilowa apatia, wyczerpanie, brak wrażeń. Za dużo myślę o interesach, mówił. Stanął i patrzył.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Anna Jantar przed wylotem do USA nagrywa takie piosenki jak Spocząć, Nie ma piwa w niebie, Wielka dama tańczy sama, czy Nic nie może wiecznie trwać. To jej ostatnie utwory na jej ostatni album.
3: Wielka dama tańczy sama.
1: Płyta na lata
4: w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już dziś od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
6: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
7: W Media Expert wyprzedaż.

0: rowerki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Dzień przedświąteczny i ładna pogoda wywabiły mnóstwo ludzi na bruk miejski. Sznur powozów i pstrokaty falujący tłum między Kopernikiem i Zygmuntem wyglądał jak stado ptaków, które właśnie w tej chwili unosiły się nad miastem, dążąc ku północy. Szczególna rzecz, mówił.

myśliwą. Chciał czymś się zająć i przypomniał sobie, że jeden z zagranicznych kapitalistów pytał go o zdanie w kwestii bulwarów nad Wisłą. Zdanie już miał wyrobione. Warszawa całym swoim ogromem ciąży i zsuwa się ku Wiśle. Gdyby brzeg rzeki obwarować bulwarami, powstałaby tam najpiękniejsza część miasta. Gmachy, sklepy, aleje. Trzeba spojrzeć, jakby to wyglądało, szepnął Wokulski i skręcił na ulicę Karową. Przy bramie wiodącej tam zobaczył bosego, przewiązanego sznurami tragarza, który pił wodę prosto z wodotrysku, zachlapał się od stóp do głów, ale miał bardzo zadowoloną minę i śmiejące się oczy. Już ci, ten ma czego pragnął. Ja ledwiem zbliżył się do źródła, widzę, że nie tylko ono znikło, ale nawet wysychają moje pragnienia. Pomimo to mnie zazdroszczą, a nad nim każą się litować. Co za potworne nieporozumienie. Na Karowej odetchnął. Zdawało mu się, że jest jedną z plew, które już odrzucił młyn wielkomiejskiego życia i że powoli spływa sobie gdzieś na dół, tym rynsztokiem, zaciśniętym odwiecznymi murami. Cóż bulwary, myślał, postoją jakiś czas, a potem będą walić się zarośnięte zielskiem i odrapane jak te oto ściany. Ludzie, którzy je budowali z wielką pracą, mieli także na celu zdrowie, bezpieczeństwo, majątek, a może zabawy i pieszczoty. I gdzie oni są? Zostały po nich spękane mury, jak skorupa po ślimaku dawnej epoki. A cały pożytek z tego stosu cegieł i tysiąca innych stosów będzie, że przyszły geolog nazwie je skałą ludzkiego wyrobu. Jak my dziś koralowe rafy albo kredę nazywamy skałami wyrobu pierwotniaków. I cóż ma z trudu swego człowiek i z prac tych, które wszczął pod słońcem? Znikomość, jego dzieła gońcem, a żywot jego mgnieniem powiek. Gdziem ja to czytał? Gdzie? Mniejsza o to. Zatrzymał się w połowie drogi i patrzył na ciągnącą się u jego stóp dzielnicę między Nowym Zjazdem i Tamką. Uderzyło go podobieństwo do drabiny, której jeden bok stanowi ulica Dobra, drugi linia od Garbarskiej do Topieli, a kilkanaście uliczek poprzecznych formują jakby szczeble. Nigdzie nie wejdziemy po tej leżącej drabinie, myślał. To chory kąt, dziki kąt. I rozważał pełen goryczy, że ten płat ziemi nadrzecznej, zasypany śmieciem z całego miasta, nie urodzi nic nad parterowe i jednopiętrowe domki barwy czekoladowej i jasnożółtej, ciemnozielonej i pomarańczowej. Nic oprócz białych i czarnych parkanów otaczających puste place, skąd gdzieniegdzie wyskakuje kilkupiętrowa kamienica jak sosna, która ocalała z wyciętego lasu, przestraszona własną samotnością. Nic. Nic, powtarzał tułając się po uliczkach, gdzie widać było rudery zapadnięte niżej bruku, z dachami porosłymi mchem, lokale z okiennicami dniem i nocą zamkniętymi na sztaby, drzwi zabite gwoździami, naprzód i w tył powychylane ściany, okna łatane papierem albo zatkane łachmanem. Szedł przez brudne szyby, zaglądał do mieszkań i nasycał się widokiem szaf bez drzwi, krzeseł na trzech nogach, kanap z wydartym siedzeniem, zegarów o jednej wskazówce z porozbijanymi cyferblatami. Szedł i cicho śmiał się na widok wyrobników, wiecznie czekających na robotę, rzemieślników, którzy trudnią się tylko łataniem starej odzieży, przekupek, których całym majątkiem jest kosz zeschłych ciastek, na widok obdartych mężczyzn, mizernych dzieci i kobiet niezwykle brudnych. Oto miniatura kraju, myślał, w którym wszystko dąży do spodlenia i wytępienia rasy. Jedni giną z niedostatku, drudzy z rozpusty. Praca odejmuje sobie od ust, ażeby karmić niedołęgów, miłosierdzie hoduje bezczelnych próżniaków, a ubóstwo, nie mogące zdobyć się na sprzęty, otacza się wiecznie głodnymi dziećmi, których największą zaletą jest wczesna śmierć. Tu nie poradzi jednostka z inicjatywą, bo wszystko sprzysięgło się, ażeby ją spętać i zużyć w pustej walce o nic. Potem w wielkich konturach przyszła mu na myśl jego własna historia. Kiedy dzieckiem będąc łaknął wiedzy, oddano go do sklepu z restauracją. Kiedy zabijał się nocną pracą, będąc subiektem, wszyscy szydzili z niego, zacząwszy od kuchcików, skończywszy na upijającej się w sklepie inteligencji. Kiedy nareszcie dostał się do uniwersytetu,

0: prześladowano go porcjami, które niedawno podawał gościom. Odetchnął dopiero na Syberii. Tam mógł pracować, tam zdobył uznanie i przyjaźń Czerskich, Czekanowskich, Dybowskich. Wrócił do kraju prawie uczonym, lecz gdy w tym kierunku szukał zajęcia, zakrzyczano go i odesłano do handlu. To taki piękny kawałek chleba w tak ciężkich czasach. No i wrócił do handlu, a wtedy zawołano, że się sprzedał i żyje na łasce żony z pracy minclów. Traf zdarzył, iż po kilku latach żona umarła, zostawiając mu dość spory majątek. Pochowawszy ją, Wokulski odsunął się nieco od sklepu, a znowu zbliżył się do książek. I może z galanteryjnego kupca zostałby na dobre uczonym przyrodnikiem, gdyby, znalazłszy się raz w teatrze, nie zobaczył panny Izabeli. Siedziała w loży z ojcem i panną Florentyną ubrana w białą suknię. Nie patrzyła na scenę, która w tej chwili skupiała uwagę wszystkich, ale gdzieś przed siebie, nie wiadomo gdzie i na co. Może myślała o Apollinie. Wokulski przypatrywał się jej cały czas. Zrobiła na nim szczególne wrażenie. Zdawało mu się, że już kiedyś ją widział i że ją dobrze zna. Wpatrzył się lepiej w jej rozmarzone oczy i nie wiadomo skąd przypomniał sobie niezmierny spokój syberyjskich pustyń, gdzie bywa niekiedy tak cicho, że prawie słychać szelest duchów wracających ku zachodowi. Dopiero później przyszło mu na myśl, że on nigdzie i nigdy jej nie widział, ale że jest tak coś, jakby na nią od dawna czekał. Tyżeś to, czy nie ty? Pytał się w duchu, nie mogąc od niej oczu oderwać. Odtąd mało pamiętał o sklepie i o swoich książkach, lecz ciągle szukał okazji do widywania panny Izabeli w teatrze, na koncertach lub na odczytach. Uczuć swoich nie nazwałby miłością i w ogóle nie był pewny, czy dla oznaczenia ich istnieje w ludzkim języku odpowiedni wyraz. Czuł tylko, że stała się ona jakimś mistycznym punktem, w którym zbiegają się wszystkie jego wspomnienia, pragnienia i nadzieje. Ogniskiem, bez którego życie nie miałoby stylu, a nawet sensu. Służba w sklepie kolonialnym, uniwersytet, Syberia, ożenienie się z wdową po minclu, a w końcu mimowolne pójście do teatru, gdy wcale nie ma chęci, wszystko to były ścieżki i etapy, którymi los prowadził go do zobaczenia panny Izabeli.
1: Słuchaj wszystkich części Lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
2: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpam.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
3: Skąd ta piana, kochanie?
2: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rossmann.pl, regulaminy.
4: Została ostatnia reklama.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
1: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
7: Jest list gończy za domniemanym sprawcą ataku na paradę w Berlinie. Uwaga na barszcz Sosnowskiego to czas, gdy roślina kwitnie. Włosi szukają warana, który uciekł z terrarium.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 9:00.
7: Dorota Werdycka. Jest list gończy za domniemanym sprawcą wczorajszego ataku na Paradę Równości w stolicy Niemiec, przekazała właśnie berlińska prokuratura. Podejrzanym jest 21-letni Abdul B., znany wcześniej policji, powiązany ze środowiskiem islamistycznym. Jest niebezpieczny i może być uzbrojony. W idącą ulicami Berlina paradę wjechał wczoraj samochód. Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych. Nadal nie jest jasne, czy domniemany sprawca prowadził pojazd. Pusty samochód został zabezpieczony na miejscu zdarzenia. Nocny rosyjski atak na Ukrainę. Rosyjskie wojska atakowały Kijów m.in. przy użyciu pocisków balistycznych. W co najmniej 3 dzielnicach spadające odłamki wywołały pożary. Alarm powietrzny związany z atakiem rosyjskiej armii trwał około 50 minut. W piątek prezydent Wołodymyr Zełenski ostrzegł przed nowymi rosyjskimi atakami w ciągu 48 godzin. A tydzień temu, 19 lipca, w ataku na Kijów Rosja użyła 41 rakiet balistycznych. Najwięcej od 2022 roku, czyli od początku inwazji. Ma potężne i okazałe liście, białe baldachy kwiatowe i nawet 3 metry wysokości. Mowa o barszczu Sosnowskiego, który na pierwszy rzut oka wygląda imponująco, ale kontakt z tą rośliną może skończyć się poparzeniami skóry, mówi Kamil Blask z Nadleśnictwa Kłodawa.
8: Te substancje, które wydziela właśnie w trakcie kwitnienia z kontaktem ze skórą i przy promieniach słonecznych powodują poparzenia. Te poparzenia mogą dochodzić do 2-3 stopnia, więc to jest naprawdę bardzo, bardzo niebezpieczne.
7: Miejsca występowania barszczu Sosnowskiego można bezpłatnie zgłaszać i sprawdzać na stronie internetowej mapa.barszcz.edu.pl. Od poniedziałku duże utrudnienia na drodze krajowej nr 60 między Topolą Szlachecką i Witonią. Kierowcy trafią tam na 5 odcinków z ruchem wahadłowym, każdy o długości od 150 do 500 metrów. Ciężarówki mają zakaz wjazdu na ten odcinek drogi. Wyznaczono dla nich objazd. Przebudowa trasy potrwa do 2028 roku. Na północy Włoch, w rejonie jeziora Garda, trwają poszukiwania warana. Władze ostrzegły, że może przebywać on tu na wolności i wydały zakaz poruszania się pieszo w tym rejonie. Najprawdopodobniej waran uciekł z terrarium hodowcy. W poszukiwania zaangażowane są m.in. drony.
4: Radio Pogoda. Pogoda.
7: Dziś na niebie pojawi się trochę chmur, które będą się stopniowo przesuwać od zachodu, a na północnym zachodzie może przelotnie padać deszcz, zwłaszcza w drugiej połowie dnia. Na termometrach od 25 stopni na północy, około 30 w centrum, do 32 na południowym zachodzie.

0: Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Z Biblioteki Radia Pogoda. Lalka Bolesława Prusa. Czyta Wojciech Masiak.
1: Od tej pory czas miał dla niego dwie fazy. Kiedy patrzył na pannę Izabelę, czuł się absolutnie spokojnym i jakby większym. Nie widząc, myślał o niej i tęsknił. Niekiedy zdawało mu się, że w jego uczuciach tkwi jakaś omyłka i że panna Izabela nie jest żadnym środkiem jego duszy, ale zwykłą, a może nawet bardzo pospolitą panną na wydaniu. A wówczas przychodził mu do głowy dziwaczny projekt. Zapoznam się z nią i wprost zapytam, czy ty jesteś tym, na co przez całe życie czekałem? Jeżeli nie jesteś, odejdę bez pretensji i żalu. W chwilę później spostrzegał, że projekt ten zdradza umysłowe zboczenie. Kwestię więc, czym jest, a czym nie jest, odłożył na bok, a postanowił bądź co bądź zapoznać się z panną Izabelą. Wtedy przekonał się, że między jego znajomymi nie ma człowieka, który mógłby go wprowadzić do domu Łęckich. Co gorsze, pan Łęcki i panna byli klientami jego sklepu, lecz taki stosunek, zamiast ułatwić, utrudniał raczej znajomość. Stopniowo sformułował sobie warunki zapoznania się z panną Izabelą, a żeby mógł nic więcej, tylko szczerze rozmówić się z nią, należało nie być kupcem albo być bardzo bogatym kupcem, być co najmniej szlachcicem i posiadać stosunki w sferach arystokratycznych. Nade wszystko zaś mieć dużo pieniędzy. Wylegitymowanie się ze szlachectwa nie było rzeczą trudną. W maju roku zeszłego Wokulski wziął się do tej sprawy, którą jego wyjazd do Bułgarii o tyle przyspieszył, że już w grudniu miał dyplom, z majątkiem było znacznie trudniej, w tym przecie dopomógł mu los. W początkach wojny wschodniej przejeżdżał przez Warszawę bogaty moskiewski kupiec Suzin, przyjaciel Wokulskiego jeszcze z Syberii. Odwiedził Wokulskiego i gwałtem zachęcał go do przyjęcia udziału w dostawach dla wojska. Zbierz pieniędzy, Stanisławie Piotrowiczu, ile się da, mówił, a uczciwe słowo, zrobisz okrągły milionik. Następnie półgłosem wyłożył mu swoje plany. Wokulski wysłuchał jego projektów, do wykonania jednych nie chciał należeć, inne przyjął, lecz wahał się. Żal mu było opuścić miasto, w którym przynajmniej widywał pannę Izabelę, ale gdy w czerwcu ona wyjechała do ciotki, a Suzin począł naglić go depeszami, Wokulski zdecydował się i podniósł całą gotówkę po żonie w ilości rubli srebrnych 30 tysięcy, którą nieboszczka trzymała nietykalną w banku. Na kilka dni przed wyjazdem zaszedł do znajomego lekarza Szumana, z którym, pomimo obustronnej życzliwości, widywali się nieczęsto. Lekarz, Żyd, stary kawaler, żółty, mały, z czarną brodą, miał reputację dziwaka. Posiadając majątek, leczył darmo i o tyle tylko, o ile było mu to potrzebnym do studiów etnograficznych. Przyjaciołom zaś swoim raz na zawsze dał jedną receptę. Używaj wszystkich środków, od najmniejszej dozy oleju do największej dozy strychniny, a coś ci z tego pomoże, nawet na nosaciznę. Gdy Wokulski zadzwonił do mieszkania lekarza, ten właśnie był zajęty gatunkowaniem włosów rozmaitych osobników rasy słowiańskiej, germańskiej i semickiej i przy pomocy mikroskopu mierzył dłuższe i krótsze średnice ich przekrojów. A jesteś, rzekł do Wokulskiego, odwracając głowę. Nałóż sobie fajkę, jeżeli chcesz, i kładź się na kanapie, jeżeli się zmieścisz. Gość zapalił fajkę i położył się, jak mu kazano. Doktor robił swoje. Przez pewien czas obaj milczeli, wreszcie odezwał się Wokulski. Powiedz mi, czy medycyna zna taki stan umysłu, w którym człowiekowi wydaje się, że jego rozproszone dotychczas wiadomości i uczucia złączyły się jakby w jeden organizm? Owszem, przy ciągłej pracy umysłowej i dobrym odżywianiu mogą wytworzyć się w mózgu nowe komórki albo skojarzyć się między sobą dawne. No i wówczas z rozmaitych departamentów mózgu i z rozmaitych dziedzin wiedzy tworzy się jedna całość. A co znaczy taki stan umysłu, w którym człowiek obojętnieje dla śmierci, ale za to poczyna tęsknić do legend o życiu wiecznym? Obojętność dla śmierci, odpowiedział doktor, jest cechą umysłów dojrzałych, a pociąg do życia wiecznego zapowiedzią nadchodzącej starości. Znowu umilkli, gość palił fajkę, gospodarz kręcił się nad mikroskopem. Czy myślisz, spytał Wokulski, że można kochać kobietę w sposób idealny, nie pożądając jej? Naturalnie, jest to jedna z masek, w którą lubi przebierać się instynkt utrwalenia gatunku. Instynkt, gatunek, instynkt utrwalenia czegoś i utrwalenie gatunku, powtórzył Wokulski. 3 wyrazy, a 4 głupstwa. Zrób 6, odpowiedział doktor, nie odejmując oka od szkła. I ożeń się. 6? Rzekł Wokulski, podnosząc się na kanapie. A gdzież 5? 5 już zrobiłeś, zakochałeś się. Ja? W moim wieku? 45 lat. To epoka ostatniej miłości. Najgorszej, odpowiedział doktor. Znawcy mówią, że pierwsza miłość jest najgorsza, szepnął Wokulski. Nieprawda. Po pierwszej czeka cię 100 innych, ale po setnej pierwszej już nic. Żeń się. Jedyny to ratunek na twoją chorobę. Dlaczego żeś ty się nie ożenił? Bo mi narzeczona umarła, odpowiedział doktor, pochyliwszy się na tył fotela i patrząc w sufit. Więc zrobiłem, co mu mógł. Otrułem się chloroformem. Było to na prowincji, ale Bóg zesłał dobrego kolegę, który wysadził drzwi i uratował mnie. Najpodlejszy rodzaj miłosierdzia. Ja zapłaciłem za drzwi zepsute, a kolega odziedziczył moją praktykę, ogłosiwszy, że wariat. Znowu wrócił do włosów i mikroskopu. A jaki z tego sens moralny dla ostatniej miłości? Spytał Wokulski. Ten, że samobójcom nie należy przeszkadzać, odpowiedział doktor. Wokulski poleżał jeszcze z kwadrans, potem podniósł się, postawił w kącie fajkę i schyliwszy się nad doktorem, ucałował go. Bywaj zdrów, Michale. Doktor zerwał się od stołu. No, wyjeżdżam do Bułgarii. Po co? Zostanę wojskowym dostawcą. Muszę zrobić duży majątek, odparł Wokulski. Albo nie wrócę. Doktor popatrzył mu w oczy i mocno ścisnął go za rękę. Sit tibi terra levis, rzekł spokojnie. Odprowadził go do drzwi i znowu wziął się do swojej roboty. Już Wokulski był na schodach, gdy doktor wybiegł za nim i zawołał, wychylając się przez poręcz: Gdybyś jednak wrócił, nie zapomnij przywieźć mi włosów, bułgarskich, tureckich i tak dalej, od obu płci, tylko pamiętaj, w oddzielnych pakietach z notatkami. Wiesz przecie, jak to robić. Wokulski ocknął się z tych dawnych wspomnień. Nie ma doktora ani jego mieszkania i nawet ich od 10 miesięcy nie widział. Tu jest błotnista ulica Radna, tam browarna. Na górze, spoza nagich drzew, wyglądają żółte gmachy uniwersyteckie, na dole parterowe domki, puste place i parkany, a niżej Wisła. Obok niego stał jakiś człowiek w wypłowiałej kapocie z rudawym zarostem. Zdjął czapkę i pocałował Wokulskiego w rękę. Wokulski przypatrzył mu się uważniej. — Wysocki? — rzekł. — Co ty tu robisz? — Tu mieszkamy, wielmożny panie, w tym domu — odpowiedział człowiek, wskazując na niską lepiankę. Dlaczego nie przyjeżdżasz po transporta? Pytał Wokulski. Czym przyjadę, panie, kiedy jeszcze na nowy rok koń mi padł? Cóż robisz? A ot tak, razem nic. Zimowaliśmy u brata, co jest dróżnikiem na wiedeńskiej kolei, ale i jemu bieda, bo go ze Skierniewic przenieśli pod Częstochowę. W Skierniewicach ma 3 morgi i żył jak bogacz, a dzisiaj i on kiepski i grunt wynędznieje bez dozoru. No a z wami co teraz? Kobieta niby trochę pierze, ale takim, co nie bardzo mają czym płacić, a ja... Ot tak. Marniejemy, panie. Nie pierwsi i nie ostatni. Jeszcze póki Wielkiego Postu, to człowiek krzepi się, mówiący: dzisiaj pościsz za duszę zmarłe, jutro na pamiątkę, że Chrystus Pan nic nie jadł, pojutrze na intencję, ażeby Bóg złe odmienił. Zaś po świętach nie będzie nawet sposobu i dzieciom wytłumaczyć, na jaką intencję nie jedzą. Ale i wielmożny pan coś markotnie wygląda. Taki już widać czas nastał, że wszyscy muszą zginąć. Westchnął ubogi człowiek. Wokulski zamyślił się. Komorne wasze, zapłacone? Spytał. Nawet nie ma panie co płacić, bo nas i tak wypędzą. A dlaczego nie przyszedłeś do sklepu, do pana Rzeckiego? Spytał Wokulski. Nie śmiałem, panie. Koń odszedł, wóz u Żyda, kubrak na mnie jak na dziadzie. Z czymże było przyjść i jeszcze ludziom głowę zaprzątać? Wokulski wydobył portmonetkę. Masz tu, rzekł, 10 rubli na święta. Jutro w południe przyjdziesz do sklepu i dostaniesz kartkę na Pragę. Tam u handlarza wybierzesz sobie konia, a po świętach przyjeżdżaj do roboty. U mnie zarobisz ze 3 ruble na dzień, więc dług spłacisz łatwo. Zresztą dasz sobie radę. Ubogi człowiek, dotknąwszy pieniędzy, zaczął się trząść. Uważnie słuchał Wokulskiego, a łzy spływały mu po wychudzonej twarzy. Czy panu powiedział kto? Zapytał po chwili, że z nami jest to tak, bo już nam ktoś, dodał szeptem, przysyłał siostrę miłosierdzia, będzie z miesiąc. Mówiła, że muszę być ladaco i dała nam kartkę na płót węgla z Żelaznej ulicy. Czy może pan tak sam z siebie? Idź do domu, a jutro bądź w sklepie, odparł Wokulski. Idę, panie, odpowiedział człowiek, kłaniając się do ziemi. Odszedł, lecz przystawał na drodze, widocznie rozmyślał nad niespodziewanym szczęściem. W tej chwili Wokulskiego tknęło szczególne przeczucie. Wysocki, zawołał, a twemu bratu jak na imię? Kasper, odpowiedział człowiek, wracając pędem. Przy jakiej mieszka stacji? Przy Częstochowie, panie. Idź do domu, może Kaspra przeniosą do Skierniewic. Ale ten zamiast iść zbliżył się. Przepraszam, wielmożny panie, rzekł nieśmiało, ale jak mnie kto zaczepi, skąd mam tyle pieniędzy? Powiedz, że na rachunek wziąłeś ode mnie. Rozumiem, panie. Bóg, niech Bóg... Ale Wokulski już nie słuchał. Szedł w stronę Wisły, myśląc. Jakże oni szczęśliwi, ci wszyscy, w których tylko głód wywołuje apatię, a jedynym cierpieniem jest zimno. I jak łatwo ich uszczęśliwić. Nawet moim skromnym majątkiem mógłbym wydźwignąć parę tysięcy rodzin. Nieprawdopodobne, a przecież tak jest.
0: Lalka w Radiu Pogoda.

0: to promocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: Samochodem.
3: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z funduszów czasów pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję pani Aleksandro.
2: Hurra, dziękuję bardzo.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
0: Reklama.
5: Dopókiśmy młodzi i sercem, i duszą, nie wiemy, jak celić ten skarb. Dopiero gdy włosy się srebrem przyprószą, widzimy, co skarb ten

najbiedniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Choć młodość jest często i smutna i trudna, to nic, nie narzekaj na los. Po latach zrozumiesz, że młodość jest cudna, pomimo twych zmartwień i trosk. Więc korzystaj z tych lat.

najwydniejszym być, najskromniejszym być, ale mieć przed sobą świat. Zakochanym być i kochanym być i mieć wciąż 20 lat. Właściwie już cała piosenka skończona, lecz jeszcze powtórzę ją raz. Spytacie, a po co? Bo chcę, aby ona została i żyła wśród was, żeby każdy ją znał i powtarzał od dziś.

0: Prawda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Lalka w Radiu Pogoda.
2: Wokulski doszedł do brzegu Wisły i zdumiał się. Na kilkumorgowej przestrzeni wznosił się tu pagórek najobrzydliwszych śmieci, cuchnących, nieomal ruszających się pod słońcem, a o kilkadziesiąt kroków dalej leżały zbiorniki wody, którą piła Warszawa. O, tutaj, myślał, jest ognisko wszelkiej zarazy. Co człowiek dziś wyrzuci ze swego mieszkania, jutro wypije. Później przenosi się na Powązki i z drugiej znowu strony miasta razi bliźnich pozostałych przy życiu. Bulwar tutaj, kanały i woda źródlana na górze i można by ocalić rokrocznie kilka tysięcy ludzi od śmierci, a kilkadziesiąt tysięcy od chorób. Niewielka praca, a zysk nieobliczony. Natura umie wynagradzać. Na stoku i w szczelinach obmierzłego wzgórza spostrzegł niby postacie ludzkie. Było tu kilka drzemiących na słońcu pijaków czy złodziei, dwie śmieciarki i jedna kochająca się para, złożona z trędowatej kobiety i suchotniczego mężczyzny, który nie miał nosa. Zdawało się, że to nie ludzie, ale widma ukrytych tutaj chorób, które odziały się w wykopane w tym miejscu szmaty. Wszystkie te indywidua zwietrzyły obcego człowieka. Nawet śpiący podnieśli głowy i z wyrazem zdziczałych psów przypatrywali się gościowi. Wokulski uśmiechnął się. Gdybym tu przyszedł w nocy, na pewno wyleczyliby mnie z melancholii. Jutro już spoczywałbym pod tymi śmieciami, które wreszcie są tak wygodnym grobem jak każdy inny. Na górze zrobiłby się wrzask. Ścigano by i wyklinano tych poczciwców, a oni może wyświadczyliby mi łaskę. Obo nie znają w snach mogilnych drzemiący ciężkich trosk żywota i duch się ich już nie szamota w pragnieniach tęsknych, a bezsilnych. Ależ ja zaczynam być naprawdę sentymentalny. Muszę mieć nerwy dobrze rozbite. Bulwar jednak nie wytępiłby takich oto Mohikanów. Przenieśliby się na Pragę albo za Pragę, uprawialiby w dalszym ciągu swoje rzemiosło, kochaliby się jak ta dwójeczka, ba, nawet mnożyliby się. Co za piękne ojczyzno będziesz miała potomstwo, urodzone i wychowane na tym śmietniku z matki okrytej wysypką i beznosego ojca. Moje dzieci byłyby inne, po niej wzięłyby piękność, po mnie siłę. No ale ich nie będzie. W tym kraju tylko choroba, nędza i zbrodnia znajdują weselne łożnice, nawet przytułki dla potomstwa. Strach, co tu się stanie za kilka generacji, a przecie jest proste lekarstwo. Praca obowiązkowa, słusznie wynagradzana. Ona jedna może wzmocnić lepsze indywidua, a bez krzyku wytępić złe, i mielibyśmy ludność dzielną, jak dziś mamy zagłodzoną lub chorą. A potem, nie wiadomo z jakiej racji, pomyślał: cóż z tego, że trochę kokietuje? Kokieteria u kobiet jest jak barwa i zapach u kwiatów. Taka już ich natura, że każdemu chcą się podobać, nawet Mraczewskim. Dla wszystkich kokieteria, a dla mnie zapłać temu panu. Może ona myśli, że ja oszukałem ich na kupnie srebra? To byłoby kapitalne. Nad samym brzegiem Wisły leżał stos belek. Wokulski uczuł znużenie, siadł i patrzył. W spokojnej powierzchni wody odbijała się saska kępa, już zieleniejąca, i praskie domy z czerwonymi dachami. Na środku rzeki stała nieruchoma Berlinka. Niewiększym wydawał się ten okręt, który zeszłego lata widział Wokulski na Morzu Czarnym, unieruchomiony z powodu zepsucia się machin. Leciał jak ptak i nagle utknął. Zabrakło w nim motoru. Spytałem się wówczas, a może i ja kiedyś stanę w biegu, no i stanąłem. Jakież to pospolite sprężyny wywołują ruch w świecie. Trochę węgla ożywia okręt, trochę serca człowieka. W tej chwili żółtawy, za wczesny motyl przeleciał mu nad głową w stronę miasta. Ciekawym, skąd on się wziął, myślał Wokulski. Natura miewa kaprysy i analogie, dodał. Motyle istnieją także w rodzaju ludzkim. Piękna barwa, latanie nad powierzchnią życia, karmienie się słodyczami, bez których giną, oto ich zajęcie. A ty, robaku, nurtuj ziemię i przerabiaj ją na grunt zdolny do siewu. Oni bawią się, Ty pracuj, dla nich istnieje wolna przestrzeń i światło, a ty ciesz się jednym tylko przywilejem zrastania się, jeżeli cię rozdepcze ktoś nieuważny. I tobież to wzdychać do motyla, głupi? I dziwić się, że ma wstręt do siebie, jakiż łącznik może istnieć między mną i nią? No, gąsienica jest także podobna do robaka, póki nie zostanie motylem. A więc to ty masz zostać motylem, kupcze galanteryjny? Dlaczegoż by nie? Ciągłe doskonalenie się jest prawem świata. A ileż to kupieckich rodów w Anglii zostało lordowskimi mościami? W Anglii. Tam jeszcze istnieje epoka twórcza w społeczeństwie. Tam wszystko doskonali się i wstępuje na wyższe szczeble. Owszem, tam nawet ci wyżsi przyciągają do siebie nowe siły. Lecz u nas wyższa warstwa zakrzepła jak woda na mrozie i nie tylko wytworzyła osobny gatunek, który nie łączy się z resztą, ma do niej wstręt fizyczny, ale jeszcze własną martwotą krępuje wszelki ruch z dołu. Co się tu łudzić? Ona i ja to dwa różne gatunki istot, naprawdę jak motyl i robak. Mam dla jej skrzydeł opuszczać swoją norę i innych robaków? To są moi, ci, którzy leżą tam na śmietniku i może dlatego są nędzni, a będą jeszcze nędzniejsi, że ja chcę wydawać po 30 000 rubli rocznie na zabawę w motyla. Głupi handlarzu, podły człowieku, 30 000 rubli znaczą tyle, co 60 drobnych warsztatów albo sklepików, z których żyją całe rodziny. I to ja mam byt ich zniszczyć? Wyssać z nich ludzkie dusze i wypędzić na ten śmietnik? No dobrze, ale gdyby nie ona, czy miałbym dziś majątek? Kto wie, co się stanie ze mną i tymi pieniędzmi bez niej? Może właśnie dopiero przy niej nabiorą one twórczych własności? Może choć kilkanaście rodzin z nich skorzysta? Wokulski odwrócił się i nagle zobaczył na ziemi swój własny cień. Potem przypomniał sobie, że ten cień chodził przed nim, za nim albo obok niego zawsze i wszędzie. Jak myśl o tamtej kobiecie chodziła za nim wszędzie i zawsze, na jawie i we śnie, mieszając się do wszystkich jego celów, planów i czynów. Nie mogę wyrzec się jej, szepnął rozkładając ręce, jakby tłumaczył się komuś. Wstał z belek i wrócił do miasta. Idąc przez ulicę Oboźną, przypomniał sobie furmana Wysockiego, któremu koń padł i zdawało mu się, że widzi cały szereg wozów, przed którymi leżą padłe konie, cały szereg rozpaczających nad nimi furmanów, a przy każdym gromadę mizernych dzieci i żonę, która pierze bieliznę takim, co płacić nie mogą. Koń, szepnął Wokulski i czegoś serce mu się ścisnęło. Raz w marcu, przechodząc Aleją Jerozolimską, zobaczył tłum ludzi. Czarny wóz węglarski, stojący w poprzek drogi pod bramą, a o parę kroków dalej wyprzężonego konia. Co się to stało? Koń złamał nogę, odparł wesoło jeden z przechodniów, który miał fiołkowy szalik na szyi i trzymał ręce w kieszeniach. Wokulski mimochodem spojrzał na delikwenta. Chudy koń z wytartymi bokami stał przywiązany do młodego drzewka, unosząc w górę tylną nogę. Stał cicho, patrzył wywróconym okiem na Wokulskiego i gryzł z bólu gałązkę okrytą szronem. Dlaczego dziś dopiero przypomniał mi się ten koń? Myślał Wokulski. Dlaczego ogarnia mnie taki żal?
1: Lalka w Radiu Pogoda.

0: Marianne, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
1: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
2: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299. Z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
3: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
4: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
3: Serio? A co tam takiego?
4: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
3: Brzmi jak wydatek.
4: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
3: No to na co jeszcze czekamy?
4: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
3: Sprawdź na www.vt.sk.
5: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej z Jayco 7 Hybrid. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. Jayco 7 Hybrid. Wydajny na każdej trasie. Sprawdź na omodajayco.pl.
6: Jak fotografować życie? Elliot Erwitt miał na to własny sposób. Trochę humoru, dużo uważności i aparat zawsze pod ręką. Pierwsza w Polsce retrospektywna wystawa Elliota Erwitta. Z okazji 20 urodzin Domu Spotkań z Historią zobaczysz blisko 130 fotografii legendarnego artysty prestiżowej agencji Magnum Photos. Od wielkich wydarzeń historii po zwykłe chwile, które uwiecznione stają się niezwykłe. Elliot Erwitt, retrospektywa. DSH Warszawa Karowa 20. Wstęp wolny.
7: Uprawiasz owies? Postaw na Melwit. Skupujemy owies, dopłacamy premię za zboże wysokiej jakości. Wejdź na melwit.pl, zakładka skup zboża lub zadzwoń 608 030 058.
0: Marian, a gdzie mogę kupić
1: na ten... mediaexpert.pl.
0: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
1: Na mediaexpert.pl.
0: No to jeszcze Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
1: Barbara, na mediaexpert.pl.
8: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
9: O.
8: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
9: O, a o ile?
8: 35 groszy taniej na litrze.
9: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
8: Tak.
10: A jak lemoniadę?
8: No też.
9: To poprosimy.
8: Ale co?
10: Wszystko.
8: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
11: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
12: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
13: Weź Ibuprom Zatoki.
12: Ibuprom Zatoki?
13: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
12: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
13: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorzeczności, zatok obecnych nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedorzeczność zatok i nosa przebiegających z bólem, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
14: Została ostatnia reklama.
15: Pani Babao, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
0: Panie Pascalu, no jakby to...
15: A widziała pani?
0: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
15: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
0: No i z darmową dostawą do sklepu.
16: Aha. Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
17: Reklama.

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda. Lalka w Radiu Pogoda.
1: Szedł oboźną pod górę, rozmarzony, i czuł, że w ciągu kilku godzin, które spędził w nadrzecznej dzielnicy, zaszła w nim jakaś zmiana. Dawniej, 10 lat temu, rok temu, wczoraj jeszcze, przechodząc ulicami, nie spotykał na nich nic szczególnego. Snuli się ludzie, jeździły dorożki, sklepy otwierały gościnne objęcia dla przechodniów, ale teraz przybył mu jakby nowy zmysł. Każdy obdarty człowiek wydawał mu się istotą wołającą o ratunek tym głośniej, że nic nie mówił, tylko rzucał trwożne spojrzenia jak ów koń ze złamaną nogą. Każda uboga kobieta wydawała mu się praczką, która wyżartymi od mydła rękami powstrzymuje rodzinę nad brzegiem nędzy i upadku. Każde mizerne dziecko wydawało mu się skazanym na śmierć przedwczesną albo na spędzanie dni i nocy w śmietniku przy ulicy Dobrej. I nie tylko obchodzili go ludzie. Czuł zmęczenie koni ciągnących ciężkie wozy i ból ich karków tartych do krwi przez chomonto. Czuł obawę psa, który szczekał na ulicy, zgubiwszy pana, i rozpacz chudej suki z obwisłymi wymionami, która na próżno biegała od rynsztoka do rynsztoka, szukając strawy dla siebie i szczeniąt. Jeszcze na domiar cierpień bolały go drzewa obdarte z kory, bruki podobne do powybijanych zębów, wilgoć na ścianach, połamane sprzęty i podarta odzież. Zdawało mu się, że każda taka rzecz jest chora albo zraniona, że skarży się, patrz, jak cierpie, i że tylko on słyszy i rozumie jej skargi. A ta szczególna zdolność odczuwania cudzego bólu urodziła się w nim dopiero dziś, przed godziną. Rzecz dziwna, przecie miał już ustaloną opinię hojnego filantropa. Członkowie Towarzystwa Dobroczynności we frakach składali mu podziękowania za ofiarę dla wiecznie łaknącej instytucji. Hrabina Karolowa we wszystkich salonach opowiadała o pieniądzach, które złożył na jej ochronę. Jej służba i subjekci sławili go za podwyższenie im pensji. Ale Wokulskiemu rzeczy te nie sprawiały żadnej przyjemności, tak jak on sam nie przywiązywał do nich żadnej wagi. Rzucał 1000 rubli do kas urzędowych dobroczyńców, ażeby kupić za to rozgłos, nie pytając, co się zrobi z pieniędzmi. I dopiero dziś, kiedy 10 rublami wydobył człowieka z niedoli, kiedy nikt nie mógł głosić przed światem o jego szlachetności, dopiero dziś poznał, co to jest ofiara. Dopiero dziś przed jego zdumionym okiem stanęła nowa, nieznana dotychczas część świata, nędza, której trzeba pomagać. Tak, alboż ja dawniej nie widywałem nędzy? Szepnął Wokulski. I przypomniał sobie całe szeregi ludzi, obdartych, mizernych, a szukających pracy, chudych koni, głodnych psów, drzew z obdartą korą i połamanymi gałęźmi. Wszystko to przecie spotykał bez wrażenia. I dopiero gdy wielki ból osobisty zaorał mu i zbronował duszę, na tym gruncie użyźnionym krwią własną i skropionym niewidzialnymi dla świata łzami wyrosła osobliwa roślina. Współczucie powszechne, ogarniające wszystko. Ludzi, zwierzęta, nawet przedmioty, które nazywają martwymi. Doktor powiedziałby, że utworzyła mi się nowa komórka w mózgu, albo że połączyło się kilka dawnych, pomyślał. Tak, ale co dalej? Dotychczas bowiem miał tylko jeden cel – zbliżyć się do panny Izabeli. Dziś przybył mu drugi – wydobyć z niedostatku Wysockiego. Mała rzecz. Przenieść jego brata pod Skierniewice, dodał jakiś głos. Drobnostka. Ale poza tymi dwoma ludźmi stanęło zaraz kilku innych, a za nimi jeszcze kilku, potem olbrzymi tłum borykający się

drzwiami swego sklepu i wszedł tam. W sklepie zastał Wokulski tylko jedną osobę. Była to dama, wysoka, w czarnych szatach, nieokreślonego wieku. Przed nią leżał stos neseserek, drewnianych, skórzanych, pluszowych i metalowych, prostych i ozdobnych, najdroższych i najtańszych, a wszyscy subjekci byli na służbie. Klejn podawał coraz nowe neseserki, Mraczewski chwalił towar, a Lisiecki akompaniował mu ruchami ręki i brody. Tylko pan Ignacy wybiegł naprzeciw pryncypała. Z Paryża przyszedł transport, rzekł do Wokulskiego. Myślę, że trzeba odebrać jutro. Jak chcesz. Z Moskwy obstalunki za 10 000 rubli na początek maja. Spodziewałem się. Z Radomia za 200 rubli, ale furman upomina się na jutro. Wokulski ruszył ramionami. Trzeba raz zerwać z tym kramarstwem, odezwał się po chwili. Interes żaden, a wymagania ogromne. Zerwać? Z naszymi kupcami? Spytał zdziwiony Rzecki. Zerwać z Żydami, wtrącił półgłosem Lisiecki. Bardzo dobrze robi szef, wycofując się z tych parszywych stosunków. Nieraz aż wstyd wydawać reszty, tak pieniądze zalatujące bólą. Wokulski nic nie odpowiedział. Usiadł do swej księgi i udawał, że rachuje, ale naprawdę nie robił nic. Nie miał siły. Przypomniał sobie tylko swoje niedawne marzenia o uszczęśliwieniu ludzkości i osądził, że musi być mocno zdenerwowany. Rozigrał się we mnie sentymentalizm i fantazja, myślał. Zły to znak. Mogę ośmieszyć się, zrujnować. I machinalnie przypatrywał się niezwykłej fizjonomii damy, która wybierała neseserki. Była ubrana skromnie, miała gładko uczesane włosy. Na jej twarzy białej i razem żółtej malował się głęboki smutek. Spoza ust przyciętych wyglądała złość, a ze spuszczonych oczu błyskał czasami gniew, niekiedy pokora. Mówiła głosem cichym i łagodnym, a targowała się jak 100 skąpców. To było za drogie, tamto za tanie, tu plusz stracił barwę, tam zaraz odlezie skórka, a ówdzie ukazuje się rdza na okuciach. Lisiecki już cofnął się od niej rozgniewany, Klejn odpoczywał, a tylko Mraczewski rozmawiał z nią jak z osobą znajomą. W tej chwili otworzyły się drzwi sklepu i ukazał się w nich jeszcze oryginalniejszy jegomość. Lisiecki powiedział o nim, że jest podobny do suchotnika, któremu w trumnie zaczęły odrastać wąsy i faworyty. Wokulski zauważył, że gość ma gapiowato otwarte usta, a za ciemnymi binoklami nosi duże oczy, z których przeglądało jeszcze większe roztargnienie. Gość wszedł, kończąc rozmowę z kimś na ulicy, lecz wnet cofnął się, aby swego towarzysza pożegnać. Potem znowu wszedł i znowu cofnął się, zadzierając do góry głowę, jakby czytał szyld. Nareszcie wszedł na dobre, ale drzwi za sobą nie zamknął. Wypadkowo spojrzał na damę i spadły mu z nosa ciemne binokle. A! Zawołał, ale dama gwałtownie odwróciła się od niego do neseserek i upadła na krzesło. Do przybysza wybiegł Mraczewski i uśmiechając się dwuznacznie zapytał: Pan baron rozkaże? Spinki, uważa pan, spinki zwyczajne, złote albo stalowe, tylko rozumie pan, muszą być w kształcie czapki dżokejskiej i z biczem. Mraczewski otworzył gablotkę ze spinkami. Wody, odezwała się dama słabym głosem. Rzecki nalał jej wody z karafki i podał z oznakami współczucia. Pani dobrodziejce słabo, może by doktora? Już mi lepiej, odparła. Baron oglądał spinki, ostentacyjnie odwracając się tyłem do damy. A może czy nie sądzi pan, byłyby lepsze spinki w formie podków? Pytał Mraczewskiego. Myślę, że panu baronowi potrzebne są i te, i te. Sportsmeni noszą tylko oznaki sportsmeńskie, ale lubią odmianę. Powiedz mi pan, odezwała się nagle dama do Klejna, na co podkowy ludziom, którzy nie mają za co utrzymywać koni? Otóż proszę pana, mówił baron, wybrać mi jeszcze parę drobiazgów w formie podkowy. Może by popielniczkę? Zapytał Mraczewski. Dobrze, popielniczkę, odparł baron. Może gustowny kałamarz z siodłem, dżokejką, szpicrutą? Proszę o gustowny kałamarz z siodłem i dżokejką. Powiedz mi pan, mówiła dama do Klejna podniesionym głosem, czy wam nie wstyd zwozić tak kosztowne drobiazgi, kiedy kraj jest zrujnowany? Czy nie wstyd kupować konie wyścigowe? Drogi panie, zawołał nie mniej głośno baron do Mraczewskiego, zapakuj wszystkie te garnitury, popielnij.

0: Niczkę, kałamarz i odeślij mi do domu. Macie prześliczny wybór towarów. Serdecznie dziękuję. Adieu. I wybiegł ze sklepu, wracając się parę razy i spoglądając na szyld nad drzwiami. Po odejściu oryginalnego barona w sklepie zapanowało milczenie. Rzecki patrzył na drzwi. Klein na Rzeckiego, a Lisiecki na Mraczewskiego, który znajdując się z tyłu damy, krzywił się w sposób bardzo dwuznaczny.
1: Słuchaj wszystkich części lalki Bolesława Prusa na radiopogoda.pl.

0: autopromocję.
1: Płyty, które tworzą historię polskiej muzyki.
2: Anna Jantar przed wylotem do USA nagrywa takie piosenki jak Spocząć, Nie ma piwa w niebie, Wielka dama tańczy sama, czy Nic nie może wiecznie trwać. To jej ostatnie utwory na jej ostatni album.
3: Wielka dama tańczy sama.
1: Płyta na lata
4: w Radiu Pogoda.
1: Słuchaj już dziś od 10.
2: Zapraszam, Monika Tarka.
0: Autopromocja.
2: Słuchają Państwo Radia Pogoda, a my za kilka minut zaczynamy naszą audycję Płyta na lata. Dzisiaj słuchamy albumu Anna Jantar, ale na razie wiadomość. Jest 10.
5: Jest apelacja od wyroku uniewinniającego żołnierza za strzały przy granicy. Sprawca ataku na Paradę Równości w Berlinie poszukiwany listem gończym. Dziś protest na Krajowej Piątce i utrudnienia w ruchu.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 10.
5: Dorota Wardycka. Prokuratura złożyła apelację od wyroku uniewinniającego żołnierza Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień. Według ustaleń śledczych w marcu 2024 roku oddał on 12 strzałów z broni służbowej przy granicy z Białorusią, gdzie znajdowali się migranci i inni funkcjonariusze. 25-latek nie przyznał się do winy. Pod koniec maja Wojskowy Sąd Garnizonowy w Lublinie uniewinnił Karola S. od zarzutu przekroczenia uprawnień i narażenia osób na bezpośrednie niebezpieczeństwo utraty życia albo ciężkiego uszczerbku na zdrowiu. Apelacja została przyjęta i przekazana do rozpoznania do Wojskowego Sądu Okręgowego w Warszawie. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim jedna kobieta, rannych zostało 16 osób. Stan kilku jest poważny. Więcej o tym wie Cezary Jaszczyk-Czerku. Kim jest poszukiwany?
6: To 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony. Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Sprawca wczoraj późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten w samym centrum miasta. Tuż po ataku Parada Równości została przerwana.
5: Uwaga, kierowcy będą utrudnienia na Krajowej Piątce w Kaczorowie na Dolnym Śląsku. W związku z protestem jego uczestnicy do godziny 16 będą wychodzić na przejście dla pieszych i wstrzymywać ruch. Domagają się m.in. wyjaśnienia przyczyn śnięcia ryb w rzece Bóbr. W proteście ma wziąć udział około 50 osób. 80 milionów Amerykanów objętych alertem przed wysokimi temperaturami. Służby meteorologiczne USA ostrzegają, że fala gorąca utrzyma się przez kilka dni, miejscami sięgając 45 stopni. Najtrudniejsza sytuacja panuje od pustynnego południowego zachodu USA przez wielkie równiny po wybrzeże Zatoki Meksykańskiej. Na Helu o takiej temperaturze nie ma mowy, a pogoda nie gwarantuje dużej dawki słońca. Mimo to rocznie nawet 800 tysięcy turystów odwiedza Hel. Duża część to turyści jednodniowi, którzy przyjeżdżają pociągami, samochodami, rowerami oraz drogą morską.
0: Radio Pogoda.
7: Program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Pogoda.
5: Niedziela będzie dość słoneczna, choć od zachodu mają nadchodzić chmury. Miejscami w tych regionach może popadać deszcz. Na termometrach maksymalnie od 25 stopni na północy, około 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.
7: Program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
2: Witam serdecznie w niedzielne przedpołudnie i zapraszam dzisiaj do słuchania piosenek z ostatniego albumu Anny Jantar, zatytułowanego po prostu Anna Jantar. Właściwie każdą jej płytę można określić mianem kultowa i popularna. Piosenkarka żyła bowiem tak krótko i wydała ich tak mało. A dlaczego wybrałam ostatni album? Powiem Państwu o tym za chwilę. Zanim tego ostatniego albumu jednak zaczniemy słuchać, to ja proponuję, żebyśmy posłuchali jej pierwszego solowego przeboju z muzyką już wtedy jej męża Jarosława Kukulskiego. Najtrudniejszy pierwszy krok. Witam i zapraszam na odsłuch albumu Anna Jantar.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Anna Jantar wydała w swoim życiu 4 płyty. Pierwszy album, Tyle słońca w całym mieście, ukazał się w 1974 roku i był ogromnym sukcesem. Zresztą piosenka tytułowa do dziś jest największym i chyba najbardziej znanym przebojem wokalistki. To był taki album, na którym Anna była niejako kształtowana przez męża Jarosława Kukulskiego, wypełnione lekkimi, melodyjnymi piosenkami. Jak sama o sobie na tej płycie mówiła wokalistka, to była taka Anna beztroska debiutantka. Na kolejnej płycie nazwała siebie Anną Poszukującą. To był album Za każdy uśmiech, wydany w 1976 roku i przyniósł kolejne hity, takie jak Za każdy uśmiech czy Mój tylko mój. Na trzecim albumie Zawsze gdzieś czeka ktoś Jantar pokazała się już jako dojrzała gwiazda, świadoma swoich możliwości i repertuaru. Tutaj też częściowo zaczęła odchodzić od wczesnego, prostego, takiego festiwalowego popu. Zaryzykowała też pierwszy duet z Andrzejem Tenardem, zaśpiewała Kto umie tęsknić. Ten album jako jedyny w dyskografii nie pokrył się złotem. Dlaczego w takim razie wybrałam dzisiaj do słuchania czwarty album, zatytułowany Anna Jantar i wydany w 1980 roku? Po pierwsze, bo muzycznie jest najbardziej różnorodny, poza tym zapowiada przełom muzyczny w życiu Jantar, który na pewno byśmy zobaczyli, a właściwie usłyszeli, gdyby nie zginęła w katastrofie lotniczej. Pojawiają się na nim dwa duety. Anna współpracuje z muzykami rockowymi, z Perfektu i Budki Suflera. Przed nagrywaniem piosenek ścina włosy, więc zmienia nie tylko muzyczny swój wizerunek, pokazuje po prostu pazur. No i ten album ukazał się tuż po jej tragicznej śmierci w katastrofie lotniczej, która, przypomnę, miała miejsce 14 marca 1980 roku, więc bardzo przejmująco w tych okolicznościach brzmią tytuły zamieszczonych tam piosenek, takich jak Nic nie może wiecznie trwać, Nie ma piwa w niebie czy Spocząć. Ten album jest najmocniejszy emocjonalnie, najbardziej różnorodny, zaskakujący muzycznie i stąd ten mój wybór na dziś. Pierwsza piosenka na płycie to utwór Moje jedyne marzenie. Ballada nagrana we wrześniu 1979 roku w Katowicach z zespołem Perfekt. Muzyka Jarosław Kukulski, tekst Bogdan Olewicz. Kukulski tak mówił o jednej z ostatnich piosenek, które napisał dla żony. Te słowa, bo życie tak krótkie jest, bo życie tak krótko trwa, odbieram jako zapowiedź tego, co się wydarzyło.

0: Lata na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Ostatni album Anny Jantar miał się ukazać jesienią 1980 roku. Po śmierci wokalistki w marcu wytwórnia przyspieszyła jego wydanie. Płyta z miejsca stała się bestsellerem. Czy to tragiczna śmierć uwielbianej gwiazdy napędziła sprzedaż tego albumu? Moim zdaniem niekoniecznie, bo część piosenek z tej płyty już wcześniej była przebojami granymi przez radio, wydawanymi na singlach. Nic nie może wiecznie trwać, to był w ogóle przebój roku 1979. Słuchacze słyszeli też wcześniej i Moje jedyne marzenie, i Ktoś między nami. No i właśnie za chwilę tej ostatniej piosenki, nagranej w duecie ze znanym gitarzystą i liderem jednego z najlepszych polskich zespołów, posłuchamy w Radiu Pogoda. Reklama.
2: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Została ostatnia reklama.
8: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
9: Reklama.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Za chwilę w Radiu Pogoda jeden z duetów z płyty Anna Jantar. Piosenka nagrana w Katowicach w duecie ze Zbigniewem Hołdysem, a także z jego zespołem Perfect. Mówię oczywiście o utworze Ktoś między nami. Jantar zaangażowała się we współpracę z Perfectem w 1979 roku. Powstała piosenka o wymownym tytule Ktoś między nami. Jak mówił Zbyszek Hołdys, bardzo mnie namawiała do współpracy. Nie czułem się zbytnio na siłach, bo byłem ortodoksyjnym rockerem. W końcu jednak dałem się namówić. Gdy śpiewaliśmy w duecie, Ktoś między nami robiła mi żarty, wspominał. Na koncertach w trakcie mojej partii podchodziła do mnie, stawała tyłem do widowni i robiła różne głupie małpie miny czy zezy. Nie byłem w stanie powstrzymać śmiechu, opowiadał. Albo podczas słów: byłaś mym pragnieniem, poza mikrofonem mówiła do mnie, to się napij. I to mnie rozbawiało, wspominał Zbyszek Hołdys. Muzykę do tej piosenki napisał Antoni Kopf, a słowa Jarosław Dębrowski, który opowiadał: o godzinie pierwszej w nocy dzwoni telefon. Człowiek wybudzony ze snu słyszy w słuchawce głos. Dobry wieczór panu, mówi Anna Jantar. Mam dla pana niecodzienną propozycję, żeby na dziś rano do godziny 10 był gotowy tekst do muzyki, którą zaraz zagramy panu przez telefon. Zacząłem coś tam bąkać, że późno, że nie podołam, na co Anna Jantar powiedziała: albo jest pan profesjonalistą, albo nie jest. Tak powstała piosenka Ktoś między nami. Posłuchajmy.

0: Lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Wracamy do czwartego i ostatniego albumu Anny Jantar. Za chwilę utwór My Baby Waits for Rainy Days. Piosenka w stylu disco, nagrana we wrześniu 1979 roku w Katowicach. Ponownie z pomocą muzyków z Perfektu została skomponowana przez Jarosława Kukulskiego na festiwal w Brighton. Słowa napisał Bogdan Olewicz, który tak wspominał Annę Jantar. Dla niej nie istniała żadna szalona dyscyplina w rodzaju nie szalejemy, a o 23 idziemy grzecznie spać. Wolała czerpać z życia pełnymi garściami. Lubiła się bawić, śmiać, a wszędzie, gdzie się pojawiała, wzbudzała zachwyt.

0: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko nawet plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
3: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawnie zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
4: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
3: TravistoFast i Travisto.
4: Aflofarm.
5: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
6: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
7: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regurinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regurinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z zielana włoci wspiera zdrowie pęcherza.
6: Regurinal pomoże zachować kontrolę.
7: Regurinal. Komfort, na który zasługujesz.
6: Aflofarm.
8: Señory, hoy le recomiendo los frutos del mar.
9: Fruktos, czyli owoce. Bierzemy?
10: Bierzemy.
8: Buen provecho.
10: A to co?
9: No, owoce, ale morza.
11: mBank nie da ci gwarancji, że w Hiszpanii dogadasz się z kelnerem, ale zapewni ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. mBank.
12: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
13: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
14: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
13: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
14: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
15: Acustone. Słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
16: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już w najbliższy weekend darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
17: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic, numer 1 wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
1: Została ostatnia reklama.
18: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
19: W lodówce tej nowej!
20: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert, taniej
1: masz. Reklama. Płyta na lata. Anna Jantar.

0: Autopromocja.
1: Legendarny kabaret Teli.
2: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli. No
3: hurra, może wygramy.
2: Wygramy.
1: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
4: I najpiękniejsze melodie.
1: Wakacje z Radiem Pogoda.
0: Autopromocja. Reklama.
5: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
6: To przy okazji zjesz z nami.
5: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
7: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
6: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
5: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
6: A, to tylko przy okazji.
5: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
8: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
9: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Czteroosobowy namiot Kerschua Arpenas 4.1 w promocji z apką już za 439,98 zł. Tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 549,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
10: Au! Znów ten ból.
11: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
12: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
11: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
13: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
1: Została ostatnia reklama.
11: Żyj bez ograniczeń. Nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
14: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
11: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
14: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
11: Aflofarm.
0: Reklama.
15: Słuchają Państwo Radia Pogoda. Wracamy za kilka minut do płyty na lata. Dzisiaj to album Anna Jantar. Ale na razie najnowsze wiadomości. Jest 11.
16: Uwaga na upał. IMGW ostrzega ponad połowę Polski. Poprawa pogody przyciągnęła tłumy turystów w Tatry. Europa Zachodnia wciąż walczy z pożarami.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 11.
16: Dorota Wardecka. Na początek alert przed upałem, którym objęta jest ponad połowa Polski od Lubuskiego przez Dolny Śląsk, Wielkopolskę, Kujawsko-Pomorskie, Łódzkie, Mazowsze, Lubelszczyznę, Świętokrzyskie, po Małopolskę i Śląsk oraz część Podkarpacia. To ostrzeżenia pierwszego stopnia. Termometry mogą pokazać się powyżej 30 stopni. Po poprawie pogody w Tatrach na szlakach panuje bardzo duży ruch turystyczny. Tworzą się kolejki chętnych do wejścia na najpopularniejsze szczyty, m.in. Giewont, Rysy, Świnice i Orlą Perć. Park apeluje, żeby uwzględniać możliwe opóźnienia podczas planowania wycieczek i zachować ostrożność. Kolejki tworzą się również do kas biletowych przy wejściach na szlaki, dlatego TPN zachęca do kupowania biletów przez internet. Według prognoz najbliższy tydzień w Tatrach ma być słoneczny i ciepły. W górach temperatura ma sięgać około 23 stopni, w Zakopanem do 28. W czasie upałów zachodnia Europa walczy z pożarami. Z tego powodu rząd Hiszpanii rozszerzył stan wyjątkowy na położoną na południu od Madrytu prowincję Toledo. W regionie hiszpańskiej stolicy ewakuowanych lub zobowiązanych do pozostania w domach zostało już blisko 100 tysięcy osób. Ogień strawił ponad 40 tysięcy hektarów. Epicentrum pożarów odwiedził hiszpański premier Pedro Sánchez.
17: Chciałbym zapewnić mieszkańców poszkodowanych terenów. Naszym głównym celem jest ochrona waszego życia i walka z ogniem.
16: Wciąż trudna jest sytuacja we Francji, gdzie z powodu pożaru ewakuowano kolejnych mieszkańców, 55 tysięcy osób w rejonie Bordeaux. Łącznie od środy w Żyrondzie ewakuacja objęła 220 tysięcy osób. W Gdańsku zaczął się jarmark Świętego Dominika. Przyciąga gości z całej Polski oraz zagranicznych turystów. Możemy spotkać nawet 700 wystawców, którzy na to wydarzenie przygotowywali się od dawna.
3: No, jesteśmy bardzo zmęczeni, ale jesteśmy też również bardzo podekscytowani, bo szykowaliśmy się ponad pół roku na to wielkie wydarzenie. Moc logistyki, siły, energii, kreatywności.
16: Jarmark dominikański w Gdańsku potrwa do połowy sierpnia.

0: Pogoda.
1: Od zachodu mogą dziś nadciągać chmury. Na północnym zachodzie możliwy przelotny deszcz. W północnej Polsce od 25 stopni, 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.

0: Dzień dobry, witam po 11. Dzisiaj w Radiu Pogoda słuchamy piosenek z ostatniego albumu Anny Jantar, zatytułowanego po prostu Anna Jantar. Już za chwilę jeden z duetów piosenkarki, który nagrała z jednym ze swoich muzycznych przyjaciół, dosłownie na kilka dni przed swoim tragicznym wylotem do Stanów Zjednoczonych. Zapraszam na kolejną wspólną muzyczną godzinę.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

0: płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Przed nami kolejna piosenka z ostatniego albumu Anny Jantar, Pozwolił nam los, nagrana w duecie z Bogusławem Mecem. Byli przyjaciółmi, wspólnie jeździli na koncerty. Piosenkarz w jednym z wywiadów wspominał szczególnie ich dwutygodniowy wyjazd do Włoch na święto gazety Lunita. Przez jeden wieczór koncertowaliśmy, a resztę czasu spędziliśmy w bajecznie kolorowej i słonecznej scenerii tamtejszych plaż, mówił Mec, który nazwał Jantar świetnym kumplem. Czułem się przy niej bardzo swobodnie, gdy widziała, że jestem nie w sosie, mówiła, wpadnij do mnie, zrobię jakąś kolację, coś przygotuję, porozmawiamy. Miała w sobie mnóstwo ciepła. Ceniła też moje zdanie. Byłem jej scenicznym doradcą, takim od ciucha do repertuaru. Często pytała, czy powinnam to założyć, albo czy dobrze zaśpiewałam. Zdarzyło się, że Ania wychodziła podczas moich utworów na chórki, opowiadał Bogusław Mec. Inicjatywa nagrania tej wspólnej piosenki wyszła podczas wspomnianego ich pobytu we Włoszech, to Ania ją zaproponowała. Byłem akurat w Łodzi, wspominał artysta. Ania zadzwoniła do mnie, że jedzie taksówką z Warszawy do Katowic. Powiedziała, że ma jeszcze jeden utwór, duet, który tylko ja mogę z nią nagrać, więc mnie po drodze ze sobą zabierze. Weszliśmy do studia tuż przed jej wylotem i nagraliśmy to na zupełnym luzie, szybko i sprawnie, opowiadał Mec. Była to jedna z tych ostatnich piosenek, którą Anna Jantar zarejestrowała w grudniu 1979 roku, przed wylotem do Stanów. Posłuchajmy w Radiu Pogoda, Pozwolił nam los.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Dziś słuchamy albumu Anna Jantar w Radiu Pogoda. Piosenkarka urodziła się 10 czerwca 1950 roku w Poznaniu jako Anna Maria Schmetterling. Jej tata Józef pochodził ze Lwowa. Mama Halina miała szlacheckie korzenie. Dziadek Anny Czesław był na Kresach ułanym. Grał na fortepianie i to po nim piosenkarka odziedziczyła zamiłowanie do tego instrumentu. Uczyła się na nim grać już od małego, w sumie chyba 15 lat, lekcji gry na fortepianie. Po babci Zofii Czosnkowskiej, która pięknie śpiewała, Anna Jantar odziedziczyła głos. A za chwilę w Radiu Pogoda kolejna piosenka z jej czwartej i zarazem ostatniej płyty, której dzisiaj słuchamy. Utwór, przy którego nagrywaniu Anna się popłakała.
2: Reklama.
3: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
4: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
5: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: No pięknie, Włochy 40 stopni i padła nam klima w aucie.
8: O, mechanik idzie! Mamma mia, el compressor! Facciamo subito, si?
9: Mbank nie da Ci gwarancji, że we Włoszech dogadasz się z mechanikiem, ale zapewni Ci kartę, którą zapłacisz w 180 walutach. Świat ma wiele walut, ty jedną kartę. Mbank.
10: To nie jest oferta. Szczegółowe informacje o karcie znajdziesz na mbank.pl/podróże. Wyjaśnienia pojęć dotyczących usług znajdziesz na mbank.pl/słowniczek.
11: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
12: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
13: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
12: Serio? A co tam takiego?
13: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
12: Brzmi jak wydatek.
13: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
12: No to na co jeszcze czekamy?
13: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
12: Sprawdź na www.vt.sk.
14: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
15: O.
14: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
15: O, a o ile?
14: 35 groszy taniej na litrze.
15: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
14: Tak.
16: A jak lemoniadę?
14: No też, to poprosimy.
15: Ale co?
16: Wszystko!
14: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verva i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
17: Została ostatnia reklama.
18: Marian, a gdzie mogę kupić
19: Na mediaexpert.pl.
18: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
19: Na mediaexpert.pl.
18: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
19: Barbara, na mediaexpert.pl.

Macieja kota, fascynujący z niego facet. Całymi dniami tkwi w fotelu i lekceważy każdą pracę.

z nikim się nie liczy. Gazet nie czyta, plotek nie słucha. Tutaj jest miło i przytulnie, chociaż na świecie zawierucha. Chociaż w powietrzu wciąż coś fruwa,

0: na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Za chwilę w Radiu Pogoda przebój Anny Jantar Wielka Dama Tańczy Sama. Piosenka nagrana w czerwcu 1979 roku w studiu w Katowicach. Muzykę skomponował Jarosław Kukulski, a słowa napisała Maria Komorowska. Słowa o samotności, bo taka samotność jest w każdym z nas. Czasem jej nie odczuwamy, a w niektórych sytuacjach czujemy ją niemal boleśnie. I podobno kiedy Anna Jantar chwyciła za mikrofon i zaczęła nagrywać pierwsze fragmenty tej piosenki, to się popłakała. Być może właśnie dlatego zaśpiewała ten utwór z takim wielkim uczuciem i ze zrozumieniem, ale jednocześnie też i z siłą, bo pomimo smutku, że ktoś nas opuszcza, no trzeba iść dalej. Moje jedyne marzenie, której słuchaliśmy godzinę temu, i Wielka Dama Tańczy Sama, to dwie ostatnie piosenki, które Kukulski stworzył dla swojej żony. Wielka Dama Tańczy Sama jest piosenką o bólu i samotności. Ja pisałem tylko muzykę, ale ludzie, którzy tworzyli do niej tekst, też jakoś metafizycznie wyczuli, co chciałem muzyką powiedzieć, mówił później w wywiadach kompozytor. Posłuchajmy. Anna Jantar w Radiu Pogoda.

Monsieur Dame. Jeśli komuś z was smutno i źle, kupcie piosenkę za grosze, odstąpię ją wam, żeby było wam lżej.

0: Lata w Radiu Pogoda prezentuje Monika Tarka.
1: Muzykę do kolejnej piosenki Anny Jantar z jej czwartej i ostatniej płyty napisał rockowy gitarzysta Darek Kozakiewicz, tekst Marka Dutkiewicza. To utwór Jak dobrze mi w białym, nagrany rok przed tragiczną śmiercią Jantar, nagrany w studiu Polskiego Radia i Telewizji w Warszawie. Piosenka z rockowym pazurem, dynamiczna. Darek Kozakiewicz jest właśnie takim gitarzystą, przecież w końcu gra w Perfekcie, a wtedy grał na gitarze w zespole GEM towarzyszącym Jantar podczas zagranicznych tras koncertowych i występów telewizyjnych. W białym kapeluszu i w białej marynarce Anna zaśpiewała ten utwór w telewizji i w tym samym stroju jest na okładce swojej czwartej płyty. No i faktycznie, dobrze jej było w białym. Za chwilę ta pełna radości piosenka w Radiu Pogoda.
0: Radio Pogoda.
2: Autopromocja.
0: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
3: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
4: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
3: Asia Kruk
4: i Zygmunt Heiser.
0: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
3: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
4: uśmiechnij się.
2: Autopromocja. Reklama.
5: I widzisz, młody, jak szybko poszło, a nie wierzyłeś.
6: A, bo to czasu mało, zakupów dużo, no i jeszcze ta pogoda.
5: Jak w Brikomanie wszystko dostaniesz od ręki, to i remont szybko pójdzie.
6: No i tanio.
5: To teraz tylko posprzątaj szybko, a ja lecę do nowego klienta. Odkurzacz masz w samochodzie.
7: Letni remont? Leć do Brikomana i bierz wszystko od ręki w najlepszej cenie. Jak odkurzacz warsztatowy 1400 W z gniazdem zasilającym za jedyne 229 zł. Brikoman. Zmieniamy ceny na dobre.
8: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
9: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699. Z kodem rabatowym taniej.
11: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
12: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espumisan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
11: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
12: Espumisan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
13: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
14: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
15: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozpan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
16: Skąd ta piana, kochanie?
15: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozpan.pl, regulaminy.
17: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
18: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
17: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
0: Została ostatnia reklama.
19: Wakacje to sezon na waluty.
16: W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
19: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
20: Reklama. Płyta na lata. Anna Jantar.

0: spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
1: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
0: Pamiętałem o wszystkim.
1: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
0: Dokładnie, kochanie.
1: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
0: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
1: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599. Z kodem rabatowym taniej o 700 zł.
6: Bycie mamą to dar dla ciebie i od ciebie. Widzisz jego uśmiech, patrzysz w oczy i wiesz, że dzielisz się z nim wszystkim. Przekazujesz dziecku cenne wsparcie. Mikrobion. Omnibiotic Panda to przebadany symbiotyk dla mam w ciąży i niemowląt od pierwszego dnia życia. Bo nie tylko oczy masz po mamie. Omnibiotic. Numer jeden wśród probiotyków w Europie. Sprawdź na sklep.omni-biotic.pl. Suplement diety nie może być stosowany jako substytut zróżnicowanej diety.
7: Została ostatnia reklama.
8: Polska na tak. Akcja Telewizji Polskiej, w której pokazujemy to, co w niej najpiękniejsze. Doceniamy to, co mamy. Jesteśmy dumni z kraju, w którym żyjemy. Polska na tak. To wybór. To energia. To przyszłość, którą tworzymy razem. Pokażcie nam Polskę, którą kochacie. Miejsca, z których jesteście dumni. Powiedzmy to razem z dumą. Polska na tak. Oglądaj i dowiedz się więcej w TVP Info.
9: Słuchają Państwo w samo południe Radia Pogoda. Wracamy za kilka minut do płyty Anna Jantar. To dzisiejsza płyta na lata, ale na razie wiadomości.
10: 18-latka z Zamościa aresztowana po ataku na 8-letnią dziewczynkę. Jedna osoba nie żyje po rosyjskim ataku na Ukrainę. Plaże w Normandii na liście Światowego Dziedzictwa UNESCO.
11: Radio Pogoda. Wiadomości o 12:00.
10: Dorota Wardecka. Dwumiesięczny areszt dla 18-latki z Zamościa za zranienie ostrym narzędziem 8-letniej dziewczynki wcześniej. W podobny sposób aresztowana próbowała zaatakować 15-latkę, ale ta odparła atak. Młoda kobieta usłyszała zarzuty uszkodzenia ciała, usiłowania uszkodzenia ciała oraz kierowania groźb karalnych wobec młodszej dziewczynki i jej matki. Grozi jej do 7,5 roku więzienia. W chwili zdarzenia była pijana. 8-latka trafiła do szpitala, nie została poważnie ranna. Ukraina szacuje straty po nocnym ataku Rosji. Pociski spadły m.in. na Kijów, Charków i Krzywy Róg. W atakach zginęła co najmniej jedna osoba, kilkanaście zostało rannych. Cezary Jaszczyk.
12: Jak informuje ukraińska obrona powietrzna, Rosjanie w nocy użyli kilku rakiet balistycznych i prawie 140 dronów różnego typu. W Kijowie odłamki jednej ze strąconych rakiet uszkodziły 18-piętrowy blok mieszkalny. Na 7 i 8 piętrze wybuchł pożar. Ranne zostały 3 osoby. W jednej z dzielnic pocisk uderzył w parking. Spaliło się ponad 10 samochodów. Rakieta uderzyła w prywatny dom, zabijając jedną osobę. Co najmniej 6 osób zostało rannych, w tym małe dziecko. W Krzywym Rogu Rosjanie uderzyli w budynek centrum handlowego. Na miejscu wybuchł duży pożar.
10: Ponad 600 zawodników, w tym największe gwiazdy polskiej lekkiej atletyki, startują w trwających od piątku na stadionie Zwierzyniec w Białymstoku Mistrzostwach Polski. Dziś ostatni dzień zawodów, w tym konkurs rzutu młotem, w którym zaprezentuje się m.in. nasz multimedalista światowych imprez i mistrz olimpijski z Tokio Wojciech Nowicki.
13: Bardzo się cieszę, że będę mógł jeszcze w karierze zaprezentować się na Mistrzostwach Polski przed własną publicznością, we własnym mieście. Przyznam, że już nie mogę się doczekać. No mam nadzieję, że kibice dopiszą, pogoda będzie dobra i pokażę się z dobrej strony, powalczymy o jak najlepszy wynik.
10: A zawodnicy walczą nie tylko o medale Mistrzostw Polski, ale także o miejsca w kadrze na sierpniowe Mistrzostwa Europy w Birmingham. Po prawie 20-letnich staraniach plaże Normandii zostały wpisane na listę Światowego Dziedzictwa UNESCO. Wnioskujące o to francuskie władze przekonywały, że plaże, które były miejscem desantu aliantów 6 czerwca 1944 roku, są również miejscem pamięci o walce, o wolność i pokój przyciągającym ludzi z całego świata.

0: Pogoda.
1: Od północnego zachodu mają się dziś przesuwać w głąb kraju deszczowe chmury, poza tym pogodnie i ciepło, miejscami nawet upalnie. Maksymalnie od 25 stopni na północy, 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.

0: Witam serdecznie po 12:00. Wracamy do Anny Jantar, która przed wylotem do USA nagrywa takie piosenki jak Nic nie może wiecznie trwać, Spocząć czy Nie ma piwa w niebie, a także Wielka dama tańczy sama. Tworzy z Perfektem i Budką suflera. To jej ostatnie utwory na jej ostatni album. Tej płyty wydanej tuż po jej śmierci i zatytułowanej po prostu Anna Jantar dzisiaj słuchammy. Więc witam serdecznie i zapraszam.
1: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

0: płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Za chwilę w Radiu Pogoda kolejny utwór z ostatniego albumu Anny Jantar, piosenka Gdzie są dzisiaj tamci ludzie? Muzykę napisał Jarosław Kukulski, a słowa Bogdan Olewicz. Zdaniem Olewicza nagrywanie, koncertowanie było dla Jantar prawdziwą frajdą, czerpała z tego radość, tak ją wspominał. Anka była typem wykonawcy, który miał nieprawdopodobną zdolność łączenia wszystkich elementów w nagraniu w taki sposób, że były szalenie przekonywujące. Myślę, że to był powód, dlaczego posiadała tak ogromną liczbę przebojów. Jest to rodzaj zdolności bardzo rzadki, dlatego że łączył się u niej z nieprawdopodobną łatwością śpiewania, nadawania pewnego osobistego tonu całemu materiałowi, który miała do przekazania przed mikrofonem. Była osobą szalenie żywą, którą, jak pamiętam, trudno było utrzymać w jednym miejscu przed mikrofonem w studiu. Muzyka dawała jej rodzaj przeżycia, jakąś ogromną frajdę. Stymulowała ją do zachowania niemalże estradowego, również w studiu nagraniowym, opowiadał Bogdan Olewicz. Posłuchajmy ich wspólnej piosenki z albumu Anna Jantar.

0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Za chwilę wracamy do płyty Anna Jantar w Radiu Pogoda, albumu, do którego zaprosiła twórców związanych z muzyką rockową. Bogdana Olewicza, Andrzeja Mogielnickiego, Budkę Suflera czy zespół Perfect. A piosenka, którą za chwilę usłyszymy, jest dla fanów Anny Jantar taka najbardziej wymowna, bo Jantar śpiewa, że nic nie może wiecznie trwać.
2: Autopromocja.
0: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
3: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z funduszów czasów pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję pani Aleksandro.
4: Hurra, dziękuję bardzo.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
2: Autopromocja. Reklama.
5: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
6: Co robić, żeby serce służyło nam przez długie lata? Regularnie się badać, spacerować. Najlepiej pół godziny dziennie i co również ważne, zażywać suplement diety Neomag Cardio.
7: Neomag Cardio to najlepszy wybór dla serca.
8: Neomag Cardio, więcej niż magnes. Wyciąg skłoku wspomaga prawidłową pracę serca. Aflofarm.
9: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
10: Czy Ty lub Twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
16: Została ostatnia reklama.
17: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
18: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
17: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
18: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
19: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
2: Reklama.

Codziennie bierze mnie złość i codziennie mam tego dość. Codziennie mówię, że nie, lecz w końcu idę na mecz, bo on mówi, że to zdrowo, że zaprawę trzeba mieć sportowo. Jeśli zimno, mogę włożyć jego kleszcz, bo on musi przecież grać. Bo mój chłopiec piłkę kopie, wczoraj bramki strzelił dwie. Od niedzieli do soboty ciągle tylko mecz, mecz.

0: Lata na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Anna Jantar w 1979 roku współpracowała z Budką Suflera. Pracowaliśmy z Anką niezbyt długo, bo zdołaliśmy nagrać z nią tylko 3 utwory, opowiadał Romuald Lipko. I kontynuował: nie bardzo fortunny był ten tytuł pierwszego naszego utworu w zestawieniu. Niefortunny z tym, co się stało, czyli nic nie może wiecznie trwać. Romuald Lipko skomponował utwór na prośbę samej Anny Jantar, która w tamtym okresie chciała poszerzyć swój repertuar. Tekst do melodii napisał Andrzej Mogielnicki, a całość została nagrana na początku 1979 roku z Budką Suflera w Lublinie. Piosenka była jednym z największych przebojów tego roku, chociaż, jak opowiadał Mogielnicki, początkowo nie chciano jej grać. My, twórcy, byliśmy przekonani, że to będzie wielki przebój, pozostawała tylko jedna przeszkoda do przeskoczenia – zakwalifikowanie się do puli propozycji studia Gama. Po wysłaniu kopii do Warszawy czekaliśmy na rezultat obrad komisji, no ale przyjazne osoby z redakcji poinformowały mnie, że na razie utwór nie przeszedł, bo ktoś stwierdził, że jest plagiatem jakiegoś utworu Donny Summer. Co oczywiście było bzdurą. Najbardziej jednak zmartwiła mnie bierność pozostałych osób z szanownej komisji, dla których każdy pretekst był dobry, by utrącić kogoś z kręgu muzyki rockowej. Anna Jantar dobrze, ale w tle rockowa Budka Suflera, do tego kompozycja lidera tego zespołu, do tego jeszcze ten toporny Mogielnicki. Tak wspominał Mogielnicki, który osobiście udał się z interwencją do redakcji w radiu. I o dziwo, ci sami ludzie, którzy opóźnili premierę Nic nie może wiecznie trwać, potem ten utwór wykreowali na przebój 1979 roku, a Romuald Lipko i Andrzej Mogielnicki otrzymali od studia Gama nawet dyplomy uznania. No takie to, proszę Państwa, kiedyś były dziwne czasy. Posłuchajmy, Nic nie może wiecznie trwać w Radiu Pogoda.

0: Dieta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Za chwilę Anna Jantar zaśpiewa Nie ma piwa w niebie. To kolejny taki wesoły rock'n'rollowy utwór. Tekst napisał Marek Dutkiewicz, muzykę Zbigniew Piszczek. Utwór został nagrany we wrześniu 1979 roku w studiu w Katowicach, czyli na pół roku przed śmiercią Anny Jantar. Piosenka teoretycznie beztroska o upalnym lecie, ale jej słowa po śmierci wokalistki stają się słodko-gorzkie, bo Anna śpiewa: potwornie suszy przy bramie Piotra, bo nie ma piwa w niebie, nie ma i nie będzie. Gdyby choć zwykła woda sodowa, woda miętowa, woda burowa, nie ma nic.
2: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład rower górski MTB Indiana. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1899 zł. Teraz za jedyne 1299 z kodem rabatowym taniej o 600 zł.
6: Nerwowość, mrowienie kończyn, zaburzenia snu. To mogą być objawy niedoboru magnezu. Jest na to lek. Neomag B6 z najwyższą dawką cytrynianu magnezu. Lek Neomag B6 szybko przywraca prawidłowy poziom magnezu, redukując nieprzyjemne dolegliwości. Lek Neomag B6. Magnez o szerokim zakresie działania. Tabletka zawiera 100 mg jonów magnezu w postaci cytrynianu magnezu oraz 10 mg pirydoksyny chlorowodorku. W niedoborach magnezu Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
7: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
8: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
9: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
10: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
11: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Kiedy stres zagłusza Twój spokój, Valerin Ultra Max. Nowy standard leków na uspokojenie. Valerin Ultra Max to aż 600 mg wyciągu z korzenia kozłka w jednej tabletce. Ziołowa moc w wysokiej dawce. Valerin Ultra Max. Siła spokoju.
13: Aflofarm. Wskazania: produkt leczniczy roślinny stosowany w łagodnych stanach napięcia nerwowego.
14: Tak właśnie podopieczni Fundacji Castorama dziękują pracownikom, którzy jako wolontariusze pomagali i wciąż pomagają tysiącom dzieci i dorosłym w całej Polsce poprawić warunki mieszkaniowe. Fundacja Castorama to ponad 3,5 tysiąca ochotników, którzy pomagają z potrzeby serca. Do tej pory zrealizowali ponad 400 projektów i już biorą się do pracy, by realizować kolejne. Wejdź na fundacjakastorama.pl i zobacz, jak jeszcze pomagamy.
15: Została ostatnia reklama.
16: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
17: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
18: Weź Ibuprom Zatoki.
17: Ibuprom Zatoki?
18: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
17: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
18: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki powlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doraźnie w celu zapobiegania objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Taki jak ból głowy, ból niedorozumień, zatok obecnych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, taki jak ból głowy, niedorozumień, zatok i nosa przebiegający w bólem, będący konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka z o.o.
0: Płyta na lata. Anna Jantar.

0: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Do dzisiejszej kolacji przystępują wytrawni zawodnicy. Zawodnik numer 1 ma już za sobą tłuste potrawy z grilla. Numer 2 dopadł do miski z kapustą. Jeszcze tylko deser, ale nagle pojawiają się gazy i potworna ciężkość w żołądku. Czyżby spowalniało ich trawienie? Ale wyciągają nowość. Suplement diety TravistoFast.
3: TravistoFast to wyjątkowe tabletki do ssania, które szybko rozpuszczają się w ustach. Zawarty w składzie wyciąg z imbiru wspiera trawienie, a wyciąg z mięty pieprzowej wspiera zdrowie żołądka i eliminację gazów.
2: TravistoFast i Travisto.
3: Aflofarm.
4: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już w najbliższy weekend darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
8: Została ostatnia reklama.
9: Au! Znów ten ból.
10: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
11: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
10: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
0: Reklama.
12: To jest Radio Pogoda i program Płyta na lata. Wracamy do albumu Anna Jantar już za kilka minut, ale na razie wiadomości. Jest 13.
13: Niemiecka policja szuka sprawcy ataku na Paradę Równości w Berlinie. Trzeci dron, trzeci dzień z rzędu zestrzelony nad Rumunią. Ponad 20 kąpielisk nad Bałtykiem z zakazem kąpieli.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 13.
13: Dorota Werdecka. Niemiecka policja wydała list gończy za domniemanym sprawcą ataku na Paradę Równości w Berlinie. Zginęła w nim kobieta, rannych zostało 16 osób. Stan kilku jest poważny. Poszukiwany to 21-letni Abdul B., powiązany z berlińskim środowiskiem islamistycznym. Śledczy ostrzegają, że mężczyzna jest niebezpieczny i może być uzbrojony.
14: Na tym etapie nie dysponujemy jeszcze informacjami na temat jego konkretnego motywu, dokładnego przebiegu zdarzeń, ani precyzyjnej roli w całym incydencie. Niemniej podejrzany został zidentyfikowany i uważamy, że jest powiązany ze środowiskiem islamistycznym.
13: Mówi rzecznik berlińskiej policji Florian Natt. Sprawca wczoraj późnym wieczorem wjechał furgonetką w tłum ludzi w berlińskim parku Tiergarten w samym centrum miasta. Tuż po ataku Parada Równości została przerwana. Myśliwiec F-16 rumuńskich sił powietrznych zestrzelił dziś drona, który naruszył przestrzeń powietrzną tego kraju. Był to trzeci taki incydent w ciągu trzech ostatnich dni. Dron został bezpiecznie zestrzelony nad wodami terytorialnymi, 12 km od miasta leżącego w pobliżu granicy z Ukrainą. Na razie wiadomo, że dron zestrzelony w piątek był maszyną wykorzystywaną przez Rosję do ataków na Ukrainę. Trwa postępowanie wyjaśniające w tej sprawie. Na ponad 20 kąpieliskach nad Bałtykiem obowiązuje zakaz kąpieli. To przez wysokie fale, m.in. w Pustkowie, Trzęsaczu, Pogorzelicy oraz Rewalu. Na jednym kąpielisku w Stępnicy nad Zalewem Szczecińskim zakwitły sinice. W województwie pomorskim zakaz kąpieli obowiązuje z powodu wysokich fal na kilku kąpieliskach na Półwyspie Helskim, m.in. w Kuźnicach, Jastarni i Juracie. Aktualne informacje o stanie kąpielisk można znaleźć w serwisie kąpieliskowym Głównego Inspektoratu Sanitarnego. O kilka godzin do wieczora lub wręcz nocy przedłużono czas otwarcia Koloseum i Panteonu w Rzymie oraz Zamku Sforców w Mediolanie. To ukłon w stronę turystów, by mogli zwiedzać zabytki, gdy upał nieco osłabnie. Wprowadzone przez włoskie Ministerstwa Kultury i Turystyki zasady będą obowiązywać przez cały sierpień.

0: program zaprasza sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Pogoda.
2: Możemy dziś liczyć na słońce niemal w całej Polsce, choć od północnego zachodu będą nadciągać chmury i tutaj może dziś przelotnie popadać deszcz. Na termometrach maksymalnie od 25 stopni na północy, 30 w centrum do 32 na Dolnym Śląsku.
0: Program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Mini kamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
3: Witam po godzinie 13. Przed nami kolejna muzyczna godzina w Radiu Pogoda. Słuchamy czwartego i ostatniego albumu Anny Jantar, zatytułowanego po prostu Anna Jantar, wydanego tuż po śmierci wokalistki. Za kilka minut usłyszymy ostatnią piosenkę, którą wokalistka nagrała tuż przed zakończonym tragicznie wylotem na turnę do USA. Zapraszam na płytę na lata. Witam serdecznie.
4: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

0: Lata na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Ostatni raz w studiu Anna Jantar pojawia się na 3 dni przed wylotem na tournée do Stanów Zjednoczonych. Nagrała wtedy wokal do piosenki Do żony wróć. Słowa pod pseudonimem Ewa Kolon napisał dziennikarz Wojciech Mann, a muzykę Romuald Lipko. Anna nagrywała ten utwór w Katowicach, a Budka Suflera po śmierci wokalistki dograła do niej ukończony podkład muzyczny. Tak o tym opowiadał Romuald Lipko. Kiedy doszło do wypadku, byliśmy w trakcie pracy nad zgraniem, jak się w tej chwili okazało, ostatniego zarejestrowanego utworu w jej życiu, bo zarejestrowała wokal do tej piosenki na 3 dni przed odlotem do Stanów Zjednoczonych, przed świętami. My do tego wokalu, który zarejestrowaliśmy troszeczkę tak szybko i pochopnie, po to, żeby zdążyć zwyczajnie, dogrywaliśmy część podkładu już podczas jej nieobecności w kraju. No i okazało się, że to jest jej ostatni utwór. Dziwne to uczucie zgrywać utwór dziewczyny, która już nie żyje, no ale tak było. Lipko opowiadał także, że dostał od Anny Jantar nawet kartkę pocztową, w której prosiła go, żeby już zaczął przygotowywać dla niej nowe kompozycje, bo chce szybko zabrać się do pracy zaraz po powrocie z tego 3-miesięcznego pobytu w USA. Do żony wróci Anna Jantar już teraz w Radiu Pogoda.

Piosenka jest dobra na wszystko. Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską. Piosenka podniesie ci ją. Pararara. Piosenka to sposób z refrenkiem na inną nieladną piosenkę, na ladną niewinną panienkę. Piosenka to są na chanson. Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek, na braczek rzucony na rynek, na taki jakiś nie taki ten byt. Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę, na to, żebyś ty patrzał wesele. Piosenka cancona da sminy.

0: ten drugi.
1: Żebyś nie był bez piosenki,
0: żebyś nigdy jej nie zgubił, żebyś w sytuacji trudnej mógł
1: lub mogła
0: westchnąć z wdzięcznością.

0: Parara.
1: Piosenka jest dobra na wszystko.
0: Piosenka na drogę za śliską, piosenka na stopę za niską, piosenka podniesie ci ją. Parararara.
1: Piosenka to sposób z refrenkiem na inną, nieładną piosenkę, na ładną, niewinną panienkę.
0: Mój Boże.
1: Piosenka to są dla chanson.
0: Piosenka to jest klinek na splinek, na brzydki bliźniego uczynek,
1: na braczek rzucony na rynek,
0: na taki jakiś nie taki ten byt.
1: Piosenka pomoże na wiele, na co dzień jak i na niedzielę,
0: na to, żebyś ty patrzał weselej, jej słowa, melodia i rytm.
2: Płyta na lata w Radiu Pogoda prezentuje Monika Tarka.
3: Za chwilę w Radiu Pogoda jedna z ostatnich nagranych przez Annę Jantar piosenek ze słuchanego dzisiaj albumu Anna Jantar. Ale opowiem wcześniej Państwu też o jednej z ostatnich rzeczy, które zrobiła tuż przed śmiercią, bo to było prawo jazdy. Odebrała je na początku wakacji w 1979 roku. Wcześniej ćwiczyła pod okiem męża, który nie do końca wierzył w jej umiejętności. Najczęściej trenowała ósemki na placu koło domu, korzystając z zielonej Łady i zielonego Fiata 126P. A po powrocie z trasy do USA miała odebrać swój pierwszy własny samochód i nie mogła się już tego doczekać. Bogdan Bujnicki, przyjaciel rodziny, miał pomóc jej kupić to pierwsze auto. Wszystko podobno w tajemnicy przed mężem, Jarosławem Kukulskim. Bujnicki kupił na jej życzenie malucha w kolorze piaskowym, ale uznał, że jest zbyt nudny, więc żeby dodać mu trochę życia, wymalował po bokach jasno-czerwony pas. No i nie mógł się doczekać reakcji piosenkarki, kiedy to swoje wymarzone autko zobaczy. No jak wiemy, niestety nie zobaczyła.
4: Autopromocja.
2: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
5: Weźmiemy tylko nawet plecaki dwa.
2: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
4: Autopromocja. Reklama.
6: Kategoria trawienie.
7: Po jednej nutce.
6: Ciężko na żołądku.
7: A teraz?
6: Uczucie pełności.
7: Dobrze, i ostatni.
6: Gazy.
7: Świetnie, a co można na to zaradzić?
6: Najlepiej zastosować Travisto.
8: Suplement diety Travisto zawiera wyciąg z owoców kopru, który wspiera trawienie i wspomaga eliminację nadmiaru gazów, a wyciąg z mięty pieprzowej pomaga zachować zdrowy żołądek. Travisto i trawisz to. Aflofarm.
9: Velobank każdego traktuje po królewsku i tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz dwa w aplikacji, a także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
10: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
11: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
12: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
11: Serio? A co tam takiego?
12: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
11: Brzmi jak wydatek.
12: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
11: No to na co jeszcze czekamy?
12: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
11: Sprawdź na www.vt.sk.
2: Została ostatnia reklama.
13: Marian, a gdzie mogę kupić
14: na mediaexpert.pl?
13: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
14: Na mediaexpert.pl.
13: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
14: Barbara, na mediaexpert.pl.

0: Lata na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Na koniec słuchania piosenek z ostatniego albumu Anny Jantarz zostawiłam utwór z wymownym w związku z jej tragiczną śmiercią tytułem Spocząć. Słowa Bogdanulewicz, muzyka Zbigniew Hołdys. Piosenka została nagrana w grudniu 1979 roku. Tak opowiadał o tym Hołdys. Anka miała taką ideę fikse, że musi wykonać jakiś mój kawałek. Bez względu na wszystko. Na prywatkach popijaliśmy rieslingi i rozmawialiśmy tylko na ten temat. Nie mogła pojąć, dlaczego ja nie chcę być sławny. Po zaśpiewaniu wspólnie ktoś między nami podarowałem jej w końcu kompozycję do Spocząć. Była tam też moja gitarowa solówka, ale potem ktoś ją wyciął. Mówił Hołdys. Z kolei Bogdanulewicz, czyli autor tekstu, tak to wspominał. Jest grudzień, 1979 rok. Przed wylotem do USA Anka nagrywa kompozycję Zbyszka Hołdysa. Postanowiła, że chce oddalić się repertuarowo od łatwego popu i spróbować swoich sił w trudniejszej muzyce, na przykład rockowej. Ta piosenka mówi o rozmyślaniach nad karierą i zmęczeniu popularnością, która w końcu przeminie. Zostaną tylko płyty. Anka ma wrócić na wiosnę 1980 roku i zabrać się do pracy nad kolejnymi piosenkami, wspominał Olewicz. Była też już umówiona na sesje nagraniowe, m.in. z Budką Suflera. Niestety, jak wiemy, 14 marca 1980 roku lotowski IU-62 lecący z Nowego Jorku spada na ziemię tuż przed lotniskiem Okęcie w Warszawie. Ginie 87 osób, a wśród nich także i Anna Jantar. Spocząć już teraz w Radiu Pogoda.

0: Lata na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.
1: Anna Jantar zginęła 14 marca 1980 roku wraz z 87 pasażerami samolotu Polskich Linii Lotniczych LOT Mikołaj Kopernik, który rozbił się w pobliżu warszawskiego lotniska Okęcie. Miała 29 lat. Jej ostatni koncert odbył się w USA 12 marca 1980 roku w klubie polonijnym Zodiac w New Jersey. Na jednym ze swoich ostatnich występów w Ameryce, zarejestrowanym przypadkowo na amatorskim sprzęcie, Anna Jantar mówi:
2: drodzy Państwo, witam i w zasadzie niestety z przykrością stwierdzam także, że żegnam, ponieważ śpiewam dzisiaj po raz ostatni, śpiewam dla Państwa i bardzo się cieszę, a jednocześnie smutę. A otworzę piosenką, którą darzę szczególnym sentymentem, jako że przypomina mi ona początki mojej pracy estradowej. Piosenka o bardzo pięknym tytule, który może być także receptą na szczęście, żeby szczęśliwym być.
1: Mówiła Anna Jantar. No to zakończmy nasze dzisiejsze spotkanie właśnie tym utworem, choć jak Państwo wiedzą, nie pochodzi on z ostatniej płyty, która dzisiaj była naszą bohaterką. Dziękuję za wysłuchanie kolejnej płyty na lata i do usłyszenia.
0: Płyta na lata w Radiu Pogoda. Prezentuje Monika Tarka.

0: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroń swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
1: Upał. Klimatyzacja w aucie. Zimno.
2: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
3: Weź Ibuprom Zatoki.
4: Ibuprom Zatoki?
3: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
4: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
3: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu dochodzenia objawów występujących w przeziębieniu grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa, katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegający w bóle, będący konsekwencją powikłań przeziębienia krzyży lub alergicznego niedrożu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
5: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
6: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
7: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999 z kodem taniej o 300 zł.
8: Magda, wszystko w porządku?
9: Przepraszam, migrena.
10: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
9: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
11: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
9: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
12: Świeży danio tydzień w Aldi. W tym tygodniu polskie pomidory malinowe. Teraz aż 69% taniej. To tylko 3,99 za kilogram. Cena sprzed obniżki 12,99. A filety z tuńczyka w sosie własnym Golden Seafood 195 gramów. Teraz w gratis pakach. 2 plus 2 gratis. Produkty objęte limitem. Danio tydzień w Aldi. Co tydzień.
13: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
14: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
15: Została ostatnia reklama.
16: Mamusia? Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
17: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: Ach, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
19: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.

0: Autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Atopowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiscowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
4: Tryb wakacyjny? Włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid. SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł. Z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC/AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
6: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
7: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny Siemens, mleczna kawa, Cold Brew. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2899 zł. Teraz za jedne 2699. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł.
9: Została ostatnia reklama.
10: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
11: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
0: Reklama.
12: W Niemczech trwa obława na sprawcę wczorajszego ataku w Berlinie. Jutro rusza proces byłego prezesa jednego z klubów piłkarskich. Lawinowo przybywa chorych na odrę w Stanach Zjednoczonych.
13: Radio Pogoda. Wiadomości o 14:00.
12: Dorota Werdecka. Do Niemiec napływają słowa solidarności po wczorajszym zamachu terrorystycznym. Doszło do niego podczas Parady Równości. Sprawca wjechał furgonetką na plac w centrum miasta. Jedna osoba zginęła, 16 zostało rannych. Policja opublikowała list gończy za domniemanym sprawcą, 21-letnim Abulem B. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
14: Śledczy opublikowali jego wizerunek. Ostrzegają, że mężczyzna może być niebezpieczny i mieć przy sobie broń. Jak mówi rzecznik berlińskiej policji, Florian Natt, był już wcześniej znany służbom.
15: Znamy go jako osobę powiązaną z kręgami islamistycznymi w Berlinie.
14: Prawdopodobnie to właśnie Abdul B. wczoraj wieczorem wjechał furgonetką na plac Tiergarten w samym sercu Berlina. To odrażający czyn i uderzenie w nasze społeczeństwo. Tak atak skomentował kanclerz Niemiec Friedrich Merz.
12: W sądzie okręgowym w Ostrołęce ma się jutro rozpocząć proces w sprawie byłego prezesa jednego z miejscowych klubów piłkarskich, Tomasza M. 39-letni działacz sportowy oskarżony jest o szereg przestępstw o charakterze seksualnym wobec dwojga małoletnich poniżej 15 roku życia. Od grudnia przebywa w tymczasowym areszcie. Za zarzucane mu czyny, w tym zgwałcenie małoletnich, grozi od 5 do 30 lat więzienia albo dożywocie. Zabierz swoje śmieci ze sobą. Hasło, które znamy z górskich szlaków, znajdziemy na plakatach przy gdyńskich plażach. Chodzi o to, by korzystać z koszy tylko w razie wyższej konieczności, a śmieci zabierać do domowych śmietników, mówi dyrektor Mariusz Bzdęga.
16: Więc zależy nam na tym, żebyśmy razem wypracowali ten pozytywny nawyk i w efekcie, żeby nasze plaże, nasza wspólna przestrzeń wyglądała po prostu lepiej, żeby ten czas, wspaniały czas, który spędzamy na gdyńskich plażach, był jeszcze przyjemniejszy.
12: W ubiegłym roku firmy sprzątające wywiozły z plaż 150 ton śmieci. Liczba zachorowań na odrę w Stanach Zjednoczonych wzrosła do najwyższego poziomu od 3 dekad. Zdecydowana większość przypadków została zarejestrowana w 7 stanach: Karolinie Południowej, Utah, Teksasie, Virginii, Florydzie, Pensylwanii i Arizonie. Większość przypadków dotyczy nieszczepionych dzieci i młodzieży. młodzieży. Wieś Ostaszów na Dolnym Śląsku wpisana do rejestru zabytków, tak zdecydował konserwator, ale mieszkańcy będą się odwoływać, bo uważają, że decyzja sparaliżowała inwestycyjnie ich wieś i uniemożliwi to prowadzenie wszelkich prac budowlanych i remontowych, bo wszystkie muszą być ściśle konsultowane ze służbami konserwatorskimi.

0: Pogoda.
1: Niedziela słoneczna z chmurami napływającymi od północnego zachodu, gdzie może również przelotnie padać deszcz. Na termometrach dziś maksymalnie od 25 stopni na północy, przez 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.

0: Mamusia?
1: Przechodziłam i przy okazji wpadłam.
0: To przy okazji zjesz z nami.
1: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
2: Na wątrobę mamy suplement diety Hepa Slimin.
0: Proszę, Hepa Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
1: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
0: Ach, to tylko przy okazji.
1: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię Hepa Slimin.
3: Aflofarm. Hepa Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji.
4: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
6: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
7: Została ostatnia reklama.
8: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
9: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: czego ci nie ubędzie, byś najwięcej dała. Daj, czego widać żadna, przedtem dać nie chciała.
1: Daj, co mi wzrok zczerwieni i serce połechce. Daj, czego ci chcę od ciebie.

Tylko spojrzeć się w krąg, tyle pól, tyle łąk, na słoneczku się mieni śnieg.

miłość, a na duszy ci smutno i źle. Kiedyś chmurny i zły, kiedy w oczach masz łzy,

wróćmy jak za dawnych lat w zaczarowany bajek świat. Miłością swoją cudną baśń w me życie wnieś. Za siódmym morzem z dala stąd

I w bajce to nie będzie cud, że księcia los z kopciuszkiem splutu, że nagle jakiś dobry duch

0: Radio Pogoda.
1: Autopromocja.
0: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z funduszów czasów pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję pani Aleksandro.
3: Hurra, dziękuję bardzo.
0: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz czasów pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
1: Autopromocja. Reklama.
4: No i co się tak, młody, zawiesiłeś?
5: A, bo klient ma dwie łazienki i chce ten sam zestaw podtynkowy, żeby było prościej i taniej. No ale w jednej ma armaturę w chromie, a w drugiej w czerni.
4: No to co tak siedzisz? Leć do Brickomana.
5: No ale
4: tam masz zestaw podtynkowy z przyciskiem w chromie albo w czerni. Do wyboru, do koloru. Letni remont? Tylko w Brickomanie masz wszystko w najlepszej cenie. Jak zestaw podtynkowy Roka z miską bezkołnierzową i przyciskiem chrom lub czerń za jedyne 894 zł. Brickoman. Zmieniamy ceny na dobre.
6: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków. Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład odkurzacz bezprzewodowy Bosch Flexogen 2. Idealny dla posiadaczy zwierząt. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 799 zł. Teraz za jedyne 699 z kodem rabatowym taniej.
9: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
10: Żyj bez ograniczeń, nawet przy śmiechu, wysiłku czy dźwiganiu. Czuj się pewnie.
11: Za utrzymanie kontroli w oddawaniu moczu odpowiadają m.in. mięśnie dna miednicy. Sięgnij po Regulinal i wspomóż ich prawidłową pracę. Suplement diety Regulinal zawiera aż 11 składników, m.in. magnez i witaminę D, które wspomagają prawidłowe funkcjonowanie mięśni, w tym mięśni dna miednicy. A wyciąg z ziela nawłoci wspiera zdrowie pęcherza.
10: Regulinal pomoże zachować kontrolę.
11: Regulinal. Komfort, na który zasługujesz.
10: Aflofarm.
12: Znowu niespodzianka? Teraz w aplikacji rozplan.pl zabawa w nowej odsłonie. Miliony niespodzianek czekają.
13: Skąd ta pianek, kochanie?
12: Znowu bawię się w Rossmanie. Warunki udziału dostępne na rozplan.pl, regulaminy.
14: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
15: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
14: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
16: Kaufland jest!
17: Już 4 kategorie z laurem klienta. Od poniedziałku do środy polska fasolka szparagowa żółta 12,99 za kilogram z Kaufland Kart Extra, a arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Tak, arbuz ze skrzyni 99 groszy za kilogram. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland!
18: Wakacyjne weekendy z aplikacją Orlen Witaj, paliwo 20 groszy taniej.
19: O!
18: A jak się coś dokupi na stacji, to będzie jeszcze taniej.
19: O, a o ile?
18: 35 groszy taniej na litrze.
19: Nawet jak kupię burgera lub pizzę?
18: Tak!
20: A jak lemoniadę?
18: No też, to poprosimy.
19: Ale co?
20: Wszystko!
18: Wakacyjne weekendy zrób zakupy na stacji za minimum 5 zł i tankuj nawet 35 groszy taniej z aplikacją Orlen Witaj. Jeden kupon na weekend do 50 litrów paliwa Verwa i Efekta. Szczegóły w regulaminie na witaj.pl/rabaty. Orlen. Z energią na weekend.
0: Została ostatnia reklama.
21: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
22: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
21: Pamiętałem o wszystkim.
22: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
21: Dokładnie, kochanie.
22: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
21: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
22: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
23: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.

0: Później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
1: Weź Ibuprom Zatoki.
2: Ibuprom Zatoki?
1: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
2: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
1: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chlorowodorek 30 mg. Doradnie w celu zapobiegania objawów występujących w przeziębieniu i grypie. Takich jak ból głowy, ból niedorzeczność, zatok obecnych nosa, katar, gorączka, ból gardła, bóle mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok. Takich jak ból głowy, niedorzeczność, zatok i nosa przebiegających w bóle. Będących konsekwencją powikłań przeziębienia, grypy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
3: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
4: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
5: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład smartwatch Garmin Instinct 2X Solar. Grafit. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 1299 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem taniej o 300 zł.
6: Została ostatnia reklama.
7: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
8: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
9: Reklama.
10: Duże zatory na trasach w stronę zachodniej granicy Polski. Uwaga na burze, IMGW wydało właśnie alerty. Zmiana czasu może prowadzić do problemów ze wzrokiem.
6: Radio Pogoda. Wiadomości o 15.
10: Dorota Wardycka. Uwaga na ogromne korki w stronę zachodniej granicy na autostradzie A6 w kierunku Berlina i na drodze ekspresowej S3 w kierunku Szczecina. Zatory mają kilka kilometrów, podróż wydłuża się o co najmniej kilkadziesiąt minut. Od węzła Szczecin-Kijewo do węzła Klucz na A6 oraz między węzłami Goleniów Północ, Goleniów Południe i przed węzłem Rzęśnica. Korki to efekt dużego natężenia ruchu. Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej ostrzega przed burzami w 8 województwach na północnym zachodzie, gdzie może spaść do 30 mm deszczu. Nadal obowiązują również ostrzeżenia pierwszego stopnia przed upałem w południowo-zachodniej i centralnej Polsce. A teraz IMGW wydało alerty przed burzami dla warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, a także lubuskiego, kujawsko-pomorskiego, znacznej części Wielkopolski, północno-zachodniej części Mazowsza i zachodniego Podlasia. W czasie burz wiatr może się rozpędzać w porywach do 85 km na godzinę. Hiszpańskie służby po raz pierwszy od kilku dni przekazały pozytywne informacje o szalejących pożarach. Udało się opanować najgroźniejsze zaproszenia ognia w rejonach Madrytu i Awilli. Znacznie gorsze doniesienia płyną z Francji, gdzie sytuacja nadal jest bardzo niekorzystna. Mer Bordeaux przekazał, że ogień jest już 15 km od metropolii, choć w tym przypadku ewakuacja nie jest planowana. A tak mówią sami strażacy.
11: Sytuacja nie jest korzystna, ponieważ ogień nadal nie został opanowany. Ani w tym obszarze, ani jak sądzę w innych. Udało nam się opanować pożar po tej stronie drogi, by umożliwić przejazd, ale jest mnóstwo dymu i obawiam się, że po drugiej stronie i tak doszło już do zaproszenia.
10: W sumie we Francji i Hiszpanii w obawie przed ogniem ewakuowano już ponad 300 tysięcy osób. Wiosenna zmiana czasu wiąże się z wyższym ryzykiem chorób siatkówki zagrażających wzrokowi. Zbadali to amerykańscy naukowcy z Northwestern University. Przeanalizowali dane dotyczące ponad 18 milionów pacjentów w wieku od 18 do 64 lat, u których niedawno zdiagnozowano chorobę naczyń siatkówki. Okazało się, że wiosną Amerykanie tracą godzinę snu, co wiąże się z wyższym ryzykiem retinopatii cukrzycowej i zwyrodnienia plamki żółtej. W amerykańskim Senacie czeka ustawa o wprowadzeniu czasu letniego na stałe, ale nie ma pewności, czy zostanie przegłosowana.

0: program zaprasza sponsor. Właściciel sklepu Spyshop. Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Pogoda.
2: Niedziela, do końca dnia ciepła i słoneczna, choć w wielu regionach może przelotnie popadać, może też zagrzmieć alerty przed burzami w północnej połowie kraju. A na termometrach od 25 stopni na północy, 30 w centrum, do 32 na Dolnym Śląsku.
0: Program zapraszał sponsor, właściciel sklepu Spyshop. Minikamery, podsłuchy, szpiegowskie dyktafony. www.spyshop.pl.
1: Radio Pogoda. Tu najpiękniejsze melodie mówią same za siebie.

kto sprawił rytm, zwyczajny rytm, że nie mógł nas rozdzielić nikt, że powróciły do nas słowa, każda droga dobra jest, że nie obca nam niezgoda i pogodzeń sens, to sprawił rytm.

0: Innym razem, dziś na razie nie.
1: Autopromocja.
2: Legendarny kabaret Teli.
3: A tak to abyśmy za wojnę przedłużyli, no.
4: No hurra, może wygramy.
3: Wygramy.
2: 2000 zł na wymarzone w czasy. Płyty, które zmieniły historię polskiej muzyki.
5: I najpiękniejsze melodie.
2: Wakacje z Radiem Pogoda.
1: Autopromocja. Reklama.
6: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
7: Wielka wyprzedaż w Media Expert, a do tego w sklepach stacjonarnych na produkty objęte promocją do 50 rat 0% i do października nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
8: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
9: Pani Celinka zaczyna nowy tydzień w Kauflandzie.
10: Poniedziałek! Ja też nie mogłam się doczekać.
9: Od poniedziałku do środy w Kauflandzie Pepsi, 7-Up lub Mirinda, butelka 850 ml lub litr 4,49. A herbaty Lipton, trzeci najtańszy produkt, 100% taniej. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
11: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
12: No to gdzie w te wakacje? Znowu w tłoki kolejki?
13: Nie ma mowy, lecę w słowackie Tatry.
12: Serio? A co tam takiego?
13: Łomnica, Smokowiec, Szczyrbskie Jezioro. Kolejką prosto pod chmury w kilka minut. Zero tłumów, zero spiny.
12: Brzmi jak wydatek.
13: Wręcz przeciwnie, bilet 3 dni wcześniej i masz aż 30% w kieszeni. A w hotelu TMR wjazdy i aquapark w cenie.
12: No to na co jeszcze czekamy?
13: Lato w słowackich Tatrach Wysokich. Zupełnie inna perspektywa.
12: Sprawdź na www.vt.sk.
14: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
15: Została ostatnia reklama.
16: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów.
17: Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci.
18: Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
1: Reklama.

0: Uwielbiam spotkania przy grillu, ale przez te wzdęcia czuję maksymalny dyskomfort.
1: Sezon grillowy w pełni i ty już czujesz się pełny. Sięgnij po Espo Misan Max. Szybko i skutecznie rozbija pęcherzyki gazu, przynosząc ulgę. Jedna kapsułka w trakcie lub po posiłku.
0: Poproszę dokładkę. Wyciągniemy z tego wieczoru maksimum przyjemności.
1: Espo Misan Max. Szybka ulga od wzdęć. Podmiot prowadzący reklamę Berlin Chemii Menarini Polska spółka z o.o. Wytwórca Helsa Pharma GmbH. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą.
0: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian! Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: Tankuj taniej, nawet do 35 groszy na litrze. Aktywuj letnie korzyści w aplikacji Shell Club Smart na wybrane paliwa Shell i odbierz swój rabat. Oferta trwa do 6 września 2026. Szczegóły na shell.pl.
5: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
6: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycję, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
7: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
8: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
9: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
10: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
11: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
12: Została ostatnia reklama.
13: Barbara, łatwa kasa?
0: Marian, zawsze.
13: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
0: Sprytnie.
13: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl.

co kot, jak spojrzał w oczy, mówią kot. Zielone oczy mam jak kot, po nocach błąkam się jak kot, na księżyc gapię się jak kot i tęsknię wstycham tak.

0: to promocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Letnie update nawet do -30% w Decathlon. Kamizelka pływacka piankowa dla dzieci Decathlon Swim Vest Plus w promocji z apką już za 79,98 zł tylko do 5 sierpnia. Najniższa cena w okresie 30 dni przed obniżką 99,98. Więcej w regulaminie w sklepach Decathlon.
5: Czy ty lub twój bliski coraz częściej ma problemy z pamięcią? To dobry moment, żeby działać. Trwa nabór do programu wsparcia dla seniorów z zaburzeniami pamięci i chorobą Alzheimera we wczesnym etapie. Możliwość udziału nawet przez 3 lata. Liczba miejsc ograniczona. Dzienny dom pobytu Korona Seniora zapewnia terapię, rehabilitację i integrację. Senior zachowuje aktywność, rodzina odzyskuje spokój. Dowiedz się więcej na koronaseniora.pl. Zadanie publiczne dofinansowane ze środków samorządu województwa mazowieckiego.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwyższe

0: Wygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
1: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
2: Została ostatnia reklama.
3: Panie Pascalu, ma pan jakiś przepis na tanią kuchnię?
4: To bardzo proste. Idziesz do Media Expert, kupujesz sprzęty do kuchni z promocją Multirabaty i piąty produkt masz za złotówkę.
3: A, no i merci bardzo.
5: Multirabaty w Media Expert. Im więcej produktów promocyjnych kupujesz, tym taniej. Drugi produkt 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Reklama. 29 rannych po ataku na Paradę Równości w Berlinie. Hiszpania wciąż walczy z pożarami, sytuacja się poprawia. IMGW ostrzega przed burzami oraz upałem.
2: Radio Pogoda. Wiadomości o 16.
6: Dorota Walidecka. Wszystko wskazuje na to, że atak w berlińskim Tiergarten był islamistycznym zamachem terrorystycznym, powiedział minister spraw wewnętrznych, dodając, że sprawca, który wjechał w tłum ludzi na Paradzie Wolności furgonetką, prawdopodobnie atakował też maczetą po tym, gdy wysiadł z auta. W wyniku ataku zginęła jedna osoba, to kobieta. Rannych zostało 29 osób, z których 3 są w stanie zagrażającym życiu. Domniemany sprawca, 21-letni mężczyzna, według niemieckich mediów sympatyk tzw. państwa islamskiego, wciąż jest poszukiwany. 5 bośniackich alpinistów zginęło podczas próby zdobycia najwyższego szczytu Rosji i Kaukazu, góry Elbrus, która ma wysokość ponad 5600 metrów nad poziomem morza. Zginęło 3 mężczyzn i 2 kobiety. Dwóm innym członkom wyprawy udało się przeżyć ekstremalne warunki. Jeden z mężczyzn zdołał samodzielnie zejść z góry i wezwać pomoc, drugiego odnalazły ekipy ratunkowe. Obaj ocalali i trafili do szpitala. Uwaga na burzę i upał. Nadal obowiązuje wydane przez IMGW ostrzeżenie 1 stopnia przed wysokimi temperaturami w południowej i centralnej Polsce, ale Instytut wydał kolejny alert przed burzami z silnym wiatrem i deszczem oraz lokalnie gradem dla warmińsko-mazurskiego, pomorskiego, zachodniopomorskiego, lubuskiego oraz kujawsko-pomorskiego, a także części Wielkopolski, Mazowsza i Podlasia. Przed nami z pewnością trudne godziny, ale miniona noc była dla nas korzystna, mówi premier Hiszpanii o pożarach szalejących wokół stolicy z najbardziej dotkniętych żywiołem prowincji. Madryt i Avila ewakuowano ponad 100 tysięcy ludzi, mówi przewodniczka po Madrycie Agnieszka Sobolewska.
7: Jest tam prowadzona bardzo energiczna akcja ewakuacyjna. Mamy już około 105 tysięcy osób ewakuowanych z ich własnych domów.
6: Z pożarami walczy też Francja. Tu na razie jednak sytuacja jest wciąż trudna. Pogody na ogół nie ma, tanio nie jest, ale turystów nie brakuje. Hel rocznie odwiedza nawet 800 tysięcy osób. Tradycyjne schabowe albo gołąbki przy głównej helskiej ulicy to od 40 do 45 zł. Ryby kosztują więcej, 74 zł za stek z łososia z frytkami albo 16 zł za 100 gramów innej smażonej lub grillowanej ryby. Większość turystów jednak nie zostaje na Helu na noc, ale spędza tu jeden dzień.
8: Radio Pogoda.
2: Pogoda.
6: W poniedziałek miejscami nieco więcej chmur, może przelotnie padać deszcz we wschodniej połowie kraju i w pasie od Pomorza Wschodniego po Opolszczyznę możliwe burze. Jutro na termometrach od 20 stopni na północy do 25 na Podkarpaciu.
2: Radio Pogoda na lato. Tu najpiękniejsze melodie przejmują ster.

Zasypiałem bez snów, a dziś nie śpię i sny miewam we dnie. I moje serce ta bezbrana cząstka co noc wyfruwa kląskać po gałązkach. I chociaż błaga mnie wróć, lub przynajmniej to skróć, nie powraca, nie skraca i kląs.

nie wiem jak. Taki fakt się przydarzył, a nim czuł, a nim snuł, a nim marzył. A nim śnił, a nim chciał, a nim zamiar taki miał. W środek piłbym z uporem z tych spraw, a we czwartek wieczorem ten traf. Zakochałem się w czwartek przypadkiem, aksamitne ma oczy jak bratki. Pewno więc akurat przez te bratki tak wpadł, bo to dla mnie najmilsze są kwiatki. Zakochałem się nie na umyślnie, pomyślałem, że wkrótce czar pryśnie. Ale czarnica nic, raczej wzrósł niż i prysł i rozkwita codziennie pomyśl.

0: reklama.
1: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Au! Znów ten ból.
3: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
4: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
3: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
5: Velobank każdego traktuje po królewsku. I tak wiele oferuje na jedno skinienie. Na przykład konto osobiste, które otworzysz raz, dwa w aplikacji. A także kredyty czy szybkie przelewy międzynarodowe w ramach Velokantoru. Zresztą dużo by wymieniać. Przyjdź do jednego z ponad 200 oddziałów Velobanku i się przekonaj. Konto osobiste to rachunek płatniczy. Velokantor udostępniamy dla Ciebie w bankowości mobilnej lub internetowej, jeśli masz konto osobiste w złotych i konto walutowe w walucie, którą chcesz kupić lub sprzedać. Szczegóły, w tym opłaty i prowizje, dostępne na velobank.pl i w placówkach.
6: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
7: Została ostatnia reklama.
8: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już w najbliższy weekend darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.

0: to promocja.
1: Jak wygrać 2000 zł na wymarzone w czasy w Radiu Pogoda?
2: No pewnie, że tak. No to wszystko wiemy. 2000 zł z Funduszu Czasów Pogodowych na wakacyjne wydatki wygrywa pani Aleksandra. Gratuluję, pani Aleksandro.
3: Hurra, dziękuję bardzo.
1: Ty też możesz zostać laureatem 10. edycji konkursu. Fundusz Czasów Pogodowych. Zgłoś się już teraz na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV. Stworzone z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
5: Upał. Klimatyzacja w aucie. Jest zimno.
6: A później katar, zatkany nos i ból głowy. Znasz to?
7: Weź Ibuprom Zatoki.
8: Ibuprom Zatoki?
7: Tak, ma dwie substancje. Odtyka nos i zatoki, uwalnia od bólu.
8: Ibuprom Zatoki. Ulga dla nosa i zatok.
7: To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Tabletki podlekane. Ibuprofen 200 mg. Pseudoefedryny chloroborek 30 mg. Brak jest celu objawów występujących przy zimnej grypie. Taki jak ból głowy, ból i niedorozność, zatok obocznych nosa. Katar, gorączka, ból gardła, ból mięśniowe. Doraźne leczenie objawów zapalenia zatok, takich jak ból głowy, niedrożność zatok i nosa przebiegających w bóle, będących konsekwencją powikłań przeziębienia, gryfy lub alergicznego nierzutu nosa. US Farmacja Spółka ZOO.
9: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
10: W Media Expert wyprzedaż. Rowery w promocji nawet 50% taniej. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Cross, Romet, Indiana górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
11: Magda, wszystko w porządku?
12: Przepraszam, migrena.
13: Mam jakieś tabletki przeciwbólowe.
12: Co ty wiesz o migrenie? Lepiej weź Dezamigren. To specjalistyczny lek. Dezamigren już po 30 minutach przerywa atak migreny i łagodzi nadwrażliwość na światło i dźwięk.
14: Tabletki powlekane 12,5 mg almotryptanu jabłczanu. Doraźne leczenie bólu głowy u pacjentów z rozpoznaną migreną. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
12: Dezamigren. Konkretnie na migrenę.
15: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
16: Mamusia, przechodziłam i przy okazji wpadłam.
17: To przy okazji zjesz z nami.
16: Wygląda super, tylko co na to moja wątroba?
18: Na wątrobę mamy suplement diety HEPA Slimin.
17: Proszę, HEPA Slimin zawiera wyciąg z liści karczocha, więc wspiera zdrowie wątroby.
16: I utrzymanie prawidłowej masy ciała dzięki wyciągowi z liści ostrokrzewu paragwajskiego. To dlatego jesteś taka szczupła.
17: A, to tylko przy okazji.
16: W takim razie jak będę w aptece, to przy okazji kupię HEPA Slimin.
19: Aflofarm. HEPA Slimin. Zdrowa wątroba i smukła sylwetka. Przy okazji...
20: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61. Jeśli...

0: Suplement diety Valerian Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerian Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela melisy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
3: ten... Na mediaexpert.pl.
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
3: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
3: Barbara, na mediaexpert.pl.
4: I still remember the piano playing the same old melodies. The late night crowd was wild and loud, but then a shot at

0: Tryb wakacyjny włączony. Jedź dalej, zobacz więcej. Ciesz się podróżą z JQ7 Hybrid, SUV-em, który łączy komfort, nowoczesne technologie i wydajność na każdej trasie. Dostępny od 139 900 zł, z atrakcyjnym finansowaniem oraz ubezpieczeniami OC, AC i GAP za złotówkę każde. JQ7 Hybrid. W drogę bez kompromisów. Szczegóły u dealerów i na omoda.jq.pl.
1: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
2: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład telewizor Philips 55 cali, Ambilight, Mini LED. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3299 zł. Teraz za jedyne 2599.

0: Suplement diety Valerin Sen ułatwia zasypianie i poprawia jakość snu. Zawiera naturalne składniki i nieuzależnia. Valerin Sen. Zdrowa dawka snu. Wyciąg z ziela listy wspomaga odprężenie. Wyciąg z szyszek chmielu wspiera utrzymanie zdrowego snu. Aflofarm.
1: Została ostatnia reklama.
2: Spakowani! Możemy wyjeżdżać na urlop!
3: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
2: Pamiętałem o wszystkim.
3: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
2: Dokładnie, kochani.

0: także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
0: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
2: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
3: Reklama. Rząd chce znowu ulżyć kierowcom przy cenach paliw. Obława na sprawce po zamachu na Paradę Równości w Berlinie. Sanepid przypomina zasady przydrożnej sprzedaży lemoniady.
4: Radio Pogoda. Wiadomości o 17:00.
3: Dorota Wardecka. W niedługim czasie zapadną decyzje w sprawie ewentualnego powrotu programu CPN dotyczącego cen paliw, zapewnia Dariusz Wieczorek z Nowej Lewicy, zaznaczając, że rząd analizuje możliwości ulżenia kierowcom po tym, jak prezydent odmówił podpisania ustawy o podatku od nadmiarowych zysków koncernów paliwowych. Kiedy można się spodziewać decyzji w sprawie powtórnej obniżki cen paliw? O tym Tomasz Węska.
5: Dariusz Wieczorek z Lewicy zapewnia, że rząd nie pozwoli, by cena litra paliwa na stacjach osiągnęła wartość dwucyfrową, choć konkretnej daty ewentualnej decyzji nie podaje.
6: To jest w tej chwili poważnie analizowane i też czekaliśmy, co się stanie z tą ustawą, bo to jest całkowicie inna inżynieria finansowa, jeżeli chodzi o budżet.
5: Z powodu konfliktu na Bliskim Wschodzie cena ropy wynosi już około $100 za baryłkę.
3: Tymczasem irańska agencja prasowa donosi o eksplozji tankowca w ciśnienie Ormuz. Statek miał eksplodować po tym, jak wpłynął na minę morską, opuściwszy wyznaczony przez Iran korytarz morski. Iran wielokrotnie atakował statki w ciśnienie i ostrzegał, by korzystały tylko z wytyczonych przez niego szlaków. W Niemczech trwa obława na sprawcę zamachu podczas wczorajszej Parady Równości w centrum Berlina. W tłum ludzi wjechało rozpędzone auto, a następnie napastnik prawdopodobnie wysiadł i atakował maczetą. Nie żyje jedna osoba, 29 zostało rannych, 3 z nich są w stanie zagrażającym życiu. Bezpieczeństwo żywności i konsumenta, ale też wsparcie raczkujących murocianych przedsiębiorców. Tego dotyczą wytyczne głównego inspektora sanitarnego dla przydrożnej sprzedaży lemoniady. Stoisk nie trzeba rejestrować, ale są konkretne zasady bezpieczeństwa. Po pierwsze, higiena i czyste ręce, mówi Renata Pobrotyn-Szatkowska z Powiatowej Stacji Sanitarno-Epidemiologicznej w Warszawie.
7: Warto sobie tą lemoniadę na przykład wystawiać partiami, prawda? A można też zapewnić, jeśli na wyposażeniu w domu jest na przykład lodóweczka taka z wkładami, prawda? Więc też fajnie by było w ten sposób sobie schładzać i zabezpieczać.
3: Sanepid zwraca uwagę, że nawet niewielka, dziecięca sprzedaż przy drodze wymaga rozsądku i nadzoru dorosłych, szczególnie w opalne dni. A od mycia rąk nie ma wakacji. Holenderka Lorena Wiebes zwyciężyła w czwartej edycji wyścigu kolarskiego Tour de Pologne kobiet. Wygrała wszystkie 3 etapy w Zamościu Lubartowie i dziś w Lublinie. W pierwszej dziesiątce nie było Polek.
4: Radio Pogoda. Pogoda.
3: Jutro sporo chmur z przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Może przelotnie padać deszcz, możliwe również burze na termometrach. Jutro od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu.
8: My tu gramy, nie gadamy. Najpiękniejsze melodie na lato w Radiu Pogoda.
9: Gdy młodzieniec ujrzy piękną panią, na ulicy długo chodzi za nią. Patrzy tu i patrzy tam i do siebie mówi sam, skąd właściwie ja tę panią znam. Jeśli niedostępna jest dziewuszka,

Czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama?

piżama jest w łóżku strojem twym. Czy pani mieszka sama, czy też za mantem swym? Piękna pani robi oburzoną, oczy jej wystawie w lugoploną. Wpierw ogląda jakiś but, potem bluzkę w sklepie mód i w ogóle zimna jest jak lód. Niby dumna widzi chłopca w szybie, patrzy jak mu ręce lekko drżą. On zaś pyta, co powiedzieć takiej rybie. Miasto pogodę znowu pytają, czy pani mieszka sama, czy razem z nim? Czy w domu czeka mama z humorem złym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Koszulka czy piżama jest w łóżku strojem twym? Czy pani mieszka sama, czy też z amantem swym? Parter dama mówi, co ja robię? Pierwsze piętro twarz różuje sobie, drugie piętro wola już, co pomyśli o mnie stróż? Żegnam pana, wyżej ani rusz. Lecz na trzecim piętrze w swym mieszkanku ramionami w krąg oplata go i caluje w usta szepcząc, mój kochanku. A on cichutko odpowiada to, ach, pani mieszka sama, nie z mężem swym. Nie czeka w domu mama z humorem złym. Dziś na gość nie piżama, jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama.

0: gościnie piżama jest w łóżku strojem twym. Ach, pani mieszka sama, tyś idealem mym.
1: Radio Pogoda 88,4 i 99,5.

0: Autopromocja.
1: O poranku krzyżówka. W południe dreszczyk emocji i rywalizacja o wymarzone w czasy. Po południu pogodni ludzie i wywiady z gwiazdami. Wieczorem chwila relaksu z dobrą książką. Radio Pogoda. Najpiękniejsze melodie na lato przez cały dzień.
0: Autopromocja. Reklama.
2: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
3: Pilna dopłata do rachunku za prąd. Zwrot nadpłaty. Aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj! Oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
4: Barbara, łatwa kasa?
5: Marian, zawsze.
4: No to zainstaluj aplikację Media Expert i złap nawet 200 zł rabatów w kuponach na start.
5: Sprytnie.
4: Szczegóły w regulaminie na mediaexpert.pl. Bo w Media Expert
6: taniej masz. Została ostatnia reklama.
7: Przerywamy program. W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
0: Reklama.

Je t'aime. Ma musique vient de toi. Ma lumière, c'est un geste.

la tendresse, ma lumière, c'est ton regard, ma

0: Radio Pogoda. 88,4 i 99,5 FM. Radio Pogoda.
1: Przez kolejne grudnie, maje, człowiek goni jak szalony, a za nami pozostaje 100 okazji przegapionych. Ktoś wytyka nam co chwilę w mróz czy upał, w zimie, w lecie, szans niedostrzeżonych tyle. I ktoś rację ma, lecz przecież jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze któregoś rana odbijemy się od ściany. Jeszcze wiosenne deszcze obudzą ruń zieloną, jeszcze zimowe śmiecie na ogniskach wiosny spłoną. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze wzrok nam się pali, jeszcze się nam ukłoni.

Więc nie martwmy się, bo w końcu nie nam jednym się nie klei. Ważne, by choć raz w miesiącu mieć dyktando u nadziei, żeby w serca kajeciku po literkach zanotować i powtarzać sobie cicho takie prościuteńkie słowa. Jeszcze w zielone gramy, jeszcze nie umieramy, jeszcze się spełnią nasze piękne dni, marzenia, plany. Tylko nie ulegajmy przedwczesnym niepokojom, bądźmy jak stare wróżby.

Jeszcze w zielone gramy, chęć życia nam nie zbrzydła. Jeszcze na strychu każdy klei połamane skrzydła. I myśli sobie bikar, co nieraz już w dół runął. Jakby powiało zdrowo, to bym jeszcze raz pofrunął. Jeszcze w zielone gramy, choć życie nam doskwiera. Gramy w nim swoje role na truszczycy bez suflera. W najróżniejszych sztukach gramy, lecz w tej, co się skończy źle, jeszcze nie.

0: Radio Pogoda. Tu najpiękniejsze melodie mówią same za siebie.
1: Dość jasne oczy ma ten ktoś, w uśmiechu śliczną linię ust, a w twarzy to specjalne coś.

że kocha mnie. Są dobre noce i złe dni, i dobre dni, a noc.

0: Audi Q5. Imponujący i komfortowy SUV, stworzony z myślą o wyjątkowych podróżach. Teraz gotowe do odbioru modele Audi Q5 dostępne są z 3-letnim pakietem serwisowym w cenie. Ciesz się większą wygodą, bezpieczeństwem i pewnością dzięki przeglądom serwisowym bez dodatkowych kosztów. Nie czekaj, oferta jest ograniczona. Sprawdź w najbliższym salonie lub na audi.pl.
1: Pani Barbaro, widziała pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmę dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.

0: na mediaexpert.pl.
1: Spakowani. Możemy wyjeżdżać na urlop.
2: Widzę, że spakowałeś też Maxiluten Ginkgo Plus na oczy.
1: Pamiętałem o wszystkim.
2: No tak, bo Maxiluten Ginkgo Plus to nie tylko wysoka dawka luteiny i substancje wspierające prawidłowe widzenie, cynk i wyciąg z róży stulistnej.
1: Dokładnie, kochanie.
2: Ale także ginkgo biloba, który wspiera pamięć i koncentrację.
1: To będą piękne i niezapomniane wakacje.
2: I w końcu zobaczymy kawałek świata.
3: Zapamiętaj, Maxiluten Ginkgo Plus. Maksymalne wsparcie dla oczu. Suplement diety Aflofarm.
4: Szukasz czegoś? Jestem Von Halski. Wytropię dla Ciebie okazję w apce InPost. Coś konkretnego? Książka, słuchawki do biegania, prezent urodzinowy? A może potrzebujesz inspiracji? Zdaj się na mój nos. Ja przynoszę propozycje, a Ty wybierasz, kupujesz i śledzisz zamówienie. Wszystko w jednej apce. Już teraz wskakuj do zakładki Okazje i zgarnij kupon na start. How good is that? Liczba kuponów ograniczona. Sprawdź zakupy w apce InPost.
5: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
6: Kochanie, kupiłaś patyczki do uszu?
7: Nie, polecono mi coś innego. Spray do czyszczenia uszu Acustone. Zawiera aż 3 naturalne oleje, dzięki czemu Acustone szybko rozpuszcza i pomaga usunąć zalegającą woskowinę.
6: Słusznie, od razu słyszę poprawy.
7: Acustone to najlepszy sposób na czyszczenie uszu.
8: Acustone, słuszny wybór. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Acustone rozpuszcza zalegającą woskowinę, przeciwdziała powstawaniu korków woskowinowych lub zaleganiu wody w przewodzie słuchowym. Aflofarm.
9: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
10: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
11: Została ostatnia reklama.
12: Wiele osób pyta mnie, dlaczego hemoroidy powracają. Powodem często są osłabione żyły i wtedy polecam tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły od wewnątrz. Kuracja to tylko 7 dni i daje długotrwały efekt.
13: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Zwróć uwagę na przeciwwskazania. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Reklama.

0: Autopromocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja. Reklama.
4: Au! Znów ten ból.
5: Bolesna zmiana w jamie ustnej? To afta, ale nie musi boleć. Sięgnij po Dezaftan. Afty, aftowe zapalenie jamy ustnej, pleśniawki, urazy spowodowane przez aparaty ortodontyczne i protezy. W tych sytuacjach zawsze wybieram Dezaftan. Dezaftan izoluje afty od czynników drażniących i od razu przynosi ulgę. Dezaftan wspomaga też regenerację śluzówki.
6: Dezaftan. Szybki sposób na afty.
5: To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Aflofarm.
7: Marian, wiesz, a Mariolka mówiła, że na wakacjach miała taki wielki hotel i taki wielki basen i taką wielką plażę.
4: No i co, Barbara, co?
7: No, a ja jej na to, że byłam na wielkiej wyprzedaży w Media Expert i kupiłam taniej. O!
8: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspres.

0: Plaże Wawer. Już w najbliższy weekend darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Gabinet masażu, słucham.
3: Cześć, tu Ania. Przyjmiesz mnie jeszcze na masaż?
2: Cześć, a co się dzieje?
3: Ostatnio dopadają mnie skurcze, a przecież biorę magnez.
2: Skurcze to nie tylko kwestia magnezu. Bierz Neomax Skurcz. Suplement diety Neomax Skurcz oprócz odpowiedniej dawki magnezu zawiera również witaminę B6 oraz potas. Kluczowy, jeśli chodzi o prawidłową pracę mięśni.
3: Czyli Neomax Skurcz jest naprawdę dobry?
2: Kochana, sam go stosuję.
4: Neomax Skurcz. Więcej niż magnez. Aflofarm.
3: Reklama.
5: Dwie osoby ranne w wypadku na trasie Rajdu Polski. Awaria sieci trakcyjnej pod Warszawą i opóźnienia pociągów. W Kazachstanie wylądował statek z trójką astronautów na pokładzie.
1: Radio Pogoda. Wiadomości o 18:00.
5: Dorota Wertycka. Wypadek na trasie Rajdu Polski. Poszkodowane są dwie osoby. Do wypadku doszło w Zamarskach. Cieszyńscy strażacy przekazali, że jedna z załóg wypadła z trasy i uderzyła w drzewo. Auto zapaliło się.

0: Obaj zawodnicy trafili do szpitala. Wczoraj podczas zawodów doszło do dwóch wypadków w Jastrzębiu-Zdroju i Ochabach. Członkowie załóg trafili do szpitala. Ich życiu nic nie zagraża. Tir zderzył się z trzema osobówkami na trasie S2 między węzłami Aleja Krakowska, Warszawa, lotnisko. Jedna osoba została ranna. Zablokowane są dwa pasy w stronę Terespola. Ruch odbywa się jednym pasem. Utrudnienie może potrwać jeszcze godzinę. Awaria sieci trakcyjnej na stacji postojowej Warszawa-Olszynka-Grochowska. Jak podaje PKP Intercity, niektóre pociągi mogą być opóźnione. Chodzi m.in. o ekspresy z Warszawy do Berlina, Kijowa oraz Wrocławia, a także do Terespola, Żywca i Przemyśla. Władze Łotwy chcą zlikwidować wszystkie drogowskazy prowadzące do Rosji i na Białoruś. Minister transportu tego kraju chce zakończyć operację do końca września. Jak mówi, w obecnej sytuacji wojennej i politycznej Łotwa nie potrzebuje takich znaków. Więcej o tym Cezary Jaszczyk.
1: Jak wyliczono, operacja usuwania lub przerabiania znaków prowadzących do Rosji czy na Białoruś będzie kosztować około 120 tysięcy euro. Urzędnicy przeprowadzili też szczegółową inwentaryzację tablic. W całym kraju jest ich dokładnie 235. Resort nie ukrywa, że inicjatywa ma związek z wojną w Ukrainie i jak podkreśla, rosnącymi oczekiwaniami społecznymi, by usuwać z przestrzeni publicznej wszystkie nawiązania do państw agresorów.
0: Trzech astronautów wróciło na Ziemię z Międzynarodowej Stacji Kosmicznej. To dwóch Rosjan i Amerykanin. Przebywali na orbicie od końca listopada zeszłego roku. Statek wylądował dziś po południu w Kazachstanie. 14 lipca z kosmodromu Bajkonur wystartowała rakieta ze statkiem Sojuz MS-29. Na jej pokładzie na Międzynarodową Stację poleciała kolejna zmiana załogi. Dwoje Rosjan i Amerykanin spędzą w kosmosie 8 miesięcy. Radio
2: Pogoda. Pogoda.
0: Poniedziałek będzie dość pochmurny, ale z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami, choć może przelotnie padać deszcz, może również zagrzmieć. Termometr pokaże jutro maksymalnie od 20 stopni na północy do 26 na Podkarpaciu.
2: Radio Pogoda. Tu najpiękniejsze melodie mówią same za siebie.

sobie zawróciła mu. Jak to dziewczyna, jak to dziewczyna. Niestety krótko trwa piosenka, nutki się kruszą, słowo pęka, a kto się na miłości zna.

jak to dziewczyna. Mówiła, że to dość już trwa, że takich jak on wielu ma. La, la, la, la, la, jak to dziewczyna. Mówiła, że ma już go dość i porzuciła go na złość.

wzgórzami biała sukienka. Sen się skończył, ale nie minął. Stoi w oknie, stoi panienka. Opłyniemy białym latawcem. On przyrzeka, ona mu wierzy. Wiatr na wzgórzach zbiera dmuchawce.

białe wino, jeziora w szklance. Przyjechało ruchome kino, świat się kręci w szalonym tańcu. Popłyniemy białym latawcem, on przyrzeka, ona mu wierzy. Będę twoim nadwornym krawcem, centymetrem miłość.

0: kochać w taką noc to grzech. Gdy sercu serca brak, bez tego pusty dźwięk ma śmiech i wino traci smak. Nie kochać w taką noc.
1: Reklama. Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
2: Marian, po czym poznać prawdziwą, wielką wyprzedaż?
3: Barbara, po mocnym finale, tak jak w Media Expert.
4: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład energooszczędna parowa pralka Electrolux. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 2099 zł. Teraz za jedne 1699. Z kodem rabatowym taniej o 400 zł.
5: Została ostatnia reklama.
6: Hemoroidy często powracały. Teraz, kiedy dolegliwości się nasilają, stosuję tabletki doustne Proctohemolan Control. Proctohemolan Control wzmacnia żyły i działa na nie ochronnie. Biorę je przez tydzień i mam spokój z hemoroidami na długo.
7: Proctohemolan Control. Tabletki 1000 mg diosminy. Leczenie objawowe dolegliwości związanych z żylakami odbytu. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania. Nie przekraczaj maksymalnej dawki leku. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.

0: dopłata do rachunku za prąd, zwrot nadpłaty, aktualizacja danych. Brzmi znajomo. Uważaj, oszuści coraz częściej podszywają się pod PGE. Wysyłają fałszywe SMS-y i e-maile, wykorzystując informacje o rachunkach, nowych taryfach czy zmianach przepisów. Ich celem jest wyłudzenie Twoich danych lub pieniędzy. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gk.pge.pl.
1: Ale upał. Nie do wytrzymania, prawda, Marian? Marian, gdzie ty się schowałeś?
2: W lodówce tej nowej!
3: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Na przykład pojemna lodówka Whirlpool. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2089 zł. Teraz za jedyne 1789. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł.
4: A topowe zapalenie skóry, reakcja alergiczna, pokrzywka? Nie musisz się znać. Zastosuj MaxiCortan. MaxiCortan to silny lek z podwójną dawką hydrokortyzonu. MaxiCortan zmniejsza stan zapalny i szybko przynosi ulgę w pieczeniu i swędzeniu skóry.
5: 1 gram kremu zawiera 10 mg hydrokortyzonu stanowiskowo w stanach zapalnych skóry różnego pochodzenia, przede wszystkim o podłożu alergicznym, o średnim nasileniu, które reagują na glikokortykosteroidy. Aflofarm. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą.
6: Wakacje to sezon na waluty. W tym czasie na całym świecie obserwuje się duże różnice kursów, ale doświadczony podróżnik wie, że najlepsze ceny walut i najwygodniejszy kantor wytropi w aplikacji Alior Mobile.
7: A branżowe rankingi potwierdzają te obserwacje. Najlepsze ceny i najwygodniejszą wymianę walut znajdziesz w Alior Mobile. Kantor jest dostępny w Alior Mobile dla klientów indywidualnych. Szczegółowe zasady określa regulamin usługi kantor dla klientów indywidualnych dostępny na stronie www.aliorbank.pl. Najlepsze kursy walut według rankingu Money.pl i najwygodniejszy kantor w aplikacji według rankingu Comperia.pl z 1 lipca 2026 roku.
8: To była zwykła, spokojna noc, aż do momentu, gdy stanąłem przed nim. Tłusty i podejrzany, trudny do sklasyfikowania. Karton po pizzy. Do żółtego? Wykluczone. Do niebieskiego? Za tłusty. Do zmieszanych? Możliwe, ale może to podpucha. Masz wątpliwości? Wejdź na gdzietowyrzucić.pl i sprawdź, jak prawidłowo segregować odpady. Zachęca Rekopol. Dbamy o recykling od ponad 20 lat. Dbaj razem z nami.
9: Hej, tu Paweł Orlański. Jestem na stacji paliw MOL i jak tysiące Polaków właśnie zaczynam wakacje. A każde wakacje zaczynają się od tankowania. I to ze zniżką do 36 groszy na litrze. Tak, aż do 36 groszy na litrze. Tylko z aplikacją MOL Move. Szczegóły na molmove.pl.
10: Tak zakręconej loteriady jeszcze nie było. Weź udział w loterii i od razu sprawdź, czy wygrywasz. Graj o miliony nagród.
11: Graj w punktach Lotto, w aplikacji i na lotto.pl.
10: Zgarniaj nagrody. Borys Szyc.
12: Hej, słyszeliście, że w PKO Banku Polskim od 15 do 28 lipca są dni otwarte?
13: Możecie otrzymać do 600 zł za otwarcie konta z kartą. Jest też sporo innych promocji.
14: Organizatorem promocji Dni Otwarte z Kontem Osobistym jest PKO Bank Polski S.A. Promocja trwa od 15 do 28 lipca bieżącego roku lub do wyczerpania nagród. Możesz otrzymać do 600 zł, jeśli spełnisz warunki promocji. Informacje o kontach, taryfę prowizji i opłat bankowych oraz regulamin promocji znajdziesz na pkobp.pl i w placówkach banku. PKO. Twój Bank Polski.
15: Została ostatnia reklama.
16: Finał wielkiej wyprzedaży w Media Expert. Smartfony, telewizory, laptopy, ekspresy do kawy, odkurzacze, zmywarki, pralki, suszarki, lodówki w super niskich cenach.
17: Media Expert, dalej masz.
18: Reklama.

0: tygodniowym wyprzedzeniem oszczędzasz 30 zł na bilecie. Szczegółowe warunki promocji online taniej na santago.com.
1: Letnia wyprzedaż w outlecie Faktory Annopol i Ursus rozkręca się na dobre. Ceny spadają jeszcze niżej, a kultowe produkty od marek Adidas, Nike, Tommy Hilfiger oraz Calvin Klein czekają na Ciebie z rabatami aż do minus 70%. Pozwól sobie na więcej, zapłać mniej i ciesz się pełnią lata z Faktory Annopol i Ursus.
2: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney+.
3: Oh my God.
2: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney+. Szczegóły na disneyplus.com.
4: Została ostatnia reklama.
5: Rodzice mówią, żebym w kółko nie grała, ale przecież jedziemy do Santago. Tam jest jeden wielki gaming, zjeżdżanie i wygrywanie. Co oni, nie wiedzą?

Bilet na Santago.com, zjeżdżaj na zjeżdżalniach i wygrywaj nagrody już tego lata. Szczegółowe zasady gry Santago Splash Hunt na Santago.com. Santago. Wejdź do gry.

0: Dostałeś SMS o zaległej płatności za prąd, a może e-mail z prośbą o dopłatę lub zwrot środków? Uważaj, oszuści podszywają się pod PGE, aby wyłudzić Twoje dane i pieniądze. Nie klikaj, nie daj się oszukać. Zachowaj czujność i chroni swoje bezpieczeństwo. Wejdź na zaufaną stronę gkpge.pl.
1: Została ostatnia reklama.
2: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
3: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował?
2: No, ci panowie z Media Expert.
3: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
4: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do Twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.

0: Jak wakacje, to sezon na gorące okazje, czyli Allegro Summer Sale. Ty odpoczywasz, a my wyszukujemy dla Ciebie najciekawsze produkty na lato w super cenach. Wejdź na Allegro i zobacz setki sezonowych promocji. Jak tak, to Allegro.
1: Pani Babao, widziała Pani, że w Media Expert można kupić kawy, płyn do prania, kapsułki do zmywarki albo karmy dla psa?
2: Panie Pascalu, no jakby to...
1: A widziała Pani?
2: No wiedziałam, przecież Marian w Media Expert każdą okazję wywęszy. I teraz ma jeszcze te aplikacje.
1: I w niej pewnie jeszcze więcej okazji.
2: No i z darmową dostawą do sklepu.
3: Karma dla zwierząt, środki czystości, kawa, końcówki do szczoteczek, klocki Lego. Wszystko w jednym miejscu. Wszystko na mediaexpert.pl.
4: Raj dla rowerzystów. 8000 produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.
5: Gotowi na lato? W Vision Express trwa wielka wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary przeciwsłoneczne i do korekcji wzroku. Niezależnie od tego, jakich okularów szukasz, w Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. A wszystko to z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
6: Przerywamy program! W Karpaczu zauważono ślady dinozaurów. Źródła donoszą, że już w te wakacje w Green Mountain rusza wielka dino przygoda z animacjami i zabawami dla dzieci. Na miejscu odkryto też basen pod gołym niebem. Prawdziwą oazę dla małych odkrywców. Rodzice odpoczywają, dzieci przeżywają przygodę, a nawet dwójka dzieci ma pobyt gratis. Lato, wielka dino przygoda i dzieci gratis. Szczegóły na green-mountain.pl.
7: Radio Pogoda zaprasza na plażę Wawer. Już w najbliższy weekend darmowe atrakcje dla dzieci i dorosłych. Warsztaty i strefy tematyczne. Największe darmowe miasteczko dmuchańców. Animacje, silent disco, strefa chill i wiele więcej. To wszystko za darmo. Zabierz znajomych i przyjdź na plażę romantyczną. Start od godziny 15 w każdą sobotę i niedzielę wakacji. Zapraszają Zarząd Dzielnicy Warszawa Wawer, Stołeczna Estrada oraz Radio Pogoda. Więcej na plazawawer.pl.
8: Lato w Volvo bez VAT. Najbezpieczniejsze Volvo ze Szwecji w wyjątkowej ofercie. Z zyskiem większym niż VAT. Sprawdź ofertę u autoryzowanych dealerów Volvo.
9: Została ostatnia reklama.
2: Marian, a gdzie mogę kupić
10: na mediaexpert.pl?
2: No dobra, ale jakbym chciała jeszcze dokupić...
10: Na mediaexpert.pl.
2: No to jeszcze, Marian, żeby to wszystko tanio dostać.
10: Barbara na mediaexpert.pl.

O, jak ci zazdroszczę, turysto, do starej się udasz fontanny i rzucisz soldino, i odtąd z dziewczyną legendy połączy cię czar. Wśród szmeru fontanny de Trevi nuciłaś mi tam pierwszy

0: Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
1: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
0: Panowie z Media Expert. No. Jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
1: Wygodnie i za darmo.
0: No.
2: Teraz w Media Expert nowy sprzęt przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, a jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.

0: W Radiu Pogoda zawsze są wakacje.
1: Zanim zdechnie w oceanie, skrót ropą śledź ostatni, a ostatnie gramy w cipło przykryje pył.
2: Zanim w leśniczówce pranie, gigantyczny motel stanie, zanim ciszę leśną

0: Bo w Media Expert taniej masz. O tak, taniej masz.
1: W Media Expert wyprzedaż.

0: Wycieczki trekkingowe i dla dzieci. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
1: Słyszysz? To wszystko odgłosy historii Hulu w Disney Plus.
2: Oh my God.
1: A historie Hulu takie jak Obcy Ziemia, Simpsonowie, Rywale robią po prostu tak. I dlatego zostają z tobą na zawsze. Hulu od teraz w Disney Plus. Szczegóły na disneyplus.com.
3: Została ostatnia reklama.
4: Raj dla rowerzystów. 8 tysięcy produktów na powierzchni 2600 metrów. Stanowiska serwisowe i ścieżka rowerowa. Przyjedź na zakupy albo umów się na serwis. Centrum Rowerowe.pl zaprasza. Warszawa, Okęcie Park, Aleja Krakowska 61.

0: Wiesz co, Marian? Super jest ten nasz nowy telewizor.
1: No, wiadomo, Barbara. No. A kto go przywiózł, podłączył i skonfigurował? No,
0: ci panowie z Media Expert.
1: I jeszcze tego starego grata zabrali. Wygodnie i za darmo.
2: Teraz w Media Expert nowy telewizor przywozimy do twojego domu. Wnosimy, podłączamy, konfigurujemy i programujemy. A jeśli trzeba, stary sprzęt odbieramy za darmo. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Reklama.

0: Radio Pogoda życzy udanych wakacji.
1: Bo we mnie jest seks, gorący jak samą, bo we mnie jest seks, tuż oprzeć się mamą. On mi biodra opływa, wypełnia mi biust, żar sączy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten, nie zazna już ten, co spokój i sen.

kłęka w usza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy latarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam wśród łez i duszę i seks. I duszę i seks.

na odrobineczkę biodro już rzężą żądzę u stóp. Bo we mnie jest seks, gorący jak samum, bo we mnie jest seks, któż oprzeć ją ma wód. On mi biodro opływa, wypełnia mi biust, żar soczy do ust. Bo we mnie jest seks, co pali i niszczy, dziesiątki już serc wypalił do zgliszczy. Kogo zmysłów pożogą ogarnie już ten,

usza. Nikt nie wie, że jest pod seksem i dusza. Więc o takim wciąż marzę, co całość ogarnie i duszy natarnie, ze zmysłów wygarnie. Takiemu ja oddam się.

każdy trzos bogactwa i klejnoty. Nam nie dał nic, nie mamy nic, serca i tęsknoty. Lecz my bez skarb, płomieniem war, stoczymy świat na złoto. Gdy się pieszczotą ramiona

0: błagali.
1: Aleja Sław, Radia Pogoda. Zaprasza Tamara Pawlik-Lipska.
2: Dzień dobry. Z tej strony Tamara Pawlik-Lipska, Radio Pogoda.
3: Joanna Żółkowska.
2: Widzę, że moja gościni już tutaj dzisiaj wyrywa się do odpowiedzi.
3: No, chcę się przedstawić. Poza tym przypomniałam sobie, że Radio Pogoda to było kiedyś, na przykład miałam na stałe nastawione Radio Pogoda.
2: O, bardzo miło mi to słyszeć.
3: I tam było bardzo dużo takich piosenek było, które przypominały mi moją młodość, wczesną bardzo też. No i lubiłam słuchać Radio Pogoda, a w tej chwili przerzuciłam się na inne radio.
2: No to tutaj...
3: Ale nie dlatego, że ono się zepsuło, nie, broń Boże.
2: Muzyka nie ta?
3: Bardziej się zaczęłam skłaniać tak w stronę muzyki klasycznej.
2: Rozumiem.
3: Także nie będę wymieniała, prawda?
2: Oczywiście,
3: nie
2: absolutnie.
3: Będziemy.
2: Bo jest tylko jedno, jedyne radio,
3: tak.
2: Właściwe Radio Pogoda.
3: Tak.
2: To jeszcze raz tutaj zapowiem już tak bardzo ładnie i adekwatnie. Joanna Żółkowska, aktorka, dziś jest moją gościnią w Alei Sław. Witam raz jeszcze w takim razie.
3: Ja również.
2: Będziemy dzisiaj rozmawiać, mam nadzieję, o różnych rzeczach, ale też chciałabym zapytać o spektakl, w którym ostatnio możemy panią zobaczyć, Dom Weselny. Kogo pani tam gra?
3: Opisują ją jako kolorowego ptaka. Mhm. Mam piękny kostium, rzeczywiście bardzo kolorowy. Wyglądam zupełnie inaczej niż teraz, jak mnie pani tu widzi, inaczej mam inne włosy i w ogóle makijaż, pełny makijaż, bo grałam taką kobietę właśnie, która lubi pieniądze, dobre ubrania, no i biżuterię, no wszystko na najwyższym poziomie. To jest sztuka, gdzie męczą się ze sobą dwie siostry. Troszkę męczą się, ale też wydaje mi się, że poruszają bardzo interesujące tematy, które zdarzają się nie tylko im, tylko chyba w większości sióstr.
2: A też przed tymi siostrami chyba takie ważne życiowe też wydarzenie pani bohaterki, czyli ślub.
3: Ślub mojej córki?
2: Tak.
3: No właśnie, z tego powodu się tam z tego powodu się one tam spotykają. No i to jest trochę śmieszne, trochę straszne. Tak bym powiedziała, więc zapraszam, jeżeli ktoś jest ciekaw, to bardzo zapraszam, bo warto.
2: Ale tak się zastanawiam. Ślub dziecka, no to powinno być takie w sumie bardzo radosne wydarzenie. Dlaczego jest trochę straszne?
3: No bo takie upiory powracają, bo one się cofają. Dawno się nie widziały. Mhm. I cofają się w przeszłość. A tam działy się różne rzeczy. Jak to w życiu. Raz tak, raz siak. I to wszystko teraz trochę je straszy.
2: Czyli z rodziną dobrze tylko na zdjęciach.
3: No tak, tak, to zdecydowanie. Akurat tutaj mogę powiedzieć, że takie jest taka konkluzja, przychodzi do głowy.
2: Pani też ma siostrę, aktorkę w życiu prywatnym. Czy wyobraża

0: sobie pani takie problemy jak na scenie w tym spektaklu z własną siostrą?
1: Nie no, zawsze sobie wyobrażam, bo to są, jeżeli ktoś by to napisał, pięknie opisał, proszę bardzo.
0: Mogłoby się okazać, że i z własną siostrą.
1: No pewnie.
0: Też jest sporo różnych.
1: Jeszcze mam brata. Na pewno byłoby wesoło i strasznie. Myślę, że tak, no, jak to w życiu.
0: Mhm. Ten spektakl głównie grają państwo w Krakowie.
1: W Teatrze Stu, tak, bo i to tam on jest jakby gości w repertuarze na stałe, ale drugie życie tego spektaklu mamy w podróży. I bardzo to lubimy, bo takie spotkania różnych publiczności dają nam no, dużo takiej wiedzy i o nas samych, reakcje publiczności. Wprawdzie, i to też jest ciekawe, są podobne, ale często nasilenie, że tak powiem, emocji, które w stronę widowni wędrują ze sceny. Czasami są te emocje odbierane bardziej żywo, czasami trochę mniej żywo, ale bardzo podobnie. Bo mnie wszyscy to pytają, jak czy, gdzie, czy publiczność jest taka sama, czy inna? No, zasadniczo jest taka sama, a jednocześnie jest inna.
0: Można połączyć te dwie rzeczy. Zwłaszcza, że chyba też trochę się tak mówi o tym, że krakowska publiczność to jest taka wysublimowana i taka trochę inna niż wreszcie Polski.
1: No, grałyśmy teraz dwa spektakle w Krakowie, w Teatrze Stu. No, publiczność była po prostu fenomenalna. Także niesłychanie żywa. O, niesłychanie żywe były reakcje. Także aż byłam, wydawało mi się, że Kraków to może jest taki bardziej stonowany, mieszczański. To okazuje się nie. Kraków to dopiero szaleństwo w Krakowie.
0: Żywioł.
1: Tak, bardzo była żywiołowa publiczność, wspaniała.
0: Mówi pani, że postać odgrywana przez panią w tej sztuce jest taka żywiołowa i kolorowa. Ja panią aktorsko, bo oczywiście nie znamy się prywatnie, postrzegam właśnie jako taką osobę, jako bardzo żywiołową osobę.
1: No, dlatego zostałam obsadzona akurat w tej roli, czuję się w niej dobrze. Także to nie jest nic nowego. Ale też, bo sam żywioł to jest za mało. Ona też musi nieść jednak jakąś opowieść o sobie. I ta osoba moja, osoba, którą tam gram, jest bardzo egocentryczna i ma bardzo dużo takich cech, nie lubimy takich cech u innych. Czasami i u siebie nie lubimy. Czyli egocentryczna, taka dosyć w sumie, jak to się mówi teraz, nie gryzie się w język. Bardzo ekspresyjna, taka na pewno nie introwertyczna, tylko odwrotnie. Ekstrawertyczna, taka osoba dosyć wyraźna, wyrazista bardzo.
0: Było jakieś wyzwanie w kreowaniu tej postaci?
1: No przede wszystkim my jesteśmy tylko dwie na scenie, spektakl trwa 2 godziny, a my jesteśmy starszymi paniami jednak. A to wymaga ogromnej... Tak pani spojrzała, że niby nie. Dziękuję bardzo, ale...
0: Tak uważam. Przepraszam.
1: Bardzo pani jest miła, doprawdy, ale jednak bez przesady. Nie będę tutaj szczegółów podawała, ale jednak i to jest bardzo duży wysiłek. Także tak w pierwszej chwili to właśnie się zastanawiamy, jak my sobie z tym damy radę, bo to jednak jest duży wysiłek, taki fizyczny i umysłowy i no pod każdym względem to jest wyczyn w pewnym sensie. Taki 2-godzinny spektakl. No ale wszystko poszło. Właściwie, kiedy kończymy, to nie zauważamy, jak to szybko mija i tak się dziwimy, że to już koniec. Także, dałyśmy radę z Beatą Rybotycką.
0: Oczywiście, którą tutaj również bardzo serdecznie pozdrawiam.
1: Bardzo pozdrawiam Beatę, bo gra nam się znakomicie. Pierwszy raz takie spotkanie.
0: Czy takie wycieczki do Krakowa też, myślę sobie, chyba mogą być trochę męczące?
1: Trochę są, oczywiście. Tym bardziej, że ja jeżdżę z Lolą. A Lola to jest mój Maltańczyk.
0: Okej. I jest...
1: Jeździmy razem wszędzie.
0: Ale na scenie też się pojawia?
1: Nie.
0: To kto się nią wtedy zajmuje?
1: Siedzi w garderobie albo w hotelu.
0: I jest grzeczna?
1: Jest grzeczna bardzo, bo wie, takie ma życie. Życie z artystką jest właśnie takie. Powiedziałam jej to od razu na samym początku, że będzie tak miała i ona to zaakceptowała.
0: Okej, okay, czyli wie, że pańcia na scenie, a ona ma być grzeczna.
1: Tak, jak gdzieś jeżdżę i niektórzy mówią, a czy ty pytałeś, czy można tam z psem? A ja mówię, gdzie ty widzisz tu psa? Także stosujemy takie wybiegi. Udajemy, że Lola nie jest psem.
0: Czyżby stała się w pewnym sensie córeczką?
1: Też, ale nie tylko. Dla innych ona jest tak piękna i taka malutka, że jak się na przykład nie rusza, to wygląda jak taka sztuczna zabawka.
0: Okej.
1: Jest niesamowita.
0: Czyli jest tutaj też jeszcze dla niej, widzę, szansa występu na scenie w końcu.
1: Jest szansa, jest.
0: Zagrała pani w wielu sztukach. Zastanawiam się, czy gdy ma się taki dorobek artystyczny, to są role, które zostają w pamięci i do których na przykład chciałoby się wrócić?
1: No tak, tak myślałam nawet niedawno, co bym chciała zagrać może jeszcze raz.
0: I co to by było?
1: Ale no na przykład grałam Fiokłę w Orzenku w Teatrze Powszechnym. 10 lat ją grałam. I tak mi się wydaje, że byłam dużo młodsza wtedy. I wydawało mi się wtedy, kiedy to grałam, że ja jestem za młoda. W ogóle uważałam, że to jakaś pomyłka. Kto to wymyślił, żebym ja to grała? To jest zupełnie...
0: Reżyser?
1: To kiedyś, reżyser może, nie wiem kto. No ktoś wymyślił, ja byłam wtedy w teatrze na etacie i po prostu przypadła mi ta rola. Grałam ją, nie grałam jej źle, myślę. Miałam świetny kostium. Ja w ogóle przywiązuję dużą wagę. Myśmy teraz też zaczęły od kostiumu tę rozmowę. To znaczy ja tak zaczęłam od kostiumu. Ja lubię, no, przykładam dużą wagę do tego, jaki jest kostium. I miałam piękny kostium. Ale mimo wszystko wydawało mi się, że to nie jest rola dla mnie wtedy. Z powodu wieku. To jest chwatka. I ona powinna mieć swoje lata, więcej wiedzieć i jakiś inny rodzaj, jak się teraz mówi, energii. Tak mi się wydawało i tak chętnie myślałam sobie niedawno, że mogłabym ją zagrać jeszcze raz i ciekawa jestem, jakbym się z tym zmierzyła, bo wydaje mi się, bo kiedy to jest ciekawe? Wtedy, kiedy to może być inne niż wtedy. No bo my się zmieniamy, my jesteśmy, nawet powiedziałabym, z dnia na dzień inne. Prawda?
0: Plus jeszcze pewnie jakieś nowe pomysły na kreowanie postaci.
1: No tak, no i mamy w głowie co innego. To nawet z dnia na dzień, ja nie mówię już o nastroju. Mamy przecież różne nastroje, prawda?
0: Nawet w ciągu dnia pewnie
1: czasami
0: kilka razy. W ciągu
1: dnia mamy kilka razy. A już mówię już o latach, prawda? Doświadczenia jakieś. Dochodzą nowe sprawy, nowe przekonania. Które, prawda, miewamy, a potem nagle okazuje się, że one są błędne. Czas koryguje wszystko, tak się mówi, prawda?
0: To prawda.
1: To z tego względu właśnie czasami wydaje mi się, że mogłabym zagrać. Przez chwilę też przychodziło mi do głowy, co by było, gdybym ja teraz zagrała Ławeczkę, która była takim spektaklem bardzo istotnym dla mnie w moim życiu, a dla niektórych widzów też, bo do tej pory pamiętają.
0: Tak.
1: To mam dowody. Co by było, gdybyśmy z Januszem, to też byłoby niezłe, zagrali to teraz? No, to byłaby zupełnie inna chyba Ławeczka. Ale nie wiem, a może nie, a może do pewnego stopnia, tylko no bardzo to byłby ciekawy eksperyment. Dla mnie aktorski na przykład. Takie. Miałam już taki przypadek, ale to dotyczyło Jurka Grzegorzewskiego, który był dziwnym bardzo reżyserem, no bardzo takim nowoczesnym, ale też szczególnym. Niezbyt był zainteresowany realizmem, takim realizmem, który teraz na przykład panuje w telenowelach, albo w ogóle niekoniecznie tylko w telenowelach ogólnie. Dosyć dużo jest takiego 1:1, a Jurek był artystą, bardzo wspaniałym artystą i realizm go zupełnie nie interesował. I ja zagrałam u niego po raz drugi Mańkę w ślubie Gombrowicza na scenie Teatru Narodowego, bo pierwszy raz zagrałam ją jak kończyłam w dyplomowym spektaklu szkoły teatralnej w reżyserii Jerzego Jarockiego, zagrałam Mańkę w Ślubie Gombrowicza. A potem zagrałam ją po latach tę samą postać u Jurka Grzegorzewskiego i to było niesamowite przeżycie. Najpierw się zastanawiałam, bo już wtedy weszłam w rolę właściwie matek. A on wymyślił, że mogę zagrać tam tę rolę. Ale to dlatego, już teraz wiem dlaczego, dlatego, że on wymyślił sobie, że kiedy główny bohater Henryk wraca do domu rodzinnego, to pamięta rodziców, jak byli młodzi. I to z tego powodu. To chyba tak mnie obsadził. No ale mam to już za sobą.
0: A gdyby teraz pojawiła się jakaś taka właśnie propozycja, wróćmy, wystawmy jeszcze raz coś, co było wystawiane 30 lat temu. Zgodziłaby się pani?
1: No pewnie, żebym się zgodziła, dlatego, że to jest bardzo, no właśnie, to takie ekscytujące.
0: Jak to jest na przykład, zastanawiałam się, w pracy aktora z tekstem? Zdarza się pani jeszcze pamiętać fragmenty? Bo tak jak pani powiedziała, grała pani 10 lat jeden spektakl. To się potrafi wryć w pamięć, czy jednak gdzieś w którymś momencie...
1: No to mam takie, mogę opowiedzieć o tym, okay. Bo mam takie doświadczenie. Grałam w Teatrze Szóste Piętro, właśnie w Orzenku i dostałam tam propozycję innej roli, którą zagrałam. Też graliśmy z 6 lat, chyba dosyć długo, ale koleżanka grała to, co grałam wtedy i kiedy ja słyszałam przez głośnik ją, i wszystko pamiętałam. No ten sam tekst, zresztą świetny w tłumaczeniu Tuwima, znakomity. I tak myślę, że niesamowite to było, bo po prostu jakby no pamiętałam. Myślę, że musiałabym trochę popracować jednak, żeby to było takie porządnie, że tak powiem, przywrócone, ale tak, zostaje. I byłam zdumiona, że zostaje. Bo zasadniczo aktor, ja przynajmniej miałam takie doświadczenie, że kiedy trzyma rolę w głowie, bo czasami zdarzało się tak i teraz też tak się zdarza, że grasz w kilku przedstawieniach i dopóki one są pokazywane, czyli musisz je grać, to masz to wszystko w głowie. Teraz się mówi, gdzie? W komputerze. Ale w momencie, kiedy ktoś mówi, to schodzi, to znika z komputera, czyli z głowy. Jest coś takiego.
0: I to się naprawdę dzieje prawie, że momentalnie?
1: Zawsze, tak.
0: Okay.
1: Jak już, ale teraz, ale bywały takie sytuacje, że to okazuje się, że to gdzieś jednak jest. Że dosyć łatwo to wyciągnąć z tego komputera. Nawet po tylu latach. Niesamowite. Niesamowity jest ten nasz mózg.
0: To prawda. Bardzo szerokiej publiczności dała się pani poznać dzięki roli w telenoweli.
1: Tak.
0: Myślałam, że tu padnie słowo absolutnie. Czy spodziewała
1: absolutnie, się... może być absolutnie, proszę bardzo.
0: Nie, to oczywiście żart i nawiązanie do postaci odgrywanej przez panią, ale czy gdy zaczynała pani przygodę z Klanem, to miała pani w ogóle pomysł na to, że to tyle lat będzie trwało?
1: No w ogóle nie było takiego, zjawiska. U nas nie było telenoweli przede wszystkim żadnej. Wcześniej była może jedna. To się zaczynał. Ten czas telenoweli się zaczynał. Więc nie było żadnych informacji na ten temat. Po pierwsze, czy to się przyjmie, prawda? Jak długo? Też dziwny taki, normalnie bywało tak, że jak dostawałaś propozycję roli, to wiedziałaś, jak się zaczyna i wiedziałaś, jak się kończy. Do czego zmierza? A tutaj w ogóle nie masz pojęcia, do czego to zmierza. Telenowela trwa do dzisiaj i ja teraz na przykład dostaję nowe odcinki, bo ciągle gram w niej i bardzo sama jestem ciekawa, do czego to zmierza, bo nie wiem.
0: Czyli nie możemy na razie nic zdradzać.
1: Ale nikt w ogóle mi tego nie tłumaczy, nie mówi. Czasami w związku z tym na przykład kierunek, w jaki podąża moja postać, bardzo mi odpowiada, a czasami w ogóle mi nie odpowiada. I wtedy też muszę to grać.
0: No właśnie, i co wtedy, jak aktorowi nie odpowiada?
1: Gram.
0: Ale czy wtedy jest lekka obraza wyczuwalna w postaci?
1: Nie, po prostu zaciskam zęby i myślę sobie, jesteś zawodową aktorką, profesjonalną. Musisz grać to, czego od ciebie wymagają. To znaczy, musisz po prostu w tym być, musisz się znaleźć. Tak, tak do tego podchodzę. Zaciskam zęby i gram, ale czasami wcale mi się to nie podoba, że postać podąża właśnie w taką stronę.
0: A czy na scenie w teatrze też zdarzyło się pani zaciskać zęby i grać?
1: Tak, bo ja byłam dosyć taka, jakby to powiedzieć, no taka byłam taką niegrzeczną trochę dziewczynką. Także też byłam asertywna. Zawsze się mówiło, był taki moment, kiedy się mówiło, bądź asertywna. Bądź asertywna. Więc ja byłam asertywna i wyrażałam swoje niezadowolenie czasami, ale też starałam się jednak zachowywać przyzwoicie. No w momencie, kiedy się podejmowałam jakiejś pracy, no to takie szczególnie, która jest pracą zespołową i ma ogromne konsekwencje dla i wszystkich innych wokół ciebie. Poza tym sytuacja jest bardzo wrażliwa, bo można, nie przyjmując roli, najbardziej się zawsze boję, bo zdarzały mi się takie przypadki, boję się, że reżyser się obrazi.
0: Okej.
1: No.
0: I jak może się tak obrazi, być. To może się no to okazać, że już na amen.
1: No może tak być, także trzeba uważać. Reżyserzy są bardzo wrażliwi, bo myślą, że jak odmawiasz roli, to ja tak myślę, że oni tak myślą, może to w ogóle jest inaczej, że oni to biorą, że to tak powiem, bezpośrednio do siebie, że to ja z nimi nie chcę pracować, a czasami wcale tak nie jest. A czasami jest tak, że rola jest nie bardzo, ale tak lubisz tego reżysera i z nim pracować, że mimo wszystko pracujesz. Więc on zawsze ma okazję, ma powód do tego, żeby myśleć, że jeżeli odmawiasz, to jednak z powodu tego, że jego nie lubisz albo nie cenisz. No i to jest taka trudna sytuacja, a takich sytuacji trudnych w tym moim zawodzie jest multum. Właściwie z samych takich trudnych sytuacji prawie składa się nasza obecność w tym zawodzie.
0: To jednak zawód bardzo artystyczny, więc myślę, że tutaj wrażliwość wysoka jest jednak pożądaną cechą.
1: Bardzo i to po prostu trzeba zacisnąć zęby. Się mówi, że to jest taki zawód, taki banał, no ale przypomnę, że odporność słonia i kruchość porcelany trzeba mieć w sobie. No jak to połączyć? No ale trzeba, bez tego się nie da.
0: Pani córka też wybrała tę drogę. Gdy ją wybierała, to kibicowała i pani czy myślała, dziecko drogie, w którą ty stronę zmierzasz? Quo vadis.
1: No ja miałam świadomość, że to jest trudny zawód, ale też miałam świadomość, że jeżeli już się go wybiera, to znaczy, że się chce. No znaczy, że coś takiego jednak się w nim zauważa. Tutaj właściwie nie umiem tak dokładnie powiedzieć niczego mądrego na ten temat, ponieważ tak, ja wiedziałam, że ja od samego początku chciałam być aktorką. To ciągnęło mnie na scenę, jak mówił Olivier, bo po prostu ja się bardzo lubiłem popisywać, mogę za nim powtórzyć, że bardzo też lubiłam się popisywać, ciągnęło mnie tam. Natomiast moja córka nie miała takiego pędu na scenę do popisywania się, ale ona myślała, że... Wprawdzie zapytała mnie kiedyś, a jakie są jeszcze inne zawody na świecie, jak miała lat, no trochę mało jeszcze, żeby tak wszystko ogarniać. No więc bo myślała, że tylko, że co ona może robić, że jest skazana jakoś na ten zawód, chyba siedziała w tej garderobie bez przerwy. Także, no więc ona miała taki moment, że jednak może ona spróbuje czegoś innego i w pewnym momencie, jak przypadkiem, zupełnym przypadkiem, naprawdę, nikt w to nie wierzy oczywiście, ale potwierdzam jeszcze raz, z uporem obie powtarzamy, że to był zupełny przypadek. Dostała propozycję takich próbnych zdjęć i potem je wygrała i okazało się po prostu, że szukano osoby o pewnych typach charakteru i akurat okazało się, że ona właśnie to wszystko ma w sobie, czego szukano. Była przecież amatorką, nie miała pojęcia, jak się gra, ani w ogóle tego nie robiła wcześniej. No to w pewnym momencie przyszła jednak po jakimś roku tego grania, powiedziała, mamo, muszę ci powiedzieć coś strasznego, a ja bez tego już nie mogę. Czyli połknęła, co się nazywa bakcyla. No to wtedy już w ogóle machnęła ręką, tylko kazała mi skończyć szkołę. Tak, właściwie to tak wymogłam jej, na niej to, żeby skończyła szkołę, żeby się z czegoś nauczyła i tak dowiedziała i w ogóle, żeby to jakoś wyglądało poważnie.
0: A gdy gra pani z córką na scenie, to myśli sobie pani, dziecko inaczej, czy raczej taka duma jest, że dobrze, ładnie, dobrze ci idzie?
1: No ja cały czas tak myślę, że dobrze ci idzie i w ogóle tak bardzo. Ja jestem jej fanką.
0: No taki matczyny krytycyzm się nie włącza.
1: Nie. Ja jestem, no, zdecydowanie wszystko mi się podoba, co ona robi, i uważam, że jest zdolniejsza ode mnie i że w ogóle jestem szczęśliwa. No, że jej to też sprawia jakąś przyjemność mimo wszystko, chociaż ona ma dużo innych zainteresowań i tak się nie daje tak się pochłonąć temu zajęciu. No, ale no tak, no i to już nikt mi nie wytłumaczy, że jest inaczej, że może być inaczej.
0: A jak to działa w drugą stronę? No bo jednak nie oszukujmy się, relacje matka-córka zawsze są, może nie zawsze, czasami bywają trudne, o tak. I na przykład zdarzyło się, że córeczka przyszła do mamusi i powiedziała: matka, niedobrze zagrałaś.
1: Nie, nigdy mi tak nie powiedziała, ale bardzo często, nigdy mi tak nie powiedziała.
0: Dobrze wychowana.
1: No mam nadzieję. No, ale natomiast uważam, że zawsze tak uważałam, że się nie wtrącałam zbytnio, bo ja uważam, że ten zawód, te zawody artystyczne, czy to jest aktorka, czy reżyser, czy malarz, czy cokolwiek innego, czy muzyk, to on niesie siebie. Mhm. Niesie siebie i on się musi skupić na tym, żeby siebie, jemu nie można przeszkadzać, jeżeli ma talent. Jeżeli widać, że on ma talent, czyli taki szczególny sposób patrzenia na rzeczywistość, bo co to jest talent? To jest pewna łatwość dostrzegania rzeczy, których inni nie widzą. Mhm. Moim zdaniem to jest to. Między innymi, może nie dokładnie to, może jeszcze coś,
0: ale
1: między innymi
0: tak.
1: To. I czyli niesiesz w sobie jakiś świat wewnętrzny, bardzo szczególny. I chcesz to pokazać innym, pokazać takie, bo nie już, czy to jest muzyka, czy to jest malarstwo, czy to jest aktorstwo, czy to jest reżyseria, czy cokolwiek innego. Nie wiem, co jeszcze jest związanego ze sztuką. No, może coś być. To wszystko chyba wymieniłam.
0: Rzeźbiarstwo
1: właśnie. Więc ja się nie wtrącałam. Ja uważam, że to, co powiedziano jej w szkole, te podstawowe rzeczy, takie techniczne, to na to powinna wiedzieć i mieć tego świadomość. Natomiast cała reszta, to co ona niesie ze sobą, to ma być jej, i ja tutaj nie zamierzałam się wtrącać. Ale na przykład korzystam często, bo z jej, sama ją prosiłam o uwagi, że tak powiem.
0: Aha.
1: Kiedy jest się w toku pracy, jeszcze nie ma premiery, jeszcze możesz to coś zmienić, albo coś dodać, albo coś odjąć, no to ja bardzo jestem ciekawa jej zdania, bardzo. Tak, i ona wtedy jest dosyć, ona jest bardzo pomocna, umie być pomocna. Ona, tak się zastanawiam, bo to nie chodzi o to, żeby krytykować, to znaczy chodzi o to, żeby umieć ocenić dosyć tak zawodowo. Mhm. Ja to nazywam tu głośniej, tu ciszej, oczy, pokaż oczy i tutaj się odwróć, bo to są takie pewne rzeczy, które ułatwiają komunikację z widzem. Dają widzowi więcej możliwości, żeby podążał za tobą. A to są na to sposoby, to troszeczkę jest takie uwodzenie, to jest troszeczkę takie iluzjoniści, prawda? Mhm. Od czego odwrócić uwagę, a od czego, żeby zrobić jakąś sztuczkę. No to my to też tak trochę robimy. Tylko to się odbywa bez tych przyrządów.
0: Nie ma kart. Ani kapelusza.
1: Tak, ale trochę to jest tak. To jest trochę taka zabawa.
0: Mhm. Czy ma pani reżyserów albo aktorów, z którymi pani uwielbia pracować i wie pani, że zawsze się zgodzi, cokolwiek by nie wymyślili?
1: Nie mam takich, aha, że zawsze się zgodzi. Nie, bo to wcale nie jest powiedziane, że ja nie jestem, ja nigdy nie byłam związana tak za bardzo z jednym reżyserem. Ja pracowałam z wieloma reżyserami. Że to zawsze zależało, jak byłam w teatrze, to zależało od tego, jaki teatr ma profil, kogo zaprasza i tak dalej. Ale ja pracowałam, potem na przykład zmieniałam teatr i już nie miałam dostępu do tego reżysera, więc wielu miałam. Pracowałam z bardzo wieloma reżyserami. Oczywiście jednych ceniłam bardziej, w sensie To nawet nie tylko znaczy to, że dobrze mi się pracowało, albo łatwo mi się pracowało. To nie o to chodzi. To chodzi raczej o to, że na przykład mogłam się czegoś nauczyć, albo mogłam na przykład zobaczyć, że on patrzy tak, jak ja do tej pory nie spojrzałam i że to jest ciekawe, że otwierał mi jakieś możliwości w myśleniu, w patrzeniu na siebie. To było bardzo zawsze ciekawe. Albo na przykład wiedziałam, że ma dobry gust i zawsze będzie miał dobry gust i byłam bezpieczna. I to mi dawało poczucie bezpieczeństwa, że nigdy nie znajdę się w malinach, tak to się nazywa, nie zdobędę złotych malin.
0: Czy pamięta pani jeszcze emocje towarzyszące pani podczas debiutu?
1: Właściwie próbuję tak się zastanowić, kiedy ja... Bo debiut, czyli to takie pierwsze takie przedstawienie, się mówi, że co to jest debiut.
0: To też pewnie.
1: Bo ja właśnie wtedy miałam takie, teraz miałam takie, obchodziłam takie jubileusze, dwa. I... Są takie przepisy.
0: Okej. Dotyczące jubileuszu.
1: Tak, że to musi być pierwsze przedstawienie w teatrze zawodowym.
0: Aha. Amatorski się nie liczy.
1: Nie, amatorski się nie liczy. Ale ja właśnie nie byłam w teatrze amatorskim, bo ja, chociaż w jakimś sensie wcześniej już występowałam, ale też na przykład jak byłam w szkole teatralnej, to brałam udział w dyplomie roku wyższego, który miał dyplom. I mnie doangażował, bo akurat była potrzebna taka dziewczynka. Taka. Ja wyglądałam bardzo długo wyglądałam. Jakbym miała dużo mniej lat niż miałam. Już wtedy nawet. Ale w związku z tym pamiętam, wtedy... Ale nie pamiętam jakichś szczególnych. Ja się na scenie czuję dobrze.
0: Od samego początku.
1: I zawsze się dobrze czułam. To było takie miejsce, na którym ja się czułam tak bezpiecznie. O dziwo. Bo niektórzy aktorzy nie lubią wcale grać na scenie. Wolą film, wolą kamerę, wolą i w ogóle niechętnie. Bo się czują, nie czują się bezpiecznie. A ja się na scenie czuję bezpiecznie. Po prostu tak, jakbym się przełączała na taki inny, jak to się nazywa?
0: Tryb.
1: Tak. Taki jakiś inny tryb i w tym, ja się bardzo dobrze w tym czuję. Wszystko się robi proste, jasne,
0: To jest bardzo ciekawe, co pani mówi, bo myślałam sobie, że usłyszę tutaj odpowiedź o, nie wiem, dużej tremie, stresie.
1: No, na pewno tam mam tremę, z pewnością na pewno, ale są dwie tremy, to wszyscy wiedzą.
0: Dobra i zła.
1: Że jest trema tak paraliżująca i taka trema... Do przodu, hurra!
0: Na pochybę.
1: To ja mam właśnie tę tremę taką do przodu, hurra. Nie mam paraliżującej. I może dlatego dobrze się czuję, bo nagle jak biegniesz, pędzisz i nie czujesz, i nie wiem, pewnie myślę, że gdybym sobie złamała nogę albo nie wiem co, to bym tego nie czuła. Bo mam taki rodzaj w tym trybie, w którym lubię być moim naturalnym, to jest wiatr w żagle.
0: W każdym spektaklu czuje pani wiatr w żagle? Czy bywały takie, które trochę jednak podcinały
1: te skrzydła? Nie, jak już wchodzę, to nie. To nic mi nie może podciąć.
0: Okej.
1: No nie może, to już muszę, to już tak wszystko kombinuję, żeby w momencie jak wchodzę, to oczywiście bywały różne spektakle, lepsze, gorsze. W opinii czasami widzów, czasami krytyków, ale to jakoś tak dla aktora to nie jest jakieś takie, że jak na przykład ma spektakl złe recenzje, to że aktor jakoś tak nie lubi tego grać. To nie ma takiego znaczenia. To ma znaczenie dla dyrektora teatru, dla pieniędzy, dla widzów czasami też ma znaczenie, ale przecież są spektakle. Tutaj nie ma miar. Jednym się podoba, drugim się nie podoba, czyli, prawda, to jest, tutaj nie ma, to też jest fascynujące, uważam, że tu nie ma nigdy ani całkowitej klęski, ani całkowitego zwycięstwa. To jest cały czas w procesie.
0: Nie da się tego zmierzyć.
1: Nie da się tego zmierzyć, nie wiadomo, co z tym zrobić. I ja uważam, że to jest nie negatywna cecha, tylko pozytywna. To mnie kręci, że tak powiem.
0: Czasami wśród dziennikarzy rozmawiamy sobie o tym, że każdy z nas ma jakąś taką wpadkę, którą pamięta przez długie lata. Zdarzyło się pani coś takiego na scenie, o czym może niekoniecznie chciałaby pani pamiętać?
1: Nie. nie pamiętam.
0: Nigdy żaden zapomniany tekst?
1: Nie. Nie, jakoś ja nie miałam takich chwil. To znaczy, może miałam jakieś takie... ale nigdy nie miałam poczucia, że to jest jakaś wpadka.
0: Okej.
1: Bo to jest żywe, to jest, to wszyscy tak mówią niektórzy, że tyle razy to samo. To nigdy nie jest to samo. Bo ty się czujesz codziennie inaczej, inni ludzie przychodzą, masz inne... Bo od strony, w momencie, gdzie się, no nie wiem, czy wszyscy tak mają, ale od strony publiczności tak no wchodzi się na tę scenę i tak zasadniczo czujemy, czy oni na nas czekają, czy nie, i czy w ogóle oni w ogóle uważają, że to fajnie jest, że ja weszłam, czy też, aha, że raczej odwrotnie. Okay. No coś takiego jest. Ja tak myślę, ja tak to przynajmniej ja to tak, to są takie rzeczy, o których nawet trudno mówić. Ale jest jakaś energia.
0: No tak, ale to jest właśnie ciekawe, czy rzeczywiście...
1: Która idzie ze strony publiczności. No jest, no przecież tak, to jest tyle ludzi.
0: Tak, ale czy rzeczywiście ta energia idzie od tej publiczności, czy to jest na przykład wyobrażenie aktora na temat tej energii?
1: No nie wiem. To
0: może jest zupełnie inna.
1: No może, ale tam są różne ludzie, też te energie są też różne, przecież to jest, ale jednak jakaś jest.
0: To prawda.
1: Tak samo jak na przykład między ludźmi, prawda? Między nami teraz. Też jest jakaś wymiana, gdzie my się, że tak powiem, dobrze ze sobą tak się kontaktujemy w sposób łatwy na przykład, prawda? I satysfakcjonujący dla jednej i dla drugiej strony w jakimś sensie. Inspirujący jedną i drugą stronę. Nawzajem się musimy, prawda? Dobra rozmowa to na tym polega, że no to podobnie jest na scenie, tylko że tych ludzi jest dużo, więc tam są różne, że tak powiem. A oni raczej nie mówią, tylko na przykład się śmieją albo nagle milkną. Cudowne są to takie cisze nagle zapadające, albo wybuch śmiechu.
0: Zawsze zdarzają się...
1: To jest fajne, bo to jest dla nas dowód, że jest dobrze.
0: Ale czy zdarzają się w tym samym momencie w różnej publiczności wybuchy
1: mniej więcej
0: śmiechu?
1: W tych samych. Mniej więcej, ale nie dokładnie. Ale mniej więcej. Czasami też natężenie tych cisz i tych śmiechów jest mniejsze, ogólnie mniejsze. A czasami dużo większe. Tak jak na przykład w Krakowie. Dużo większe było.
0: To jest bardzo ciekawe o tym, że pani jako aktorka będąca na scenie mówi o tym, że właśnie jakby odczuwa tę publiczność. Zawsze mi się wydawało, że te światła, to wszystko na scenie. Ja mam takie skojarzenie z apeli szkolnych, że jak się wychodziło na scenę, to te światła po prostu tak dawały po oczach, że to jakby już wszystko było jedno, czy tam jest, nie wiem, 1000 osób, czy 3. A jednak ta publiczność jest zauważana przez aktorów.
1: No są aktorzy, którzy na przykład... widzą publiczność. I mówią tak. Szczególnie przy ukłonach, kiedy już można tak. A tam w drugim rzędzie zobacz. Mówią tak na przykład. Stoimy, kłaniamy się. Zdradzę taką tajemnicę. I słyszę, jak pochylam głowę na dół. Kolega albo koleżanka pochyla też. Zazwyczaj są to koledzy. Nie wiem dlaczego, to ciekawe. Pochylamy głowy w ukłonie i słyszę. A zobacz tam w pierwszym rzędzie po lewej stronie. Niezła, prawda?
0: Nie dość, że miał pracę, to jeszcze zdążył obejrzeć.
1: Widzę. Ja nie
0: obiekty.
1: Widzę. Tak, a ja nie widzę nic. Ja nie widzę. No i właśnie dlatego chciałam to powiedzieć, dlatego że aktorzy właśnie dzielą się chyba na takich, co to widzą i na takich, co tego w ogóle nie widzą.
0: Powiedziała pani, że zawsze pani lubiła być na scenie. Co jeszcze spowodowało, że została pani aktorką?
1: Chęć szczera. Zrobić z ciebie oficera. No po prostu chęć szczera. No chciałam i się wszystko poskładało. Zdałam do tej szkoły. Wiele razy występowałam na różnych akademiach. Byłam o to proszona, więc miałam takie poczucie, że inni chcą. Dostaję ciągle jakieś wiersze do nauczenia. Byłam w takiej grupie. Miałam panią profesor, polonistkę, która prowadziła z nami taki teatrzyk mały. to był taki właśnie poetycki taki zespół, myśmy mówili wiersze, a z jakiejś okazji, ciągle byłam na scenie, byłam w takim nawet zespole, Podlasie to się nazywało, tańca i śpiewu ludowego, podlaskiego. Ja tam miałam słowo wstępne i mówiłam takie, opisywałam wiosna, lato, jesień, zima, takie fragmenty mówiłam słowem. I tańcem trochę. W każdym razie ja ciągle bywałam na scenie i miałam takie dowody, że ciągle ktoś chciał, żebym była, prosił mnie, ja chętnie też to robiłam. A potem trzeba było zdać do szkoły, zdałam do szkoły i to był też taki, bo to nie poruszałyśmy tego tematu, ale taka wiara w siebie jest strasznie potrzebna. Mhm. To pomaga, to znaczy niektórzy nie mają aż takiej wiary w siebie, ale ona i może to jest wtedy trudniejsze dla nich, nie wiem, no. Ale wiara w siebie jest bardzo potrzebna i mnie na przykład taką wiarę w siebie ostateczną dawało nie tylko to, że byłam proszona o to, żebym powiedziała ten wiersz jeszcze raz, albo wystąpiła na tej szkolnej scenie, coś obojętnie wtedy, gdzie występujesz, czy to jest szkolna scena, czy zawsze przychodzą jacyś ludzie i patrzą na ciebie. Mhm. To był Jacek Woszczerowicz. Teraz opowiadałam o tym i dziennikarz, wymieniłam jego nazwisko i dziennikarz wtrącił taką informację, kto to był. I strasznie się tak myślę sobie, po prostu już w tej chwili w ogóle tak jest z aktorami. W ogóle jak upływa czas, aktorzy znikają. No i dobrze zresztą. Może. Już nikt nie wie, no. Znaczy, nie nikt. Większość. Przecież wystarczy, że przestajesz grać. To już te dzieci, które się rodzą, prawda, i dorastają, to strasznie szybko można zniknąć.
0: Ale też mam wrażenie, że coraz częściej coraz młodsi sięgają po starsze produkcje, na przykład filmowe.
1: Tak, właśnie, i to jest zdumiewające. I teraz nad tym się zastanawiałam, czy to wynika stąd, z tego, że one są porządnie zrobione? Że się nie starzeją, to jest zdumiewające. Dlatego, że takim pewnym przekleństwem aktora jest to, że się rzecz się mówi tak, ale to starota. I to jest związane ze sposobem grania, z obyczajem, no z czasem, który po prostu się zmienia. A czasami z techniką, którą się ma do dyspozycji. Prawda?
0: Ale czy jak patrzy pani na młodszych kolegów w teatrze i koleżanki, to widzi pani, że oni na przykład grają już inaczej? Że to są jakieś inne środki wyrazu emocji?
1: Tak, widzę.
0: Jest ta różnica jednak.
1: Widzę. Na przykład widzę w nich taką łatwość, dużo większą łatwość takiego... ja to nazywam taką małą prawdą. Mhm. Wydaje mi się, że to nie było takie obecne kiedyś. Ale może to dotyczy też tekstów, bo mówimy cały czas o graniu, ale przecież grasz, to znaczy ktoś ci to pisze, prawda?
0: Język też się zmienia.
1: No, i to wszystko razem działa. Wszystko jest połączone.
0: Czy ma pani jeszcze w głowie jakąś rolę, którą chciałaby pani zagrać?
1: Tutaj taką muszę opowiedzieć anegdotkę, że to się nazywa taka rola marzenie, tak? To o tym mówimy.
0: Tak.
1: Że czasami lepiej nie mieć marzeń. Ja już od dłuższego czasu nie miałam nigdy żadnych marzeń, bo myślę sobie, chodzisz z takim marzeniem, to się nie spełnia, no i czujesz się zawiedziona i ci smutno, dlaczego to się nie spełniło. W związku z tym ja się nie przywiązywałam do tego. Ja się zajmowałam tym, co mam do zrobienia dzisiaj, na jutro. Nie chciałam mieć marzeń. Taki mój znajomy, aktor bardzo dobry, no taki może nie taki znowu młody, ale też nie stary, opowiedział taką historię, że on miał takie marzenie kiedyś, żeby zostać geografem. I ono się nie spełniło, na szczęście. Także to samo dotyczy ról. Wcale nie jest powiedziane, że rola, o której marzyłaś, że to byłaby rola twojego życia, że ty byś to dobrze zagrała. Wcale nie. Nie ma takiej pewności nigdy.
0: mogłaby się okazać rozczarowaniem.
1: Ale oczywiście, to mogło być największe rozczarowanie twoje, że nie sprostasz temu. Albo tobie się wydaje. Bo to, jak my siebie widzimy, jest bardzo często się zupełnie nie... Inni nas zupełnie widzą inaczej. Mhm. My mamy poczucie, że jesteśmy miłą blondynką, a inni myślą sobie, cóż to jest za zołza. Prawda? Przecież ja chcę dobrze. Miła blondynka, ja chcę dobrze. Znaczy inaczej widzimy siebie, niż widzą nas inni.
0: No właśnie
1: często. I to, przecież my pracujemy na tym polega ten zawód, no, że odgrywamy jakieś... Kopiujemy, nie wiem jak to nazwać, udajemy, czy też ożywiamy jakieś charaktery. One są no właśnie tutaj do pisania wracamy. One są wymyślone na przykład przez innych, ale one są wymyślone, a potem my dostajemy ten materiał wymyślony i musimy na to nałożyć siebie. Mhm. Ale to cały czas jest taka dziwna praca.
0: A to nie jest jednak też trochę satysfakcjonująca praca, że można być na przykład zołzą. Uważać się w życiu za poczciwego człowieka, a tutaj na scenie bach, najgorsza zołza.
1: To bardzo przyjemne, bo właśnie to jest najfajniejsze. To jest takie poczucie, że jak to się mówi o tym, że można przeżyć wiele różnych żyć, być w różnych sytuacjach, próbować. No to jest taka zabawa, powiedzmy szczerze. To jest taki rodzaj takiej trochę zabawy.
0: Czyli ma pani takie poczucie, że nie chodzi pani do pracy, tylko się pani bawi.
1: Tak. I jeszcze mi za to płacą. No, żeby tak przeżyć życie, to naprawdę, to jest godne pozazdroszczenia.
0: To prawda. Chciałam właśnie jeszcze na chwilę wrócić do tego wątku, że jedni widzą tak, inni widzą inaczej. I specjalnie dlatego nie mówię, że na przykład bo za taką czy inną rolę była pani podziwiana, chwalona i tak dalej. Zastanawiam się, w których rolach pani się czuła najlepiej, które pani uważa za taki swój sukces zawodowy?
1: Sądząc po tym, jak to się odbiło, bo muszę jakąś miarę wziąć, prawda? Że wśród widzów, no to ta ławeczka była taką sztuką, bo bardzo mam na to dowody, tak jak już powiedziałam na samym początku, że po prostu wiele osób to pamięta. Ale bardzo często jest tak, że jakaś rola dla nas jest niesłychanie ważna, bo gdzieś jakoś a ona wcale nie, bo albo na przykład spektakl w całości nie był aż tak dobrze, tak chętnie oglądany na przykład, prawda? Są takie, także ja nie umiem tego, no powiedzmy ławeczka, no bo ona najbardziej, no jeżeli użyjemy takiego kryterium, tak, poza tym to była świetnie napisana sztuka, wyreżyserowana przez Maćka Wojtyszkę, zagrana podobno przez nas też. No ja myślę, że no udało nam się to rzeczywiście w jakiś sposób tak. Czas był też bardzo ważny. Kiedy to powstało? To powstało, jak się system rozwalał. A tutaj była para ludzi z rozwalonym życiem. I to się tak dziwnie, pięknie splatało, nawet podświadomie. Bo myśmy opowiadali o kryzysie. A kryzys był dookoła. I to się natychmiast dobrze, jak to mówił Konrad, żeni.
0: Bardziej miałam też na myśli w tym pytaniu to, że chyba czasem aktor jakoś wiąże się z rolą. Czy nie ma pani czegoś takiego? Że coś pani po prostu lubi grać?
1: Za bardzo nie mam. Jak się rozstaje, to się rozstaje. Ja najbardziej jestem zadowolona, kiedy to się dzieje. A potem któregoś dnia przestaje się dziać i ja właściwie nie niosę tego. Okay. Nie, ja idę dalej, do następnej. Bo najbardziej mnie tak kręcą próby.
0: Dlaczego?
1: No dlatego, że wtedy tam się wszystko dzieje, no. A potem to już tylko to, co się upiekło, prawda? To teraz, proszę, to tak porównałabym to do kuchni. W momencie, kiedy chcemy to stworzyć, upiec ciasto, prawda, no to najpierw to trzeba wykonać te wszystkie prace, takie zanim to się włoży do pieca, a potem wkładasz do pieca, wyjmujesz i wszyscy mówią, o dobre, albo nie. Także ten moment tego tworzenia jest najciekawszy. No, dla mnie jest najciekawszy, zawsze był i do tej pory jest. To jest najciekawsze. A potem to już jest tylko, a niektórzy nawet mówią, potem to już tylko jest odcinanie kuponów.
0: Ale słyszałam też na przykład taką opinię, że czasami nie warto iść na premierę, tylko trzeba poczekać ze 3-4 razy, żeby coś zostało zagrane i dopiero wtedy jest najlepiej i najciekawiej, to prawda?
1: To prawda. Dlatego, że to się stabilizuje. Aha. W jakimś sensie też się tak, tak się dopracowuje, tak się zaczyna dobrze składać. Mhm. Pewna, nie ma może takiej nerwowości albo takiej pewnej niepewności, która nam może tak troszeczkę zakłócać. Ale czasami jest tak, że z kolei te emocje na tej premierze są takie wibrujące i takie, że też dodają smaku całości. Także to trudno powiedzieć, ale tak się mówi, że aktor lubi przedstawienie nie na premierze, tylko raczej po 10 jest najlepiej.
0: Czy tak samo było z domem weselnym?
1: Tak. Też myśmy, tutaj była dziwna sytuacja, dlatego, że on dziwnie był produkowany, no bo teraz w ogóle różne rzeczy się inaczej odbywają. Ja nie jestem w teatrze, nie mam takich, mam różne kłopoty, że tak powiem, z tym związane, z produkcją, czy też tworzenie nowych spektakli, bo to wymaga nie tylko mojej chęci, ale też całej organizacji. A już nie mówię o pieniądzach, które też trzeba zdobyć. Także to się odbywa teraz inaczej. Jest producent, on zdobywa pieniądze na to, potem organizuje się produkcję całą i tam są różne są takie przeciwności losu i to czasami trwa, no, nie tak jak kiedyś, kiedy byłam w teatrze, po prostu przychodziłam na próbę, miałam salę, reżysera, czas na to wszystko, nie martwiłam się o pieniądze, tylko po prostu, prawda, dyrektor się martwił, a ja robiłam tylko to, co do mnie należało. A w tej chwili trochę muszę też brać udział w tych różnych niedogodnościach. Jest trudniej. Ja wcale nie uważam, że jest gorzej, bo sztuka to w ogóle, jak tak jest za dobrze, to dla sztuki to nie jest za dobrze. Lepiej jak to jest takie troszeczkę, że trzeba walczyć, że trzeba się starać, to jest zawsze lepiej. Bo tak wygodna kanapa, siadasz ją. A tutaj ani kanapy nie ma, ani wygody nie ma, ani niczego nie ma, no to tak jest trochę to rozwibrowane, a to zawsze sprzyja, moim zdaniem, trochę sztuce. No i myśmy, pierwsze nasze spotkanie z widzami było zapowiedziane, że jest próbą generalną, że to nie jest premiera, że to jest taki etap pracy prawie przedpremierowy, ale jednak nie, jeszcze nie. I to pierwszy raz byłam na takim spektaklu, właśnie co się działo w Teatrze Studio, że suflerka też siedziała na scenie, wszystko było jawne, bo wiadomo było, że to nie jest premiera i to też było bardzo ciekawe doświadczenie, bardzo fajne, ludzie to rozumieli, bo to było zapowiedziane i czasami tak się robi. To jest zupełnie inaczej, to jest zupełnie co innego niż to takie, to premierowe takie, że, no, że musi być takie wszystko już zrobione.
0: Zapięte na ostatni guzik.
1: Tak, troszeczkę też widzowie to lubią, bo trochę zaglądają za kulisy. Mhm.
0: Czy wtedy na takiej próbie przed publicznością, tak to chyba można nazwać?
1: Tak.
0: Jeszcze zdarzają się jakieś...
1: Tak, mogą się zdarzać. Mhm. Mogą się zdarzać. Naturalnie, jak się zdarzą, to się zdarzają i widzowie to widzą. I to jest też takie, no widzowie to lubią, aktorzy może mniej, wydaje mi się, ale mnie się to spodobało. Mhm. Bo tak właśnie pracowałyśmy nad domem weselnym.
0: I czy rzeczywiście po 10 spektaklu już był...
1: Po 10 spektaklu już zagrałyśmy, nie wiem dokładnie, ale na pewno 10 to na pewno, a nawet więcej, ale tak się mówi, że po 10 następuje taki rodzaj już takiej pewności fajnej też, która z kolei daje taką możliwość, że można coś troszkę zmienić, no inny rodzaj przyjemności.
0: To tak zapytam, że tak trochę zażartuję, jak kobieta kobietę, bo ma pani rude włosy w tym spektaklu. Mega mi się podobały.
1: Tak, no.
0: Czy pani też poczuła z nimi jakieś większe przywiązanie do nich?
1: To był pomysł pani scenograf, Basi Guzik, która wymyśliła tę postać. Ona mi przysłała projekt kostiumu i ja od razu natychmiast powiedziałam, tak to. No i tam były te rude włosy. Może one nie były takie pokręcone, były raczej proste, ale akurat jak przymierzałyśmy, bo potem w praniu to wychodzi, przymierzałyśmy różne peruki, to wyszło, że raczej takie taki bałagan na głowie, który ja mam, a który też mam wewnątrz, w sobie. To się dobrze żeni, jak mówił Konrad. No i zdecydowałyśmy się na takie właśnie włosy.
0: Myślała pani chociaż przez chwilę, że a może bym tak sobie w życiu prywatnym taki
1: nosiłam
0: kolorek?
1: Przez jakiś czas, tak. Nosiłam takie. A moim marzeniem były takie burza loków. To było moje marzenie. Nigdy jej nie miałam. Ale za to obie moje wnuczki mają to.
0: Ciekawe, czy nie będą chciały prostować włosów.
1: Prostują. Ale zauważyłam, że czasami prostują, a czasami nie. Jednak to zależy od nastroju. Obie mają... mają burzę loków. Bo Paulina ma troszkę tak. Mhm. Takie ma troszkę loki. A, no, ale tatuś ma burzę loków. No i te loki tam w rodzinie się pojawiały. No i to był taki, no mnie się to strasznie podobało zawsze. No ale niestety nie mam, no.
0: Ale to zresztą, co już rozmawiałyśmy, będąc aktorką, może pani w takich lokach występować co jakiś czas.
1: Właśnie, to jest też bardzo przyjemne, że tak patrzysz na siebie i myślisz sobie, czy to jestem ja? I jeszcze nie tylko też, że to tak nakładasz i tak po prostu masz, ale się pokazujesz jeszcze innym. Także to tak, to jest też taki fajny, to jest taka, no tak jak mówiłam, dużo jest takiej zabawy w tym zajęciu, w tym zawodzie, no w sumie zawodzie. Ale jakoś to jest potrzebne chyba widzom. No ciągle chodzą, prawda? Ciągle oglądają filmy, ciągle chodzą do teatru. Ciągle to jest potrzebne.
0: Ale tak sobie pomyślałam właśnie, mówi pani o zawodzie aktora jako o takiej zabawie w dużej mierze. Czy to nie jest zatem poważny zawód?
1: Ja to w jakimś sensie jest poważny zawód, bo ja mówię o... No tak, no bo się mówi, bo też aktorzy mówią, to nie jest zabawa, bo czasami jak jest to komedia dobra i ludzie się bardzo śmieją, to widzowie myślą sobie, ale życi mówią tak, ale musieliście się dobrze bawić. A akurat jeżeli chodzi o komedie, a szczególnie takie, no już nie mówię o farsie, która już w ogóle jest matematyką samą, to nie jest zabawa. Bo żeby to zrobić, żeby widz tak się śmiał, to musi być na centymetry, to jest tak jak w szachach, to musi być wyliczone wszystko i to już jest wyliczone na etapie tekstu samego, a potem tylko trzeba to wszystko zorganizować. To jest tak jak... I to naprawdę, to wystarczy czasami minuta spóźnienia, żeby nie było efektu. Mhm. Także to jest dosyć taka ekwilibrystyka i to, żeby to... No to tak jak w cyrku trochę. Żeby... Ale jednak potem fruwasz tam na przykład na trapezie. I udaje ci się robić takie rzeczy, których inni nie umieją. I masz takie poczucie, że, no, że to jest... I tak, jest w tym trochę jest w tym zabawa, ale, no, ale też tak zanim się do tego dojdzie, że to jest zabawa, to trzeba się nieźle narobić. No i to się zabawne jest to, że ja bardzo lubię te próby. Mhm. Czyli to, bardzo to lubię.
0: Czyli jednak takie poważne pracowanie nad czymś, co potem ma być zabawą.
1: Tak, co potem ma być zabawą, tak.
0: Dziękuję bardzo za tę rozmowę.
1: Dziękuję. Czy minęła już godzina?
0: Minęła godzina.
1: Nie wiadomo kiedy. Byłam trochę przerażona. Myślałam, że to będzie pół godziny. Jak się dowiedziałam, że godzina, to troszeczkę tak się... Ale to właśnie, jak rozmowa jest miła, to nie wiadomo kiedy, podobnie jest ze spektaklem i filmem, prawda?
0: To rozumiem, że jeszcze niebawem się spotkamy na kolejną rozmowę, godzinną. Zapraszam bardzo serdecznie.
1: Zapraszam. Myślę, że nie wiem, czy widzowie zadowoleni będą.
0: Na
1: właśnie,
0: pewno no, będą
1: no, ale musimy w to wierzyć.
0: Bardzo dziękuję.
1: Dziękuję również.
0: Po więcej odsyłam na radiopogoda.pl.
2: Aleja Sław, Radia Pogoda.

0: Autopromocja.
1: Jak zabrać na wakacje wszystkie ulubione piosenki? Bez dodatkowych opłat i przekraczania limitu bagażu.
2: Weźmiemy tylko namiot, plecaki dwa.
1: Ściągnij aplikację Radia Pogoda na swój telefon i to całkiem za darmo. Szczegóły na radiopogoda.pl.
0: Autopromocja.

dreszczyk, smutny deszczyk sobie lży. Nie zrobię nic, a w stawach

0: promocja.
1: Ktoś pracować musi, aby urlopować mógł się ktoś.
2: Konkursy, zabawy, najpiękniejsze melodie na lato.
3: Pogoda ducha i najlepsi słuchacze.
2: Asia Kruk
3: i Zygmunt Heiser.
1: Codziennie od 6 stoją na posterunku dobrego, wakacyjnego nastroju.
2: Włącz pogody poranek Radia Pogoda i...
3: uśmiechnij się.
0: Autopromocja.

Tak jak po burzy wraca słońce, po nocy dzień, a po zimie lato, tak ty wróć do mnie. Dzisiaj już wiem, że w całym moim życiu najbardziej kocham.

0: zostawi mnie tu. Proszę, nie zostawi mnie.
1: Tatusiu, bo co zawsze wędrowali szewcy przez zielony las. Nie mieli pieniędzy,
0: pieniążków.
1: A co oni z tymi pieniążkami, tatusiu, zrobili?
0: Nie zostawię mnie tu. Nie zostawię mnie tu. Ty.
2: Radio Pogoda. Radio Pogoda.
3: Będzie piosenka nie dla mnie, nie o mnie, tylko o was i dla was i przez was, o mnie.

Los jak wszystkim dał mi jedną tylko postać i nie nazbyt nią cieszył mnie. Ale zawsze potrafiłam inną zostać, gdy wchodziła duża